0: Dorośli powinniśmy zachować spokój. Powinniśmy zdystansować się z wszystkich emocji, które się dzieją, ale też to, co publikują media. Najważniejsze jest, by odzyskać poczucie bezpieczeństwa dzieci i młodych ludzi.
1: Jutro rano odbędzie się tymczasem odprawa u premiera z udziałem ministrów edukacji, spraw wewnętrznych i administracji, zdrowia, cyfryzacji oraz koordynatora służb specjalnych. Ma ona dotyczyć ostatnich aktów przemocy w szkołach i fali dezinformacji.
2: Polskie Radio Katowice. Informacje.
1: Młodzieżowe i dziecięce drużyny pożarnicze pomagają budować system odporności społecznej, popularyzując właściwe zachowania w sytuacjach kryzysowych, mówił dzisiaj w Katowicach wiceszef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Szymański. Zaznaczył, że drużyny te niosą najlepszy potencjał do przyszłego zasilania profesjonalnych kadr strażaków. Wiceminister uczestniczył w uroczystości wręczenia dyplomów laureatom konkursu dla dziecięcych i młodzieżowych drużyn pożarniczych pod nazwą Budujemy System Odporności Społecznej w lokalnych społecznościach. W ogólnopolskim konkursie wzięło udział ponad 900 drużyn. Członków 61 z nich nagrodzono dziś w Katowicach. Ekspozycję poświęconą Albrechtowi Dürerowi, na której można obejrzeć także dzieła tego żyjącego na przełomie XV i XVI wieku niemieckiego malarza, grafika i rysownika, udostępnia Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej. Ekspozycja w kręgu Albrechta Dürera prezentuje ryciny, ex-librisy, reprodukcje rysunków, karty pocztowe i książki ze zbiorów Biblioteki Naukowej Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, Bielskiego Muzeum oraz z kolekcji prywatnych. Rekord w liczbie osób śpiewających barkę nie został pobity. Dziś na katowickim rynku z inicjatywą ustanowienia nowego rekordu wyszli stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Najlepszy wynik pod tym względem udało się osiągnąć w ubiegłym roku w Świdniku w województwie lubelskim. Znany utwór religijny zaśpiewało wtedy prawie 200 osób. A jak to wyglądało w Katowicach, sprawdzał Artur Zubek.

0: drodze moi, mamy 30 instalowanych markę i 80 osób, które śpiewało na katowickim rynku. Brawo, brawo, brawo. Dziękuję wam bardzo.
1: Barka została odśpiewana z okazji 26 Dnia Papieskiego, który przypada jutro. Inicjatorzy akcji zapowiadają, że w przyszłym roku próba pobicia rekordu zostanie powtórzona. Noc z zachmurzeniem od całkowitego po umiarkowane, początkowo lokalnie, przelotnie po kropli. Temperatura od 7 do 9 stopni. Jutro do 16 i zmienna pogoda.
2: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
3: Radia. Aktualności Jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Zakończył się rosyjski atak powietrzny na Ukrainę. Nie ma zagrożenia na terenie Polski. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało alert wydany po północy dla mieszkańców województwa lubelskiego i podkarpackiego. Dziś rano odprawa premiera z udziałem ministrów edukacji, spraw wewnętrznych i administracji, zdrowia, cyfryzacji oraz koordynatora służb specjalnych ma dotyczyć ostatnich aktów przemocy w szkołach i fali dezinformacji. Dzieci powinny mieć ograniczony dostęp do internetu, mówili zgodnie goście śniadania w Trójce. Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej podkreślił, że życie dziecka toczy się nie tylko w domu rodzinnym, ale też w internecie.
4: Oczywiście powinniśmy ograniczać ten dostęp do telefonu, dostęp do aplikacji, dostęp do mediów społecznościowych, bo szkoła jest miejscem, gdzie dzieci powinny się uczyć, powinny mieć bezpośredni kontakt z rówieśnikami, bo nie wszystko to, co jest w internecie i w mediach społecznościowych nadaje się dla dzieci, dobrze wpływa na ich rozwój, no ale trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że tak jest i tak będzie.
3: Była minister edukacji Anna Zalewska z Prawa i Sprawiedliwości mówiła, że istnieją odpowiednie procedury bezpieczeństwa w szkołach.
5: W szkole doprowadziliśmy do takiej sytuacji, że dziecko i młody człowiek nic nie musi, a nauczyciel nic nie może. W związku z tym trzeba przywrócić realne zarządzanie szkołą w sposób systemowy. Bo wszystkie procedury, też te dotyczące bezpieczeństwa, w szkołach zostały stworzone. Papierowo one są.
3: Po ostatnich tragicznych wydarzeniach na Mazowszu policjanci mają codziennie pojawiać się w szkołach i sprawdzać stan bezpieczeństwa.

0: Bezpieczeństwa, mówi podkomisarz Iwona Kijowska z Komendy Głównej Policji.
1: W trosce o bezpieczeństwo uczniów, pedagogów, wszystkich pracowników placówek oświatowych będą kontynuowane patrole policyjne. Dotąd, dopóki będzie to konieczne, policjanci będą również wchodzili do placówek, aby nawiązać kontakt z dyrektorem, z zarządcą danego obiektu. Będą również spotkania z młodzieżą, podczas których będziemy mówić o tym, jak zachowywać się w tak niebezpiecznych sytuacjach, tłumaczyć młodzieży, co się wydarzyło, i jakie konsekwencje grożą za tego typu zachowania.
0: W środę w Ostrołęce 19-latek ranił kilka osób, w tym 5 uczniów i 2 nauczycieli. W czwartek w miejscowości Leszczy Dół Nowiny koło Wyszkowa 15-latek zaatakował nożem pracownicę szkoły, która zmarła. Ćwiczenia wojskowe na Lubelszczyźnie prowadzi je dziś 2. Lubelska Brygada Wojsk Obrony Terytorialnej. Mieszkańcy mogą zauważyć zwiększoną obecność żołnierzy i pojazdów wojskowych, mówi kapitan Marta Gaborek.
2: Scenariusz ćwiczenia przewiduje również szereg nieoczekiwanych zdarzeń odgrywanych przez przygotowane grupy podgrywające. Ich zadaniem jest wprowadzenie dodatkowych sytuacji, które zmuszą dowódców do bieżącego reagowania i modyfikowania wcześniejszych planów. W ten sposób sprawdzamy, czy dowódcy potrafią podejmować trafne decyzje w zmieniających się warunkach, czy właściwie potrafią gospodarować dostępnymi siłami i środkami, a jednocześnie skutecznie realizować zadania wynikające z otrzymanych rozkazów.
0: Terytorialsi proszą mieszkańców województwa lubelskiego o zachowanie spokoju i zachowanie ostbliżu przemieszczających się pojazdów wojskowych. Krista Pike, która przeżyła próbę egzekucji przez podanie śmiertelnego zastrzyku w stanie Tennessee, wróciła do więzienia, poinformował zespół jej prawników. 50-letnia kobieta opuściła szpital.
3: Krista Pike przeżyła podanie 2 dawek pentobarbitalu podczas próby egzekucji, którą stan Tennessee przeprowadził 30 września w związku ze skazaniem jej za pobicie i zadanie śmiertelnych ciosów nożem swojej koleżance w 1995 roku. Od czasu nieudanej egzekucji Pike przebywała w szpitalu. Jest wdzięczna służbom ratunkowym oraz zespołowi medycznemu za opiekę w tych wyjątkowych okolicznościach. W więzieniu nadal otrzymuje pomoc medyczną, a my będziemy monitorować jej powrót do zdrowia, napisali prawnicy w opublikowanym oświadczeniu. Według Centrum Informacji o Karze Śmierci, Krista Pike jest pierwszą osobą, która przeżyła podanie środków stosowanych do egzekucji metodą śmiertelnego zastrzyku. W następstwie nieudanej egzekucji gubernator Tennessee Bill Lee poinformował, że odwołał wszystkie pozostałe zaplanowane na ten rok wykonania kar śmierci w stanie, uzasadniając to koniecznością przeprowadzenia niezależnej analizy przebiegu nieudanej próby. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: Ponad 1400 Palestyńczyków zginęło, a 5000 zostało rannych. To tragiczny bilans minionych 12 miesięcy w Strefie Gazy. Mimo ogłoszonego rok temu zawieszenia broni, nadal dochodzi do izraelskich ataków. W regionie panują katastrofalne warunki humanitarne. Ponad 80% budynków zburzono. Brakuje wody, żywności, leków i prądu. Za to, jak mówi Tomasz Czerniawski z Lekarzy Bez Granic, nie maleje liczba ofiar.
4: Zespoły Lekarzy Bez Granic wciąż leczą pacjentów z urazami po wybuchach, ranami od odłamków i postrzałów. Palestyńczycy są też spychani do coraz mniejszego obszaru za tak zwaną żółtą linię. Ponad 2 miliony ludzi tłoczy się obecnie na około 1/3 powierzchni Strefy Gazy, często w prowizorycznych schronieniach, bez dostępu do podstawowych usług.
0: Według WHO ponad 18 tysięcy pacjentów, w tym 4 tysiące dzieci, potrzebuje pilnej ewakuacji medycznej ze Strefy Gazy. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
0: W nocy przelotne opady deszczu, głównie na południu, południowym wschodzie i na wybrzeżu. W drugiej połowie nocy na wschodzie lokalnie możliwe mgły ograniczające widzialność do 400 metrów. Temperatura od 6 do 10 stopni, a w dzień od 11 do 15. Morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni ważna do godziny 7 rano. Sytuacja baryczna. Niż z ośrodkiem 996 hektopaskali nad północną częścią Morza Północnego przemieszcza się na północny wschód. Zatoka Niżowa nad środkowym Bałtykiem przemieszcza się na wschód. Ostrzeżenie przed silnym wiatrem na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni, Zatokę Pomorską i Wybrzeże Środkowe. Bałtyk Południowy. Wiatr południowo-zachodni 5 do 6 w porywach 7 w skali Beauforta. Stan morza 4, temperatura powietrza 12 stopni. Widzialność dobra do słabej, okresami opady deszczu możliwe burze. Bałtyk Południowo-Wschodni. Wiatr południowo-zachodni 4 do 5, miejscami 6, w porywach 7 w skali Beauforta. Stan morza 4, temperatura powietrza 12 stopni. Widzialność dobra do słabej, okresami opady deszczu. Zatoka Pomorska. Wiatr południowo-zachodni 5 do 6, w porywach 7, początkowo 4 do 5, w porywach do 6 w skali Beauforta. Stan morza 3 do 4, widzialność dobra do słabej, okresami opady deszczu. Wybrzeże Środkowe. Wiatr południowo-zachodni 4 do 5, w porywach 6, wzrastający nad ranem na 5 do 6, w porywach do 7 w skali Beauforta. Stan morza 3 do 4, widzialność dobra do słabej, okresami opady deszczu. Zatoka Gdańska. Wiatr południowo-zachodni 3 do 4 w porywach 5, wzrastający nad ranem na 4 do 5 w porywach do 6 w skali Beauforta. Stan morza 2 do 3, widzialność dobra do umiarkowanej, początkowo miejscami opady deszczu. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy. Wiatr południowo-zachodni do zachodniego, na koniec skręcający na północno-zachodni 4 do 6 w porywach 7 w skali Beauforta. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr południowo-zachodni 4 do 5, miejscami 6 w porywach do 7 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody.
5: Jedynka. Polskie Radio.
6: Tu Radio Dźwięk.
7: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

raz, w poradnikach mówią, że jak zalegają nam złe emocje, typu gniew, smutek, żal, po prostu, rozumiecie, to warto to wykrzyczeć. I nikt nie ma śmiałości tego robić w domu, bo sąsiedzi nie mają tego śmiałości robić w innych okolicznościach, bo ciągle tu się gapi. Ale jak jesteśmy tutaj razem, to możemy upuścić trochę tego, co nam się nagromadziło. Proponuję zrobić to wspólnie i wtedy możemy się ukryć

Siedzimy na ławce, a słońce nam gaśnie. Myślę, życie jest słodkie i gorzkie i kwaśne. Niejeden kolega miał dziadka w Wehrmachcie. Każdy ma swoją traumę, jak mój ojciec kopalnie. Cofamy się w czasie, ulica zwycięstwa do dzisiaj jest piękna i do dzisiaj niemiecka. Jestem drzewem bez korzeni albo liściem na wietrze. Nigdy nie byłem pewien, czy to jest moje miejsce.

wózek po nocach. I tęsknię, nie wiem za czym, ale czuję to w kościach. Chciałbym znowu poczuć chłód w kolejowych przeciągach. I jest tyle pięknych miejsc dobrych, żeby się schować. I jest tyle pięknych miejsc, żeby zacząć od nowa.

0: Jest 21. Wykorzystajmy weekend na spokojne rozmowy z dziećmi, apelują psychologowie. Rząd nie odpoczywa, jutro rano odprawa u premiera. Młodzieżowe jednostki ochotniczej straży pożarnej zostały nagrodzone w Katowicach. Nie udało się pobić rekordu liczby osób śpiewających barkę.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Ataki nożowników, fala komentarzy w mediach, panika w komunikatorach, patrole policyjne przed szkołami i dezinformacja. Wiele osób próbuje zmierzyć się z wydarzeniami ostatnich dni. Sobota i niedziela to dobry czas, by wyciszyć emocje i skupić się na naszych dzieciach, mówi psycholog Katarzyna Jaworska z Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego MEDIS w Katowicach.
2: We wszelkich sytuacjach kryzysowych my dorośli,

0: dorośli, szczególnie jeżeli sytuacja dotyczy dzieci i młodzieży, my dorośli powinniśmy zachować spokój. Powinniśmy zdystansować się od tych wszystkich emocji, które się dzieją, ale też od tego, co publikują media. Najważniejsze jest, by odzyskać poczucie bezpieczeństwa dzieci i młodych ludzi.
1: Jutro rano odbędzie się tymczasem odprawa u premiera z udziałem ministrów edukacji, spraw wewnętrznych i administracji, zdrowia, cyfryzacji oraz koordynatora służb specjalnych. Ma ona dotyczyć ostatnich aktów przemocy w szkołach i fali dezinformacji.
2: Polskie Radio Katowice. Informacje.
1: Młodzieżowe i dziecięce drużyny pożarnicze pomagają budować system odporności społecznej, popularyzując właściwe zachowania w sytuacjach kryzysowych, mówił dzisiaj w Katowicach wiceszef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Szymański. Zaznaczył, że drużyny te niosą najlepszy potencjał do przyszłego zasilania profesjonalnych kadr strażaków. Wiceminister uczestniczył w uroczystości wręczenia dyplomów laureatom konkursu dla dziecięcych i młodzieżowych drużyn pożarniczych pod nazwą Budujemy System Odporności Społecznej w lokalnych społecznościach. W ogólnopolskim konkursie wzięło udział ponad 900 drużyn. Członków 61 z nich nagrodzono dziś w Katowicach. Ekspozycję poświęconą Albrechtowi Dürerowi, na której można obejrzeć także dzieła tego żyjącego na przełomie XV i XVI wieku niemieckiego malarza, grafika i rysownika, udostępnia Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej. Ekspozycja w kręgu Albrechta Dürera prezentuje ryciny, ekslibrisy, reprodukcje rysunków, karty pocztowe i książki ze zbiorów Biblioteki Naukowej Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, Bielskiego Muzeum oraz z kolekcji prywatnych. Rekord w liczbie osób śpiewających barkę nie został pobity. Dziś na katowickim rynku z inicjatywą ustanowienia nowego rekordu wyszli stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Najlepszy wynik pod tym względem udało się osiągnąć w ubiegłym roku w Świdniku w województwie lubelskim. Znany utwór religijny zaśpiewało wtedy prawie 200 osób. A jak to wyglądało w Katowicach, sprawdzał Artur Zubek.

0: Drodzy moi, mamy 30 instrumentów, które zagrały Markę i 80 osób, które śpiewało na katowickim rynku. Brawo, brawo, brawo. Dziękuję wam bardzo.
1: Barka została odśpiewana z okazji 26 Dnia Papieskiego, który przypada jutro. Inicjatorzy akcji zapowiadają, że w przyszłym roku próba pobicia rekordu zostanie powtórzona. Noc z zachmurzeniem od całkowitego po umiarkowane, początkowo lokalnie, przelotnie pokropi. Temperatura od 7 do 9 stopni. Jutro do 16 i zmienna pogoda.
2: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
3: Aktualności Jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Policja zatrzymała w całym kraju 76 osób w związku z groźbami pod adresem uczniów i nauczycieli. Łącznie funkcjonariusze przeprowadzili prawie 50 tysięcy kontroli w polskich szkołach. Policyjne inspekcje będą kontynuowane do czasu uspokojenia sytuacji po atakach nożowników w mazowieckich placówkach.
4: 17-latek z Przasnysza na Mazowszu usłyszał zarzuty wywołania fałszywego alarmu oraz kierowania gróźb karalnych. Grozi mu do 8 lat więzienia. Uczeń zamieścił w sieci film sugerujący, że w jednej z lokalnych szkół dojdzie do niebezpiecznego zdarzenia. Policja traktuje poważnie każde zgłoszenie dotyczące gróźb lub zagrożenia, powiedziała Polskiemu Radiu podkomisarz Iwona Kijowska z Komendy Głównej Policji.
5: Przypominamy również, że każda zapowiedź wywołania alarmu lub popełnienia przestępstwa niesie za sobą poważne konsekwencje prawne.
4: Z kolei w Legnicy dolnośląscy policjanci zatrzymali 16-latkę, która na grupowym komunikatorze wysłała wiadomość zawierającą groźby karalne. Nastolatka zeznała, że chciała

0: ale jej zachowanie wywołało strach wśród innych uczniów. Michał Makowski, Polskie Radio.
1: Wczoraj 21-letnia kobieta i 11-latki w szkole na Warszawskiej Pradzowany trafiły do szpitala, a 14-latek z powiatu garwolińskiego na Mazowszu opublikował niepokojące treści w sieci i jak się potem okazało, miał w domu arsenał broni i ostrych narzędzi. Zatrzymała go policja. Nożownik ze szkoły w Ostrołęce trafił do aresztu. 19-latek za zranienie 9 osób może mu grozić dożywocie. Z kolei 15-latek, który śmiertelnie zranił nożem woźną w szkole pod Wyszkowem. Nawet jeśli będzie sądzony jak osoba dorosła, spędzi w więzieniu maksymalnie 25 lat. Centralne Biuro Antykorupcyjne u byłego asystenta prezydenta Zgierza. Prokuratura potwierdziła ustalenia Radia Łódź. Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego przeszukali dom Artura A. i zabezpieczyli znalezioną tam gotówkę. Artur A. w przeszłości był asystentem prezydenta miasta Przemysława Staniszewskiego. To zaskakująca informacja, komentuje przewodniczący Rady Miasta Łukasz Wróblewski z Koalicji Obywatelskiej.
2: Prezydent na pewno ma się z czego tłumaczyć, tak, bo to jest osoba, która w swoich zadaniach miała nadzór nad miejskimi spółkami.
1: Prezydent Zgierza Przemysław Staniszewski odpowiedział Radiu Łódź, że nic nie wie o przeszukaniu u Artura A. Demokraci skrytykowali decyzję prezydenta USA Donalda Trumpa o zniesieniu sankcji na rosyjską ropę w obliczu globalnych niedoborów paliw. Porozumienie pozwoli Kremlowi na dostarczenie na początek 300 tysięcy ton oleju napędowego na amerykański i światowy rynek.
3: Sytuacja ta ma miejsce w czasie, gdy Partia Republikańska, walcząca o utrzymanie kontroli nad kongresem w listopadowych wyborach, mierzy się z rosnącym niezadowoleniem amerykańskiego społeczeństwa z powodu wzrostu kosztów życia za rządów administracji Donalda Trumpa. Lider mniejszości demokratycznej w Senacie Chuck Schumer zarzucił Donaldowi Trumpowi we wpisie w mediach społecznościowych zawarcie paktu z diabłem w próbie ratowania swojej chwiejącej się kariery politycznej. Cedric Clayton, były pułkownik Sił Powietrznych USA i zastępca dyrektora w Agencji Bezpieczeństwa Narodowego, w wypowiedzi dla stacji CNN podkreślił, że amerykańska umowa z Putinem dla rynków nie będzie miała większego znaczenia. To pozwoli Rosji na wpuszczenie surowca na rynek, ale nie będzie to miało większego znaczenia dla światowych cen. Mówimy tutaj tak naprawdę o niewielkich ilościach w stosunku do potrzeb. To wszystko ma wymiar symboliczny i jest definitywnym wsparciem dla prezydenta Putina. Podkreślił były zastępca dyrektora Amerykańskiej Agencji Bezpieczeństwa Narodowego za czasów Baracka Obamy. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Bachlowski.
1: Rak piersi to najczęściej diagnozowany nowotwór. Co roku stwierdza się go u 20 tysięcy Polek. Październik to miesiąc świadomości raka piersi. Ewa Kurowska, specjalistka ginekologii, podkreśliła w Polskim Radiu 24, że podstawowy kalendarz profilaktyki będzie się różnić w zależności od wieku pacjentki.
4: Po 20 roku życia wykonujemy test HPV. Must have to są badania z krwi, też przynajmniej raz w roku, jak chociażby morfologia, ferrytyna. Po 30 roku życia absolutnie to, co było do tej pory, plus kontrola tarczycy. Można przeprowadzić różne badania diagnostyczne, chociażby chorób infekcyjnych, które w ciąży mogą być groźne, takie jak różyczka, toksoplazma, cytomegalia. Po 45 roku życia mamy mammografię. Co 2 lata wykonywano na NFZ, a w tym roku przerwy zrobienie USG piersi.
1: Dla kobiet po 45 roku życia do wykonania mammografii nie potrzeba skierowania. NFZ refunduje również bezpłatne testy na obecność wirusa HPV, który może prowadzić do raka szyjki macicy. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
1: W nocy przelotne opady deszczu, głównie na południu, południowym wschodzie i na wybrzeżu. Wysoko w Tatrach opady śniegu, miejscami do 3 cm. W drugiej połowie nocy na wschodzie lokalnie mgły ograniczające widzialność do 400 metrów. Temperatura od 6 do 10 stopni. W niedzielę przelotne opady deszczu, burze i lokalnie opady krupy śnieżnej. Temperatura w dzień od 11 do 15 stopni.
5: Jedynka. Polskie Radio.
6: Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk.

Jest 21. Wykorzystajmy weekend na spokojne rozmowy z dziećmi, apelują psychologowie. Rząd nie odpoczywa, jutro rano odprawa u premiera. Młodzieżowe jednostki ochotniczej straży pożarnej zostały nagrodzone w Katowicach. Nie udało się

0: pobić rekordu liczby osób śpiewających barkę.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Ataki nożowników, fala komentarzy w mediach, panika w komunikatorach, patrole policyjne przed szkołami i dezinformacja. Wiele osób próbuje zmierzyć się z wydarzeniami ostatnich dni. Sobota i niedziela to dobry czas, by wyciszyć emocje i skupić się na naszych dzieciach, mówi psycholog Katarzyna Jaworska z Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego MEDIS w Katowicach.
2: We wszelkich sytuacjach kryzysowych my dorośli, szczególnie jeżeli sytuacja dotyczy dzieci i młodzieży, my dorośli powinniśmy zachować spokój. Powinniśmy zdystansować się od tych wszystkich emocji, które się dzieją, ale też od tego, co publikują media. Najważniejsze jest, by odzyskać poczucie bezpieczeństwa dzieci i młodych ludzi.
0: Jutro rano odbędzie się tymczasem odprawa u premiera z udziałem ministrów edukacji, spraw wewnętrznych i administracji, zdrowia, cyfryzacji oraz koordynatora służb specjalnych. Ma ona dotyczyć ostatnich aktów przemocy w szkołach i fali dezinformacji.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Młodzieżowe i dziecięce drużyny pożarnicze pomagają budować system odporności społecznej, popularyzując właściwe zachowania w sytuacjach kryzysowych, mówił dzisiaj w Katowicach wiceszef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Szymański. Zaznaczył, że drużyny te niosą najlepszy potencjał do przyszłego zasilania profesjonalnych kadr strażaków. Wiceminister uczestniczył w uroczystości wręczenia dyplomów laureatom konkursu dla dziecięcych i młodzieżowych drużyn pożarniczych pod nazwą Budujemy System Odporności Społecznej w lokalnych społecznościach. W ogólnopolskim konkursie wzięło udział ponad 900 drużyn. Członków 61 z nich nagrodzono dziś w Katowicach. Ekspozycję poświęconą Albrechtowi Dürerowi, na której można obejrzeć także dzieła tego żyjącego na przełomie XV i XVI wieku niemieckiego malarza, grafika i rysownika, udostępnia Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej. Ekspozycja w kręgu Albrechta Dürera prezentuje ryciny, ex-librisy, reprodukcje rysunków, karty pocztowe i książki ze zbiorów Biblioteki Naukowej Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, Bielskiego Muzeum oraz z kolekcji prywatnych. Rekord w liczbie osób śpiewających barkę nie został pobity. Dziś na katowickim rynku z inicjatywą ustanowienia nowego rekordu wyszli stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Najlepszy wynik pod tym względem udało się osiągnąć w ubiegłym roku w Świdniku w województwie lubelskim. Znany utwór religijny zaśpiewało wtedy prawie 200 osób. A jak to wyglądało w Katowicach, sprawdzał Artur Zubek.

0: zespole moim mamy 30 instrumentów, które zagrały Markę i 80 osób, które śpiewało na katowickim rynku. Brawo, brawo, brawo. Dziękuję wam bardzo.
1: Barka została odśpiewana z okazji 26 Dnia Papieskiego, który przypada jutro. Inicjatorzy akcji zapowiadają, że w przyszłym roku próba pobicia rekordu zostanie powtórzona. Noc z zachmurzeniem od całkowitego po umiarkowane, początkowo lokalnie przelotnie pokropi. Temperatura od 7 do 9 stopni. Jutro do 16 i zmienna pogoda.
2: Tu Radio Dźwięk.
3: Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Rano w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbędzie się specjalna odprawa z udziałem ministrów i służb z inicjatywy premiera Donalda Tuska. Spotkanie zostało zwołane w związku z atakami, z aktami przemocy w szkołach i falą dezinformacji. Dotychczas policja skontrolowała prawie 50 tysięcy placówek i zatrzymano 76 osób. W czwartek w szkole podstawowej w Leszczy-Dole-Nowinach 15-latek zaatakował 3 osoby, w tym 37-letnią pracownicę placówki, która zmarła. Dzień wcześniej w szkole w Ostrołęce 19-latek zaatakował nożem 9 osób. W wielu polskich szkołach brakuje psychologów. Najgorzej pod tym względem jest w zachodniopomorskim, podlaskim i mazowieckim. W całym kraju na specjalistów czeka ponad 1000 etatów. Bardzo często poza uczniami pomocy szukają też dorośli, mówi dyrektor publicznej szkoły podstawowej numer 3 w Radomiu Michał Jagiełło.
4: Trzeba też pamiętać, że o wsparcie zwracają się do nas nie tylko dzieci, ale również rodzice, którzy mają jakiekolwiek problemy w domu. No i my jako szkoła, jako pedagog, jako psycholog staramy się również to rozwiązać, bo problemy dziecka nie wynikają tylko i wyłącznie z jakichś osobistych niepowodzeń.
3: Jak mówi pedagog Małgorzata Ziółkowska, coraz więcej młodych ludzi nie radzi sobie z rówieśniczymi relacjami i brakiem zainteresowania dorosłych.
5: Dzieci bardzo potrzebują wsparcia, zwracają się do nas z różnymi problemami. Czasem przychodzą zapłakane do gabinetu i proszą o pomoc. Zapotrzebowanie jest naprawdę bardzo duże.
3: W szkołach zatrudnionych jest około 10 tysięcy psychologów. Senat wkrótce zajmie się ustawą antyalkoholową przyjętą przez Sejm. Przepisy zakładają całkowity zakaz reklamy alkoholu, w tym piwa i tak zwanego piwa 0%, wprowadzenie nocnego zakazu sprzedaży alkoholu w całym kraju, a także zakaz promocji cenowych na alkohol. Komentarze w tej sprawie zebrał Michał Makowski.
6: Nocna prohibicja będzie obowiązywać od 22 do 6 rano, ale samorządy będą mogły ją wydłużyć nawet do 9 rano. Były szef Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krzysztof Brzuska, uważa, że rady gmin powinny przegłosować takie rozwiązanie.
7: 500 000 małpek i 2 700 000 puszek piwa kupowane do godziny 10 czy do godziny 11 to jest moim zdaniem dowód na to, że milion, może więcej niż milion rodaków idzie na rauszu do pracy.
6: Prezes Fundacji Bezpieczna Polska dla Wszystkich, Jan Śpiewak, liczy na koniec promocji cenowych na alkohol typu 12 plus 12.
8: To jest niesłychanie ważne, żeby kolejne pokolenia nie wchodziły w takim środowisku, gdzie alkohol jest po prostu wszechobecny i w przestrzeni publicznej i fizycznie jest bardzo tani.
6: Zakaz sprzedaży małpek, czyli alkoholu w opakowaniach poniżej 300 ml pojemności, zostanie zaproponowany w osobnej ustawie. Michał Makowski, Polskie Radio.
3: Porozumienie Waszyngtonu z Moskwą to policzek dla Europy, ocenia premier Czech Andrzej Babisz. Odniósł się w ten sposób do decyzji prezydenta USA, który zniósł sankcje na rosyjską ropę w obliczu globalnych niedoborów paliw. Pozwoli to Rosjanom dostarczyć na amerykański rynek na początek 300 tysięcy ton oleju napędowego.
9: Szef czeskiego rządu nazwał porozumienie szokującym. Zwrócił uwagę na sprzeczność między decyzją Waszyngtonu a wcześniejszą krytyką Donalda Trumpa wobec europejskich państw kupujących rosyjskie surowce. Rozumiem, że czekają go wybory, ale dla Europy to wielki policzek. Jestem ciekaw, co powie reszta Rady Europejskiej. Stwierdził Babisz, oczekując reakcji unijnych przywódców na przyszłotygodniowym szczycie. Do porozumienia między Donaldem Trumpem i Władimirem Putinem odniósł się też premier Słowacji. Mają gdzieś cały świat i dbają wyłącznie o interesy swoich państw, powiedział Robert Fico, krytykując jednocześnie unijną politykę sankcyjną wobec Rosji. Premier Słowacji stwierdził, że Europejczycy mogą wkrótce tankować drogi amerykański olej napędowy rosyjskiego pochodzenia. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
3: Polsko-białoruski dziennikarz i były więzień polityczny reżimu Aleksandra Łukaszenki Andrzej Poczobut odwiedzi Uniwersytet Łódzki. Andrzej Poczobut, który spędził prawie 5 lat w białoruskim więzieniu, wygłosi wykład dotyczący działania reżimów, mówi Kacper Szczepaniak z uczelni.
2: Spotkanie będzie poświęcone mechanizmom, którymi posługują się współczesne reżimy autorytarne, podporządkowując sobie nie tylko media, debatę publiczną i pamięć historyczną, ale także samo pojęcie prawdy oraz system prawa.
3: Spotkanie odbędzie się we wtorek o godzinie 18 na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
10: Pogoda.
3: W drugiej połowie nocy na wschodzie kraju lokalnie możliwe mgły ograniczające widzialność do 400 metrów. Temperatura od 6 do 10 stopni. W dzień przelotne opady deszczu, na wybrzeżu też burze i lokalnie opady krupy śnieżnej. Temperatura w niedzielę od 11 do 15 stopni.
10: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
11: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

Coś mi nie gra w tej Polsce. Ostatnio jest tu zdeka niemądrze i nie chcę obwiniać polskiej kinematografii, ale jak, skoro nawet Patryk Wega ma dość jej. Gwałty w twarz, trochę pewnie to oschłe, ale tutto bene, jeśli pochodzenie masz włoskie. Jeden tip, jak podniecić widownię, do dialogu wrzuć kurwę, zaśmieją się mocniej. Tell me lies, tell me sweet little lies. Drogi rządzie, śpiewaj mi głośniej, bo jeżeli nie wy, to zaśpiewa mi bloger. Chwilę słucham go dla beki, ale weź jakim kosztem mogłem iść na rower, popodziwiać wiosnę mogłem. Iść biegać, przeczytać dziś książkę, ale masochista mózg znów pyta o chłostę. Puszczam mu, jak ta gwiazda znów wzdycha na postęp. Nie zaszczepiłaby syna na ospę, cóż. Może pieniądz woli wydać na pogrzeb. Celebryci wiedzą i potrafią niemal wszystko. Może się nauczą, kiedy nie odzywać się w ogóle, co?

21 grudnia według przepowiedni Majów nastąpi wielkie boom. Jedni się śmieją, inni teorie próbują obalić, a my przygotowujemy listę rzeczy do zrobienia. Zostały wszak raptem 3 tygodnie.

Tylu spadających gwiazd. Nie myśl o życzeniach, wszystkie spełnią się i tak. Mam 25 lat, nieraz skończył mi się świat. Już jak gdy wracałem do domu, dostałem w pierdol od karków. Jak wtedy, kiedy dostałem od ciebie kosza w parku. Życie to jest parkour, a ja boję się zjeżdżalni w aquaparku. Końcem świata miała być matura, puste konto w banku.

0: Jest 21. Wykorzystajmy weekend na spokojne rozmowy z dziećmi, apelują psychologowie. Rząd nie odpoczywa, jutro rano odprawa u premiera. Młodzieżowe jednostki ochotniczej straży pożarnej zostały nagrodzone w Katowicach. Nie udało się pobić rekordu liczby osób śpiewających barkę.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Ataki nożowników, fala komentarzy w mediach, panika w komunikatorach, patrole policyjne przed szkołami i dezinformacja. Wiele osób próbuje zmierzyć się z wydarzeniami ostatnich dni. Sobota i niedziela to dobry czas, by wyciszyć emocje i skupić się na naszych dzieciach, mówi psycholog Katarzyna Jaworska z Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego MEDIS w Katowicach.
2: We wszelkich sytuacjach kryzysowych my dorośli, szczególnie jeżeli sytuacja dotyczy dzieci i młodzieży, my dorośli powinniśmy zachować spokój. Powinniśmy zdystansować się od tych wszystkich emocji, które się dzieją, ale też od tego, co publikują media. Najważniejsze jest, by odzyskać poczucie bezpieczeństwa dzieci i młodych ludzi.
0: Jutro rano odbędzie się tymczasem odprawa u premiera z udziałem ministrów edukacji, spraw wewnętrznych i administracji, zdrowia, cyfryzacji oraz koordynatora służb specjalnych. Ma ona dotyczyć ostatnich aktów przemocy w szkołach i fali dezinformacji.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Młodzieżowe i dziecięce drużyny pożarnicze pomagają budować system odporności społecznej do przyszłego zasilania profesjonalnych kadr strażaków. Wiceminister uczestniczył w uroczystości dnia dyplomów laureatom konkursu dla dziecięcych i młodzieżowych drużyn pożarniczych pod nazwą Budujemy system odporności społecznej w lokalnych społecznościach. W ogólnopolskim konkursie wzięło udział ponad 900 drużyn. Członków 61 z nich nagrodzono dziś w Katowicach. Ekspozycję poświęconą Albrechtowi Dürerowi, na której można obejrzeć także dzieła tego żyjącego na przełomie XV i XVI wieku niemieckiego malarza, grafika i rysownika, udostępnia Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej. Ekspozycja w kręgu Albrechta Dürera prezentuje ryciny, ex-librisy, reprodukcje rysunków, karty pocztowe i książki ze zbiorów Biblioteki Naukowej Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, Bielskiego Muzeum oraz z kolekcji prywatnych. Rekord w liczbie osób śpiewających barkę nie został pobity. Dziś na katowickim rynku z inicjatywą ustanowienia nowego rekordu weszli stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Najlepszy wynik pod tym względem udało się osiągnąć w ubiegłym roku w Świdniku w województwie lubelskim. Znany utwór religijny zaśpiewało wtedy prawie 200 osób. A jak to

0: drodzy moi, mamy 30 instrumentów, które zagrały Markę i 80 osób, które śpiewało na katowickim rynku. Brawo, brawo, brawo. Dziękuję wam bardzo.
1: Barka została odśpiewana z okazji 26 Dnia Papieskiego, który przypada jutro. Inicjatorzy akcji zapowiadają, że w przyszłym roku próba pobicia rekordu zostanie powtórzona. Noc z zachmurzeniem od całkowitego po umiarkowane, początkowo lokalnie, przelotnie pokropi. Temperatura od 7 do 9 stopni. Jutro do 16 i zmienna pogoda.
2: Tu Radio Dźwięk.
3: Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Przedwcześnie zakończyły się negocjacje między przedstawicielami Ukrainy, USA i państw europejskich. Miały one na celu zakończenie wojny rosyjsko-ukraińskiej. W piątek w Miami odbyła się pierwsza i, jak się okazało, ostatnia runda rozmów. Sobotnie negocjacje odwołano. Powodem decyzji było porozumienie Donalda Trumpa z rosyjskim dyktatorem Władimirem Putinem, na mocy którego Rosja dostarczy na rynek amerykański i światowy prawie 5 milionów ton oleju napędowego.
4: Kilka godzin po tym, jak Donald Trump oświadczył, że Stany Zjednoczone będą kupować rosyjski olej napędowy, Kreml poinformował, że nie dojdzie do natychmiastowego wznowienia rozmów w sprawie zakończenia wojny. Wydarzenia te sprawiły, że ukraińska delegacja rządowa skróciła swój pobyt na Florydzie i wróciła do kraju. W sobotę, krytykując Ukrainę za ataki na infrastrukturę naftową, Trump stwierdził, że powinno ona wybrać nowego prezydenta. Zelenski mógł wielokrotnie już zakończyć tę wojnę, ale nie chce. Powiedzieliśmy mu, że może robić Rosji co chce, tylko niech nie uderza w rafinerię ropy naftowej, bo tak tworzy się problem dla całego świata. Powiedzieliśmy mu, żeby nie uderzał w rafinerię, a on to dalej robi, niech przestanie. Czas już, by Ukraina miała nowego prezydenta, mówił Donald Trump, który nie obwinił Rosji za trwanie wojny. Według nieoficjalnych informacji negocjatorzy Białego Domu ostrzegli, że jeśli Ukraina nie przestanie atakować rosyjskiego sektora paliwowego, to Waszyngton wstrzyma współpracę wywiadowczą z władzami w Kijowie. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
3: Arsenał broni w domu 14-latka pod Garwolinem. Chłopak trafił do ośrodka wychowawczego. Funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie od rodziców jednego z uczniów, informuje komisarz Małgorzata Pycner.
5: Z przekazanych informacji wynikało, że inny 14-letni uczeń zamieścił w sieci niepokojące nagranie przedstawiające pomieszczenie, w którym znajdowały się niebezpieczne przedmioty. W trakcie interwencji policjanci ujawnili i zabezpieczyli między innymi noże, siekiery oraz inne ostre narzędzia. Zabezpieczono również telefon nastolatka. Sąd rodzinny zdecydował o umieszczeniu 14-latka w młodzieżowym ośrodku wychowawczym.
3: Nieletni odpowie za wywołanie fałszywego alarmu. Policja apeluje do rodziców i opiekunów o monitorowanie aktywności dzieci w mediach społecznościowych oraz reagowanie na niepokojące sygnały. Po atakach w szkołach i groźbach w internecie na Mazowszu, w stolicy i graniczących z nią powiatach trwa akcja policji. Funkcjonariusze ustalają i zatrzymują autorów groźb. Interweniują też wobec osób, które swoim zachowaniem mogą generować zagrożenie dla innych ludzi. Dotyczy to szczególnie uczniów szkół podstawowych i średnich. 48 uczestników, w tym 8 Polaków, bierze udział w pierwszym etapie Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego imienia Henryka Wieniawskiego w Poznaniu. Każdy ze skrzypków musi wykonać między innymi jeden kaprys Wieniawskiego. Dyrygent Orkiestry Filharmonii Poznańskiej Łukasz Borowicz wskazuje, że dla wielu muzyków udział w tym konkursie to spełnienie marzeń.
6: Wszystkie dzieci marzą, jak będę wygrywał konkursy, jak będę najlepszy, to może zakwalifikuję się kiedyś do konkursu Chopinowskiego czy konkursu Wieniawskiego. No i tutaj mamy ten moment. Oni się zakwalifikowali, oni wszyscy są świetni. Odpowiedzialne jury jest kolosalna, żeby dostrzec to, czego szukamy, czyli perfekcję.
3: Rywalizacji skrzypków w konkursie Wieniawskiego można posłuchać m.in. w radiowej dwójce. Setki drzew do wycięcia przy wrocławskich wałach przeciwpowodziowych to efekt planowanej modernizacji na odcinku Bystrzycy w rejonie Pracz Odrzańskich. Pojawiły się pytania o to, czy wycinka jest konieczna i czy można ochronić najcenniejsze drzewa, mówi przyrodnik Małgorzata Piszczek.
2: To jest po prostu taki klejnot wrocławskiej przyrody. Tego w ogóle się nie powinno ruszać. To są piękne drzewa, które osiągnęły bardzo duże rozmiary. Część drzew to są drzewa już o rozmiarach pomnikowych, czyli na przykład dla drzew owocowych to są wymiary obwodu pnia zbliżające się do 300 cm, dla dębów powyżej 300 cm.
3: Według Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wycinka drzew jest najlepszym rozwiązaniem, tłumaczy Katarzyna Matysiak.
7: Nie chcielibyśmy, żeby jakiekolwiek drzewo zostało wycięte. To jest oczywiste, ale teraz mamy taki wybór, czyli wycięcie drzew, wzmocnienie wałów i poprawienie bezpieczeństwa mieszkańców i oczyszczalni ścieków, czy zostawienie tego tak jak jest i czekanie na to, co się stanie, gdy przyjdzie kolejna fala powodziowa. No, mniej więcej mamy taki wybór, prawda? To dosyć brutalny.
3: Prace obejmą ponad 4-kilometrowy odcinek wałów, a łączny koszt inwestycji to 15 milionów złotych. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
8: Pogoda.
3: Przelotne opady deszczu, głównie na południu, południowym wschodzie i na wybrzeżu. Wysoko w Tatrach opady śniegu, miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o 3 cm. Na wschodzie lokalnie możliwe mgły ograniczające widzialność do 400 metrów. W dzień na termometrach od 11 do 15 stopni.
8: Jedynka. Polskie Radio.
9: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
10: Tu Radio Dźwięk.

Spróbuj ułożyć się w wygodnej pozycji. Podróż potrwa tyle, ile trzeba. Pod nami niezbadany obszar wody. Spokojny ocean. Jeśli nastąpi wrażenie niepokoju, zastosujemy tabletki nasenne.

0: proszę usiąść. Numer pańskiej karty?
1: 255.
0: No widzi pan, powinien pan bardziej uważać.
1: Na wynik.

0: Nikit. Dziękujemy bardzo.
1: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Jest 21. Wykorzystajmy weekend na spokojne rozmowy z dziećmi, apelują psychologowie. Rząd nie odpoczywa, jutro rano odprawa u premiera. Młodzieżowe jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej zostały nagrodzone w Katowicach. Nie udało się pobić rekordu liczby osób śpiewających Barkę.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Ataki nożowników, fala komentarzy w mediach, panika w komunikatorach, patrole policyjne przed szkołami i dezinformacja. Wiele osób próbuje zmierzyć się z wydarzeniami ostatnich dni. Sobota i niedziela to dobry czas, by wyciszyć emocje i skupić się na naszych dzieciach, mówi psycholog Katarzyna Jaworska z Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego MEDIS w Katowicach.
2: We wszelkich sytuacjach kryzysowych my dorośli, szczególnie jeżeli sytuacja dotyczy dzieci i młodzieży, my dorośli powinniśmy zachować spokój. Powinniśmy zdystansować się od tych wszystkich emocji, które się dzieją, ale też od tego, co publikują media. Najważniejsze jest, by odzyskać poczucie bezpieczeństwa dzieci i młodych ludzi.
0: Jutro rano odbędzie się tymczasem odprawa u premiera z udziałem ministrów edukacji, spraw wewnętrznych i administracji, zdrowia, cyfryzacji oraz koordynatora służb specjalnych. Ma ona dotyczyć ostatnich aktów przemocy w szkołach i fali dezinformacji.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Młodzieżowe i dziecięce drużyny pożarnicze pomagają budować system odporności społecznej, popularyzując właściwe zachowania w sytuacjach kryzysowych, mówił dzisiaj w Katowicach wiceszef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Szymański. Zaznaczył, że drużyny te niosą najlepszy potencjał do przyszłego zasilania profesjonalnych kadr strażaków. Wiceminister uczestniczył w uroczystości wręczenia dyplomów laureatom konkursu dla dziecięcych i młodzieżowych drużyn pożarniczych pod nazwą Budujemy System Odporności Społecznej w lokalnych społecznościach. W ogólnopolskim konkursie wzięło udział ponad 900 drużyn. Członków, 61 z nich, nagrodzono dziś w Katowicach. Ekspozycję poświęconą Albrechtowi Dürerowi, na której można obejrzeć także dzieła tego żyjącego na przełomie XV i XVI wieku niemieckiego malarza, grafika i rysownika, udostępnia Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej. Ekspozycja w kręgu Albrechta Dürera prezentuje ryciny, ex-librisy, reprodukcje rysunków, karty pocztowe i książki ze zbiorów Biblioteki Naukowej Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, Bielskiego Muzeum oraz z kolekcji prywatnych. Rekord w liczbie osób śpiewających Barkę nie został pobity. Dziś na katowickim rynku z inicjatywą ustanowienia nowego rekordu weszli stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Najlepszy wynik pod tym względem udało się osiągnąć w ubiegłym roku w Świdniku w województwie lubelskim. Znany utwór religijny zaśpiewało wtedy prawie 200 osób. A jak to wyglądało w Katowicach, sprawdzał Artur Zubek.

0: katowickim rynku. Brawo, brawo, brawo. Dziękuję wam bardzo.
1: Barka została odśpiewana z okazji 26 Dnia Papieskiego, który przypada jutro. Inicjatorzy akcji zapowiadają, że w przyszłym roku próba pobicia rekordu zostanie powtórzona. Noc z zachmurzeniem od całkowitego po umiarkowane, początkowo lokalnie przelotnie pokropi. Temperatura od 7 do 9 stopni. Jutro do 16 i zmienna pogoda.
2: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Aktualności Jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Trzy osoby zostały poszkodowane w ataku nożowniczki na terenie jednej z niepublicznych szkół na warszawskiej Pradze Południe. 21-letnia kobieta, uczennica szkoły, została zatrzymana.
1: Wszystko wydarzyło się pod sekretariatem szkoły. 21-letnia uczennica ugodziła nożem nastolatkę, która miała dopiero dostarczyć dokumenty do szkoły. Nie ma potwierdzenia, że kobiety znały się wcześniej, mówi rzecznik Komendy Stołecznej Policji Jacek Wiśniewski.
2: 17-letnia kobieta, która została odwieziona do szpitala z ranami ciętymi, przedramienia, w stanie niezagrażającym życiu.
1: W wyniku ataku lekkie obrażenia odniosły także dwie inne kobiety. Zostały opatrzone na miejscu. Przed przyjazdem funkcjonariuszy jeden z pracowników szkoły obezwładnił napastniczkę i odebrał jej niebezpieczne narzędzie. Jej motywy nie są jeszcze znane. Warszawa, Michał Makowski, Polskie Radio.
0: Rano w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbędzie się specjalna odprawa z udziałem ministrów i służb. Spotkanie zostało zwołane w związku z aktami przemocy w szkołach i falą dezinformacji. Dziś mieszkańcy Krakowa wybiorą nowego prezydenta miasta. Do zamknięcia lokali trwa cisza wyborcza, mówi Barbara Golanko z Krajowego Biura Wyborczego.
3: My apelujemy ze swojej strony, bardzo prosimy, żeby się już powstrzymać od komentarzy, publikacji. Natomiast co ważne, te materiały, które już, bo przede wszystkim tutaj chodzi o internet, który jest takim rzeczywiście bardzo potężnym, szerokim medium. Materiały, które zostały do tej północy wygenerowane, powieszone na stronach internetowych, mogą zostać pod warunkiem oczywiście, że nie będzie już żadnej ingerencji w treści, które zostały tam zawarte.
0: Lokale wyborcze będą czynne od godziny 7 do 21. Szefowa unijnej dyplomacji krytycznie o zawieszeniu przez Stany Zjednoczone sankcji na rosyjski olej napędowy. Kaja Kallas ostrzegła, że to oznacza dodatkowe dochody do budżetu Kremla na prowadzenie wojny na Ukrainie.
4: To nie czas na łagodzenie presji na Rosję, napisała szefowa unijnej dyplomacji i podkreśliła, że Europa na pewno tego nie zrobi. Kaja Kallas przypomniała, że tylko w ciągu 2 dni w rosyjskich atakach zginęło ponad 80 ukraińskich cywilów, że Rosja nasila działania hybrydowe przeciwko Europie w państwach członkowskich Unii i NATO. Szefowa unijnej dyplomacji podkreśliła, że w poniedziałek ministrowie spraw zagranicznych unijnych krajów zaakceptują rekordowe jednorazowe rozszerzenie sankcji. Czarna lista z zakazem wjazdu do Unii i zablokowanymi aktywami, która obecnie liczy około 3000 osób, firm i instytucji, ma być zwiększona o połowę. Będzie to uderzenie w kompleks przemysłowo-wojskowy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: Czas na nowego prezydenta, mówi tymczasem Donald Trump i oskarża ukraińskiego prezydenta o destabilizację sytuacji z ropą naftową poprzez atakowanie rosyjskich rafinerii. Zełenski mógł wielokrotnie już zakończyć tę wojnę, ale nie chce. Powiedzieliśmy mu, że może robić Rosji co chce, tylko niech nie uderza w rafinerię ropy naftowej, bo tak tworzy się problem dla całego świata. Rosja dostarcza znaczną część oleju napędowego dla całego świata. Czas już, by Ukraina miała nowego prezydenta. Tymczasem przedwcześnie zakończyły się negocjacje między przedstawicielami Ukrainy, Stanów Zjednoczonych i państw europejskich. Miały one na celu zakończenie wojny rosyjsko-ukraińskiej. Sobotnie negocjacje odwołano. Czesi wybrali lokalne władze. Komentatorzy wskazują na sukces niektórych ugrupowań opozycyjnych, podczas gdy partie rządzące nie mają powodów do zadowolenia.
5: W największych miastach Pradze i Brnie najprawdopodobniej powstaną szerokie koalicje, a ruch Andreja Babisza pozostanie w opozycji. Ugrupowanie premiera zwyciężyło w Ostrawie i 5 innych stolicach regionów. To, gdzie obejmie władzę, będzie jednak zależało od powyborczych negocjacji. Zaskoczeniem jest porażka ruchu ANO w Uściu nad Łabą, gdzie przez ostatnich 8 lat partia Babisza miała swojego burmistrza. W 1/3 okręgów wybierano także senatorów. 5 kandydatów może być już pewnych mandatu. Żaden z nich nie przypadł reprezentantowi partii premiera Babisza. O obsadzie pozostałych miejsc w Senacie rozstrzygnie zaplanowana na przyszły tydzień druga tura głosowania. Wiadomo już, że opozycja utrzyma kontrolę nad Izbą Wyższą Parlamentu. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
0: W całej Polsce będzie dziś obchodzony Dzień Papieski. Tegoroczne hasło to Święty Jan Paweł II, uczeń, misjonarz, mówi Kacper Kowalczyk, rzecznik Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.
6: To przypomnienie, że każdy, kto głosi Chrystusa, musi pamiętać o takiej osobistej relacji z Nim, ale także każdy wierzący powinien pamiętać o tym, żeby swoją wiarą dzielić się z innymi. To zachęta, żeby dostrzec źródła takiej postawy z jednej strony w nauczaniu Świętego Jana Pawła II, ale także zobaczyć, że to są określenia, które idealnie pasują do tego, jak święty Jan Paweł II żył.
0: Podczas Dnia Papieskiego odbędzie się zbiórka na program stypendialny dla zdolnej i niezamożnej młodzieży z małych miejscowości. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Pogoda.
0: Przelotne opady deszczu głównie na południu, południowym wschodzie i na wybrzeżu. Na wschodzie lokalnie możliwe mgły ograniczające widzialność do 400 metrów. W dzień na termometrach od 11 do 15 stopni.
7: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
8: Tu Radio Dźwięk.

0: Wiele osób próbuje zmierzyć się z wydarzeniami ostatnich dni. Sobota i niedziela to dobry czas, by wyciszyć emocje i skupić się na naszych dzieciach, mówi psycholog Katarzyna Jaworska z Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego MEDIS w Katowicach.
1: We wszelkich sytuacjach kryzysowych my dorośli, szczególnie jeżeli sytuacja dotyczy dzieci i młodzieży, my dorośli powinniśmy zachować spokój. Powinniśmy zdystansować się od tych wszystkich emocji, które się dzieją, ale też od tego, co publikują media. Najważniejsze jest, by odzyskać poczucie bezpieczeństwa dzieci i młodych ludzi.
0: Jutro rano odbędzie się tymczasem odprawa u premiera z udziałem ministrów edukacji, spraw wewnętrznych i administracji, zdrowia, cyfryzacji oraz koordynatora służb specjalnych. Ma ona dotyczyć ostatnich aktów przemocy w szkołach i fali dezinformacji.
2: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Młodzieżowe i dziecięce drużyny pożarnicze pomagają budować system odporności społecznej, popularyzując właściwe zachowania w sytuacjach kryzysowych, mówił dzisiaj w Katowicach wiceszef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Szymański. Zaznaczył, że drużyny te niosą najlepszy potencjał do przyszłego zasilania profesjonalnych kadr strażaków. Wiceminister uczestniczył w uroczystości wręczenia dyplomów laureatom konkursu dla dziecięcych i młodzieżowych drużyn pożarniczych pod nazwą Budujemy System Odporności Społecznej w lokalnych społecznościach. W ogólnopolskim konkursie wzięło udział ponad 900 drużyn. Członków 61 z nich nagrodzono dziś w Katowicach. Ekspozycję poświęconą Albrechtowi Dürerowi, na której można obejrzeć także dzieła tego żyjącego na przełomie XV i XVI wieku niemieckiego malarza, grafika i rysownika, udostępnia Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej. Ekspozycja w kręgu Albrechta Dürera prezentuje ryciny, ekslibrisy, reprodukcje rysunków, karty pocztowe i książki ze zbiorów Biblioteki Naukowej Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, Bielskiego Muzeum oraz z kolekcji prywatnych. Rekord w liczbie osób śpiewających barkę nie został pobity. Dziś na katowickim rynku z inicjatywą ustanowienia nowego rekordu wyszli stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Najlepszy wynik pod tym względem udało się osiągnąć w ubiegłym roku w Świdniku w województwie lubelskim. Znany utwór religijny zaśpiewało wtedy prawie 200 osób. A jak to wyglądało w Katowicach, sprawdzał Artur Zubek.

0: drodzy moi, mamy 30 instrumentów, które zagrały barkę i 80 osób, które śpiewało na katowickim rynku. Brawo, brawo, brawo. Dziękuję wam bardzo.
1: Barka została odśpiewana z okazji 26 Dnia Papieskiego, który przypada jutro. Inicjatorzy akcji zapowiadają, że w przyszłym roku próba pobicia rekordu zostanie powtórzona. Noc z zachmurzeniem od całkowitego po umiarkowane, początkowo lokalnie przelotnie pokropi. Temperatura od 7 do 9 stopni. Jutro do 16 i zmienna pogoda.
2: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
3: Radia. Katarzyna Senyk, zapraszam na aktualności jedynki. Kto zostanie prezydentem Krakowa? Mieszkańcy w drugiej turze mają do wyboru tylko dwoje kandydatów. Policyjne kontrole w szkołach będą kontynuowane do odwołania. Skazana, która przeżyła egzekucję w amerykańskim stanie Tennessee, wróciła do więzienia. Dziś krakowianie wybiorą nowego prezydenta miasta. W drugiej turze mieszkańcy mają do wyboru tylko dwoje kandydatów, Łukasza Gibałę lub Monikę Piątkowską. Uprawnionych do głosowania jest prawie 600 tysięcy mieszkańców. Lokale wyborcze będą czynne od 7 do 21. Trwa cisza wyborcza. Pod Wawelem organizowany jest dziś Krakowia półmaraton, który spowoduje utrudnienia w ruchu i w dotarciu do niektórych lokali wyborczych. Dlatego warto zaplanować sobie wyjście na głosowanie. Utrudnienia związane z półmaratonem potrwają od 10 do 13. Do odwołania policja będzie kontrolować teren w pobliżu szkół. Funkcjonariusze będą także

0: placówkach. To w związku z atakami nieletnich nożowników i groźbami takich ataków. Podkomisarz Iwona Kijowska z Komendy Głównej Policji powiedziała Polskiemu Radiu, że policjanci będą także edukowali uczniów.
1: Policjanci będą również wchodzili do placówek, aby nawiązać kontakt z dyrektorem, z zarządcą danego obiektu. Będą również spotkania z młodzieżą, podczas których będziemy mówić o tym, jak zachowywać się w tak niebezpiecznych sytuacjach, tłumaczyć młodzieży, co się wydarzyło i jakie konsekwencje grożą za tego typu zachowanie.
0: W tym tygodniu doszło do ataków nożowników w szkołach w Leszczydole, Nowinach i Ostrołęce. Wczoraj także w Warszawie. Nie żyje 37-letnia woźna z placówki w Leszczydole, Nowinach, a kilkanaście osób jest rannych. Policja podkreśla, że nie ma powiązania między tymi atakami. Oprócz tego doszło do licznych gróźb nieletnich, po których policja interweniowała i zatrzymywała podejrzane osoby. Irlandzka prezydencja zaproponowała cięcia w nowym unijnym budżecie, ale nie dotyczą one funduszy dla Polski. Powiedział o tym brukselskiej korespondentce Polskiego Radia Beacie Płomeckiej wiceminister spraw zagranicznych Ignacy Niemczycki. To oznacza, że ocalona została pula dla Polski w wysokości 123 miliardów euro na rozwój regionów i rolnictwo.
2: To jest oczywiście dla nas dobra wiadomość. Natomiast obniżanie wielkości budżetu nie idzie w parze z ambicjami Unii Europejskiej. Jeżeli chcemy, żeby Unia Europejska podejmowała ambitne działania, to budżet musi być odpowiednio duży. Natomiast no, cały czas te koperty narodowe to jest kluczowe.
0: Cięcia zaproponowane przez irlandzką prezydencję w budżecie na lata 2028-34 dotyczą głównie funduszy wzmacniających konkurencyjność Europy. Pierwsza okazja do dyskusji na temat nowej propozycji budżetowej na najwyższym szczeblu już w przyszłym tygodniu w Brukseli.
3: To są aktualności jedynki.
0: Krista Pike, która przeżyła próbę egzekucji przez podanie śmiertelnego zastrzyku w stanie Tennessee, wróciła do więzienia, poinformował o tym zespół jej prawników. 50-letnia skazana opuściła szpital i została przewieziona do zakładu karnego dla kobiet, w którym przebywa od 30 lat. Z Miami Jan Pachlowski.
4: Krista Pike przeżyła podanie dwóch dawek pentobarbitalu podczas próby egzekucji, którą stan Tennessee przeprowadził 30 września w związku ze skazaniem jej za pobicie i zadanie śmiertelnych ciosów nożem swojej koleżance w 1995 roku. Od czasu nieudanej egzekucji Pike przebywała w szpitalu, w więzieniu nadal otrzymuje pomoc medyczną, a my będziemy monitorować jej powrót do zdrowia, napisali prawnicy w opublikowanym oświadczeniu. Według Centrum Informacji o Karze Śmierci Krista Pike jest pierwszą osobą, która przeżyła podanie środków stosowanych do egzekucji metodą śmiertelnego zastrzyku. W następstwie nieudanej egzekucji gubernator Tennessee Bill Lee poinformował, że odwołał wszystkie pozostałe zaplanowane na ten rok wykonanie kar śmierci w stanie. Z Miami dla Polskiego Radia Jan Pachlowski.
0: Tak zwane katolickie Noble rozdane. Na Zamku Królewskim w Warszawie wręczono tegoroczne nagrody Totus Tuus w kategorii propagowanie nauczania świętego Jana Pawła II. Nagrodzono Jacka i Jadwigę Pulikowskich.
5: Czujemy się naprawdę zaskoczeni, onieśmieleni. Dla nas nauczanie Jana Pawła II, które staramy się wprowadzać w życie, jest w dziedzinie małżeństwa i rodziny czymś tak oczywistym jak oddychanie.
0: Uroczysta gala była też okazją do wsparcia stypendystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
9: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
10: Pogoda.
0: Na południu, południowym wschodzie i na wybrzeżu może przelotnie popadać, na wschodzie lokalnie możliwe mgły. Temperatura od 4 stopni w Jeleniej Górze do 12 w Tarnowie i w Warszawie, a na barometrach w stolicy 995 hektopaskali.
9: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
8: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
6: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Klimat.
0: Jakość powietrza w Polsce jest bardzo dobra lub dobra. Z odnawialnych źródeł energii pochodzi 23% energii w sieci krajowej. Można normalnie korzystać z urządzeń elektrycznych. Na wschodnim wybrzeżu obowiązują ostrzeżenia przed wezbraniami.
3: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
10: Tu Radio Dźwięk.
11: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
12: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: Ain't nobody on the road, ain't nobody on the beach. I feel it in the air.

Siedzę sobie w narogawy i piję herbatę. Potem domawiam kisz z kurczakiem, a barista mówi jak kisz do tych małolatek, bo polarnie są nielegalne dla nich. A jakiś facet pijąc latę z dylematem omawiał ważną sprawę. Wypiłem co miałem i idę po kolejną saszetkę. Tropical fruit, gorąco polecam. Baristka się uśmiecha, no bo jest uprzejma. Że jestem stulejarzem, to se myślę, że chce mnie poderwać. Proszę ją o numer, mając na myśli numerek chwytasz. Ona mówi, że 12 i że poda do stolika przypał. No to wracam tam, pisać tę piosenkę. Wyglądać pięknie, z betkiem w gębie. Kurwa, jakie to jest śmieszne.

0: Jest 22. Na niedzielny poranek premier zwołał naradę ministrów. Chodzi o ataki w szkołach i dezinformację w tej sprawie. Maria Ciesielska i Anna Wacławik otrzymały Górnośląską Nagrodę Literacką Juliusz. Najlepsza biografia roku to historia żydowskiego lekarza. Stałą wystawę dokumentującą pracę zagłębiowskich górników otwarto w Izbie Tradycji Górniczych w Będzinie Grodźcu.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Jutro rano odbędzie się odprawa u premiera z udziałem ministrów edukacji, spraw wewnętrznych i administracji, zdrowia, cyfryzacji oraz koordynatora służb specjalnych. Ma dotyczyć ostatnich aktów przemocy w szkołach i fali dezinformacji. A policja już teraz zapowiada, że będzie patrolować pobliże szkół do odwołania. Działania funkcjonariuszy są prowadzone w związku z atakami nieletnich nożowników. Podkomisarz Iwona Kijowska z Komendy Głównej Policji mówi, że policjanci będą pilnowali szkół i edukowali uczniów.
2: W trosce o bezpieczeństwo uczniów, pedagogów, wszystkich pracowników placówek oświatowych będą kontynuowane patrole policyjne. Dotąd, dopóki będzie to konieczne, policjanci będą również wchodzili do placówek, aby nawiązać kontakt z dyrektorem, z zarządcą danego obiektu. Będą również spotkania z młodzieżą, podczas których będziemy mówić o tym, jak zachowywać się w tak niebezpiecznych sytuacjach, tłumaczyć młodzieży, co się wydarzyło i jakie konsekwencje grożą za tego typu zachowania.
0: W tym tygodniu doszło do ataków nożowników w szkołach w Leszczy-Dolenowinach, Ostrołęce, a dziś w Warszawie, w szkole dla dorosłych.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Maria Ciesielska i Anna Wacławik otrzymały w Rybniku Górnośląską Nagrodę Literacką Juliusz. Autorki napisały biografię zatytułowaną Flek, ocalone przez naukę. Książka przedstawia losy polskiego i żydowskiego lekarza oraz mikrobiologa Ludwika Fleka, który podczas wojny ocalił wielu ludzi. Losy naszego bohatera nie były łatwe, mówi Anna Wacławik.
3: Kiedy już się nam wydawało, że już teraz będzie dobrze, to zawsze działo się coś takiego, co znów odbierało mu jakiś fragment jego oswojonej rzeczywistości. Dlatego uczepiłyśmy się tej nauki jako tego, co było w nim najsilniejsze, nadając książce tytuł Ocalony przez naukę, bo w niej znajdował zawsze schronienie.
0: Pisarki pracowały nad biografią kilka lat i odwiedziły wiele krajów, m.in. Ukrainę i Izrael. Chciałyśmy zobaczyć miejsca, w których żył nasz bohater, mówi Maria Ciesielska.
4: Te piece kaflowe, które dotykałyśmy, te różne artefakty historyczne, wiesz, one budują nie tylko taką właśnie archeologię pamięci, ale przede wszystkim potrafią wskrzesić uczucia. Kiedy patrzymy na te miejsca, to nie tylko i wyłącznie budujemy mapę, ale także budujemy mapę uczuć naszego bohatera.
0: Ludwik Fleck, pracując nad szczepionką przeciwko tyfusowi, oszukiwał nazistów, dzięki czemu ocalił życie swoje oraz innych więźniów obozów koncentracyjnych. Stałą wystawę dokumentującą pracę zagłębiowskich górników otwarto w Izbie Tradycji Górniczych w Będzinie Grodźcu. To efekt starań Stowarzyszenia Gwarków Zagłębia. Uroczystość poprzedził przemarsz Orkiestry Górniczej. W Zagłębiu Dąbrowskim działało kilkanaście kopalń. Poza kopalnią Grodziec, także m.in. Niwka Modrzejów czy Kazimierz Juliusz w Sosnowcu, Jowisz w Wojkowicach, Saturn w Czeladzi oraz Reden w Dąbrowie Górniczej. Dronowe Mistrzostwa Polski zorganizowano w Gliwicach. To pierwsze wydarzenie w Polsce, które łączy sportową rywalizację z zaawansowaną technologią First Person View, czyli widok z pierwszej osoby. Zawodnicy startowali w wyścigach drużynowym i indywidualnym oraz w konkurencji zrzut ładunku. A na odwiedzających czekały dodatkowe atrakcje i strefy tematyczne, symulatory dronów czy prezentacje profesjonalnych platform bezzałogowych. W nocy zachmurzenie od całkowitego po umiarkowane, początkowo przelotnie popada. Temperatura od 7 do 9 stopni. Jutro do 16 i zmienna pogoda.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
1: Tu Radio Dźwięk.
2: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
3: Program Trzeci Polskiego Radia, jest niedziela, 11 października, minęła 7. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Policja będzie patrolować okolice szkół i same placówki do odwołania. Lokale wyborcze otwarte, krakowianie wybierają prezydenta. Studenci z Wrocławia zbadają bakterie w komunikacji miejskiej. 3 osoby zostały ranne po ataku w szkole dla dorosłych na warszawskiej Pradze. To już kolejne takie zdarzenie po serii tragedii na Mazowszu. Tym razem zaatakowała 21-letnia kobieta. Policja zabezpieczyła monitoring, sprawdzi również aktywność napastniczki w internecie.
4: Czy były sygnały świadczące o tym, że czyniła przygotowania, albo świadczące o jakimś niestabilnym charakterze bądź jakichś intencjach? No to wszystko zawsze jest przedmiotem zainteresowania śledczych.
3: Mówił rzecznik Komendy Stołecznej Policji Jacek Wiśniewski. Ofiary i napastniczka nie znały się. Według policji nic nie wskazuje na to, aby atak był powiązany z atakami w szkołach w ostatnich dniach. Od kilku minut krakowianie wybierają nowego prezydenta. W drugiej turze mają do wyboru dwoje kandydatów, Łukasza Gibałę lub Monikę Piątkowską. Do zamknięcia lokali trwa cisza wyborcza, przypomina Barbara Golanko z krakowskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego.
5: My apelujemy ze swojej strony, bardzo prosimy, żeby się już powstrzymać od komentarzy, publikacji. Natomiast co ważne, te materiały, które już, bo przede wszystkim tutaj chodzi o internet, który jest takim rzeczywiście bardzo potężnym, szerokim medium, materiały, które zostały do tej północy wygenerowane, powieszone na stronach internetowych, mogą zostać, pod warunkiem oczywiście, że nie będzie już żadnej ingerencji w treści, które zostały tam zawarte.
3: Uprawnionych do głosowania jest prawie 600 tysięcy mieszkańców Krakowa. Rozszerza się protest w szpitalu w Sanoku. Kolejne osoby dołączają do głodówki, tym razem to ratownicy medyczni. Jak mówi Małgorzata Sawicka ze Związku Zawodowego Pielęgniarek, na liście gotowych do protestu jest ponad 40 osób.
6: Na jutro już zdecydowały inne osoby, bo dzwoniły do nas, że zostaną po dyżurze dziennym i będą kontynuować. Proszę wziąć pod uwagę, że te pierwsze osoby, które zaczęły głodówkę, no zaczynają trochę źle się czuć, więc prawdopodobnie będą musiały skorzystać z pomocy lekarza, który z całą pewnością nie pozwoli im dalej głodować, więc pewnie dostaną jakieś zwolnienia lekarskie i na ich miejsce wejdą następni.
3: Związkowcy domagają się odwołania dyrektorki, zarzucają jej niewystarczającą komunikację w sprawie restrukturyzacji zadłużonej placówki. Wioleta Kasperska w czwartek w rozmowie z reporterem Radia Rzeszów odpierała zarzuty i deklarowała gotowość do dialogu. Szpital w Sanoku ma ponad 200 milionów złotych długu. Nie ma mowy o łagodzeniu presji na Rosję, powiedziała szefowa unijnej dyplomacji w reakcji na zawieszenie przez USA sankcji na rosyjski olej napędowy. Kaja Kallas ostrzegła, że ta decyzja oznacza dodatkowe dochody do budżetu Kremla na prowadzenie machiny wojennej.
7: To nie czas na łagodzenie presji na Rosję, napisała szefowa unijnej dyplomacji i podkreśliła, że Europa na pewno tego nie zrobi. Kaja Kallas przypomniała, że tylko w ciągu 2 dni w rosyjskich atakach zginęło ponad 80 ukraińskich cywilów, że Rosja nasila działania hybrydowe przeciwko Europie w państwach członkowskich Unii i NATO. Szefowa unijnej dyplomacji podkreśliła, że w poniedziałek ministrowie spraw zagranicznych unijnych krajów zaakceptują rekordowe jednorazowe rozszerzenie sankcji. Czarna lista z zakazem wjazdu do Unii i zablokowanymi aktywami, która obecnie liczy około 3000 osób, firm i instytucji, ma być zwiększona o połowę. Będzie to uderzenie w kompleks przemysłowo-wojskowy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
3: Huragan Izajasz spustoszył wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych i przesuwa się na północ. Po uderzeniu w ląd spowodował poważne zniszczenia. Według oficjalnych danych zginęły 4 osoby, 2 na Florydzie i 2 w Alabamie. W całym regionie ponad 700 tysięcy odbiorców pozostaje bez prądu, natomiast 10 milionów ludzi na obszarze od Florydy po Virginię objętych jest ostrzeżeniami przed powodzią. Studenci z Wrocławia zbadają bakterie w komunikacji miejskiej. W ramach projektu Pasażerowie na Gapę sprawdzą, jakie bakterie występują na powierzchniach, których najczęściej dotykają pasażerowie.
8: Skupiamy się na grupie Escape, która ma szczególne znaczenie kliniczne, jeśli chodzi o zakażenia szpitalne i antybiotykooporność. Pasażerowie dużo tych bakterii przenoszą na rękach. My chcemy się skupić na tych, które mają istotne znaczenie kliniczne i w sprzyjających warunkach mogą wywołać zakażenie.
3: Mówił Krzysztof Migas z Koła Mikrobiologów Uniwersytetu Medycznego. Wyniki projektu mają przyczynić się do większej higieny w przestrzeni publicznej. To był Serwis Trójki.
0: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: A u nas czas na sport i Marika Górecka.
9: Zaczynamy od piłki nożnej. W hicie 10. kolejki Ekstraklasy Górnik Zabrze pokonał na wyjeździe Jagiellonię Białystok 3-1. Bramki dla gości zdobywali kolejno Jarosław Kubicki, Sondre Lizet i Kacper Urbański. Z jedynym golem dla gospodarzy na listę strzelców wpisał się Hiszpan Jesus Imaz. Z 25 punktami na koncie Górnik obejmuje fotel lidera. Sprawdźmy, co w tenisie. Magdalena Fręch walczy w drugiej rundzie kwalifikacji o awans do turnieju Randy 1000 w fińskim Wuhan. Jej rywalką jest Aoi Ito, która wcześniej dość nieoczekiwanie wyeliminowała dużo wyżej rozstawioną Amerykankę Alicję Parks. Japonka prowadzi po pierwszym secie zakończonym po tiebreaku 7-3, a już niebawem mecz trzeciej rundy turnieju w Szanghaju rozpocznie Hubert Hurkacz. Po imponującym zwycięstwie z Nowakiem Dziokowiczem czeka go starcie z reprezentantem gospodarzy i Zou. Na udany występ Polaka liczy trener Michał Gawłowski.
10: Miejmy nadzieję, że to troszeczkę pomoże uwierzyć Hubertowi w powrót. Może i walkę później o Mastersy, pewnie w tym roku to już jest nierealne punktowo, ale może i w przyszłym roku już wróci i będzie walczył w tej dziesiątce, a uważam, że ma grę, szczególnie na szybszych nawierzchniach, czyli hard, czyli trawa, no to jest no, pewnie najszybciej hard. Więc miejmy nadzieję, że ten wynik go uskrzydli, miejmy nadzieję, że nie uśpi przy następnym meczu, bo niecodziennie gra się z Dżokowiczem, niecodziennie są takie, a nie inne emocje, które temu towarzyszą. Więc mam nadzieję, że będzie stabilnie i będzie dobry wynik w następnym meczu również.
9: Początek meczu zaplanowano na 7:40. A na koniec koszykówka. Śląsk Wrocław pokonał na wyjeździe King Szczecin w ramach drugiej kolejki Basket Ligi 69-82. Zwycięstwo komentuje kapitan Śląska Jakub Nizioł.
11: Nasza defensywa z dnia na dzień wygląda coraz lepiej, natomiast też należy pamiętać, że w pierwszej połowie Szczecinianie oddali bardzo dużo otwartych rzutów i po prostu ich nie trafili. Można powiedzieć, że tak, ta defensywa w drugiej połowie była naprawdę widowiskowa i z tego należy się cieszyć, ale musimy też wyjąć konsekwencje z tego, że nie wszystkie drużyny będą dostawały otwarte pozycje i nie będą po prostu trafiać tak jak Szczecinianie w pierwszej połowie dzisiaj.
9: Aktualnym liderem ligowych rozgrywek jest MKS Dąbrowa Górnicza.
0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: A niedziela niestety pod znakiem chmur i deszczu. Przelotny deszcz możliwy wszędzie, a na zachodzie i Pomorzu w dodatku zagrzmi na termometrach od 11 do maksymalnie 15 stopni.
0: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska.
1: Tu Radio Dźwięk.

siebie i pytam, kim ja w sumie jestem. Gdy nic nie czułem, czułem się bezpieczniej. Teraz tracę grunt i lecę. Mam wspomnienia, które widzę wszędzie.

ciebie. Próbuję, ale trochę nie chcę. Dalej wisisz na liście gości obok lżejszych uzależnień. Mam wspomnienia, które widzę wszędzie. Kilka błędów, mógłbym mieć ich więcej. Głuchy telefon mówi mi, co będzie.

0: Kasio zagoi. I mimo, że taka fajna piosenka, trzeba kończyć, kończę. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na.
1: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Minęła ósma. Policjanci będą dalej patrolować okolice szkół w całym kraju. Wczoraj doszło do ataku w szkole dla dorosłych w Warszawie. Książka Fleck, Ocalony przez naukę, została najlepszą w Polsce biografią ubiegłego roku. W Rybniku wręczono Górnośląską Nagrodę Literacką Juliusz. Rozpoczęła się druga tura wyborów na prezydenta Krakowa.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Łukasz Łaskawiec, zapraszam. Policyjne patrole będą się pojawiały w okolicach szkół do odwołania. Działania funkcjonariuszy są prowadzone w związku z atakami z użyciem ostrych narzędzi i groźbami takich ataków.
2: W trosce o bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i pracowników szkół funkcjonariusze będą obecni w szkołach oraz ich okolicach. Mówi Iwona Kijowska z Komendy Głównej Policji.
3: Dotąd, dopóki będzie to konieczne, policjanci będą również wchodzili do placówek.
2: Zwiększeniu bezpieczeństwa ma służyć także zaplanowany na najbliższą sobotę, 17 października, krajowy trening rodzinny. Paulina Pawluczuk-Kośko z Policji w Hajnówce mówi, że uczestnicy dowiedzą się, jak zachować się podczas takich sytuacji, do jakich dochodziło ostatnio w szkołach.
4: Jeżeli widzimy osobę z niebezpiecznym przedmiotem, powinniśmy się ewakuować, jeżeli mamy taką możliwość. Jeżeli jesteśmy w budynku użyteczności publicznej, w jakimkolwiek innym miejscu, gdzie mamy możliwość zabarykadowania się, zróbmy to.
2: W tym tygodniu doszło do 3 ataków nożowników na Mazowszu. Nie żyje 37-letnia woźna z placówki w Leszczydole-Nowinach. Kilkanaście osób zostało rannych.
0: Relacjonował Arkadiusz Augustyniak.
1: Informacje z regionu, kraju i ze świata.
0: Książka Fleck, Ocalony przez naukę, została najlepszą w Polsce biografią ubiegłego roku. Jej autorki Maria Ciesielska i Janna Wacławik otrzymały w Rybniku Górnośląską Nagrodę Literacką Juliusz. Biografia przedstawia losy polskiego i żydowskiego lekarza oraz mikrobiologa Ludwika Flecka. Bohater, pracując nad szczepionką przeciwko tyfusowi, oszukiwał nazistów, dzięki czemu ocalił życie swoje oraz innych więźniów obozów koncentracyjnych. Ludwik Fleck ratował też ludzi, których nie znał. Mówi współautorka zwycięskiej biografii Anna Wacławik.
5: Bo był twórcą szczepionki przeciwtyfusowej i w getcie lwowskim oraz w obozie janowskim przeprowadzał wraz z innym żydowskim lekarzem szczepienia więźniów tego obozu i mieszkańców getta, więc robił co mógł, by wykorzystać naukę dla świata.
0: W tym roku do konkursu zgłoszono 52 biografie, a do ścisłego finału przeszło 5 z nich. Krakowianie decydują. Rozpoczęła się druga tura wyborów na prezydenta miasta. Wszystkie obwodowe komisje rozpoczęły pracę o godzinie 7. Uprawnionych do głosowania jest ponad 590 tysięcy mieszkańców miasta. Utworzono ponad 450 obwodowych komisji wyborczych. Głosowanie potrwa do godziny 21. Do tego czasu obowiązuje cisza wyborcza. Przedterminowe wybory w stolicy Małopolski to efekt odwołania w maju w drodze referendum Aleksandra Miszalskiego z urzędu prezydenta. W Bacówce na Buczu, w Górkach Wielkich, w gminie Brenna, odbędzie się zakończenie sezonu pasterskiego. To plenerowe spotkanie w górskiej scenerii, nawiązujące do dawnych tradycji beskidzkiego pasterstwa. Jest okazją do podsumowania sezonu wypasu owiec, wspólnego świętowania oraz poznania kultury i zwyczajów pasterskich regionu. Oprócz tego w programie przewidziano zabawę taneczną, gry i zawody, w tym konkurencje dla najmłodszych. Na miejscu czekać będzie również tradycyjna kuchnia góralska. Początek w samo południe. Na koniec jeszcze informacje pogodowe. Zachmurzenie w województwie śląskim będzie dziś umiarkowane, okresami duże. Po południu spodziewane są lokalnie przelotne opady deszczu. Termometry wskażą do 15 stopni Celsjusza, na Przedgórzu nieco chłodniej, tam do 13-14 kresek powyżej zera.
1: Tu Radio Dźwięk.

0: Gramy najlepsze dźwięki.
1: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
2: Tu Radio Dźwięk.
0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
3: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 11 października, minęła 8. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Jeszcze dziś odprawa premiera ze służbami w sprawie ostatnich ataków w szkołach. Czy to koniec kariery politycznej Michała Kołodziejczaka? Były współpracowniczki oskarżają go o przemoc i nakłanianie do zażywania narkotyków. Tragedia w brytyjskim zoo, nie żyje mężczyzna, który postanowił wejść na wybieg dla tygrysów. Za pół godziny odprawa służb z udziałem premiera w związku z atakami w szkołach. Do ostatniego doszło zaledwie wczoraj na warszawskiej pracy.
4: Wszystko wydarzyło się pod sekretariatem szkoły. 21-letnia uczennica ugodziła nożem nastolatkę, która miała dopiero dostarczyć dokumenty do szkoły. Nie ma potwierdzenia, że kobiety znały się wcześniej, mówi rzecznik Komendy Stołecznej Policji Jacek Wiśniewski.
5: 17-letnia kobieta, która została odwieziona do szpitala z ranami ciętymi przedramienia, w stanie niezagrażającym życiu.
4: W wyniku ataku lekkie obrażenia odniosły także dwie inne kobiety. Zostały opatrzone na miejscu. Przed przyjazdem funkcjonariuszy jeden z pracowników szkoły obezwładnił napastniczkę i odebrał jej niebezpieczne narzędzie. Kobieta jest przesłuchiwana. Jej motywy nie są jeszcze znane. Warszawa, Michał Makowski, Polskie Radio.
3: W związku z atakami, które miały miejsce w ciągu ostatnich dni, policja będzie patrolować okolice szkół, a także wizytować same placówki do odwołania. Były wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak pod ostrzałem oskarżeń. Były współpracownice mówią o poniżaniu, przemocy i narkotykach. Koalicja Obywatelska reaguje i wyklucza posła z klubu. Europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba zwraca uwagę na błyskawiczną reakcję partyjnych władz.
6: To, co dostrzegam, to bardzo szybkie, natychmiastowe działania przewodniczącego klubu. Zawieszenie, skierowanie sprawy do organów ścigania po to, żeby wyjaśniać to zachowanie.
3: Oburzenia skandalem wokół byłego wiceministra nie kryje posłanka PiS-u Anna Zalewska.
7: To rzeczywiście zatrważające, kryminalne i zdaje się powinno być rozstrzygane przez wszelkiego rodzaju odpowiednie służby.
3: Całą sprawę Michał Kołodziejczak nazywa pomówieniami. Przedwcześnie zakończyły się negocjacje na linii Ukraina-USA. W Miami odbyła się pierwsza i, jak się okazało, ostatnia tura rozmów. Sobotnie negocjacje odwołano. Powodem tej decyzji było porozumienie Donalda Trumpa z rosyjskim dyktatorem, na mocy którego Rosja dostarczy na rynek amerykański i światowy blisko 5 milionów ton oleju napędowego.
8: Kilka godzin po tym, jak Donald Trump oświadczył, że Stany Zjednoczone będą kupować rosyjski olej napędowy, Kreml poinformował, że nie dojdzie do natychmiastowego wznowienia rozmów w sprawie zakończenia wojny. Wydarzenia te sprawiły, że ukraińska delegacja rządowa skróciła swój pobyt na Florydzie i wróciła do kraju. W sobotę, krytykując Ukrainę za ataki na infrastrukturę naftową, Trump stwierdził, że powinno ona wybrać nowego prezydenta. Zelenski mógł wielokrotnie już zakończyć tę wojnę, ale nie chce. Powiedzieliśmy mu, że może robić Rosji co chce, tylko niech nie uderza w rafinerię ropy naftowej, bo tak tworzy się problem dla całego świata. Powiedzieliśmy mu, żeby nie uderzał w rafinerię, a on to dalej robi, niech przestanie. Czas już, by Ukraina miała nowego prezydenta, mówi Donald Trump, który nie obwinił Rosji za trwanie wojny. Według nieoficjalnych informacji negocjatorzy Białego Domu ostrzegli, że jeśli Ukraina nie przestanie atakować rosyjskiego sektora paliwowego, to Waszyngton wstrzyma współpracę wywiadowczą z władzami w Kijowie. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
3: Tragiczny wypadek w Parku Dzikich Zwierząt w pobliżu Doncaster w Wielkiej Brytanii. Mężczyzna wszedł na wybieg dla tygrysów, został natychmiast zaatakowany przez drapieżnika, zmarł na miejscu. Tygrys nadal przebywa na wybiegu, służby zapewniają, że zwierzę nie stanowi zagrożenia dla innych osób. Policja zaapelowała też, by nie udostępniać nagrań z tej tragedii, które pojawiły się w sieci. Setki pomnikowych dębów do wycięcia przy wrocławskich wałach przeciwpowodziowych to efekt planowanej modernizacji w rejonie Pracz Odrzańskich. Ekolodzy mówią o skandalu, bo większość drzew to pomniki przyrody.
9: To jest po prostu taki klejnot wrocławskiej przyrody. Tego w ogóle się nie powinno ruszać. To są piękne drzewa, które osiągnęły bardzo duże rozmiary. Część drzew to są drzewa już o rozmiarach pomnikowych, czyli na przykład dla drzew owocowych to są wymiary obwodu pnia zbliżające się do 300 cm, dla dębów powyżej 300 cm.
3: Mówiła przyrodniczka Małgorzata Piszczek. Zarząd gospodarki wodnej jest jednak niewzruszony. Jak twierdzi, wycinka jest najlepszym możliwym rozwiązaniem.
10: Nie chcielibyśmy, żeby jakiekolwiek drzewo zostało wycięte. To jest oczywiste, ale teraz mamy taki wybór, czyli wycięcie drzew, wzmocnienie wałów i poprawienie bezpieczeństwa mieszkańców i oczyszczalni ścieków, czy zostawienie tego tak jak jest i czekanie na to, co się stanie, gdy przyjdzie kolejna fala powodziowa.
3: Mówiła Katarzyna Matysiak z Zarządu Miasta. Prace mają objąć ponad 4-kilometrowy odcinek wałów. To był Serwis Trójki.
0: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Czas na sport i Marika Górecka.
11: Zaczynamy od tenisa ziemnego. Magdalena Fręch przegrała mecz drugiej rundy z Japonką Aoi. To rozgrywany w ramach dwustopniowych eliminacji o awans do turnieju WTA w Wuhan 6-7-4-6. Wcześniej na etapie eliminacji z turniejem pożegnała się także Magdalinet. W turnieju głównym zobaczymy za to Maję Chwalińską. Jej rywalką w pierwszej rundzie będzie reprezentantka Egiptu Maja Sherif. Pozostajemy przy tenisie. Walkę o awans do 1/8 finału w Szanghaju rozpoczyna Hubert Hurkacz. Po drugiej stronie siatki przedstawiciel gospodarzy Yi Zhou. O udanym sezonie Hurkacza mówi były kapitan reprezentacji Polski Radosław Szymanik.
12: Od samego początku w tym sezonie przy powrocie dawał symptomy tego, że będzie niebezpieczny. I na początku były to takie pojedyncze jaskółki, a które zaczynały się teraz przeobrażać w takie regularne granie na wysokim poziomie. Po pierwsze to, że już w tym momencie jest w okolicach 30 tego miejsca na świecie, to o czymś mówi. Po drugie, no, zwycięstwa i jakość gry z zawodnikami, z którymi gra, no, też jest na pewno bardzo dobra i to cieszy. Nawet jak boryka się z jakimiś małymi problemami, to sobie potrafi z nimi radzić i je pokonuje, jest w stanie się odbudować. Miał dużo momentów i trochę nieszczęścia w tym sezonie też, no bo świetne spotkania, niedokończone przez urazy. Dużo dobrych spotkań, które też nie zakończyły się zwycięstwem, ale to pokazywało, że jakby forma jest rosnąca.
11: Potencjalnym rywalem Hurkacza w kolejnym etapie będzie wygrany z pary Alejandro Dawidowicz-Fodina, Frances Tiafoe. A teraz piłka ręczna. Industria Kielce pokonała Stal Mielec 34-27 w szóstej kolejce polskiej Superligi. Podopieczni Krzysztofa Lijewskiego umocnili się tym samym na pozycji lidera. Dziś swój ligowy mecz na wyjeździe rozegra wicelider tabeli. Orlen Wisła Płock zmierzy się z Chroprym Głogów. Start spotkania o godzinie 15. Na koniec piłka nożna. Oskar Pietuszewski został bohaterem meczu FC Porto w ósmej kolejce portugalskiej ekstraklasy. Polak zameldował się na murawie w 79 minucie meczu z Maritimo, a już niespełna 7 minut później zdobył bramkę na wagę zwycięstwa. Asystę przy trafieniu Pietuszewskiego zanotował Jakub Kiwior.
0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: A niedziela niestety pod znakiem deszczu, rozpogodzenia jeśli to na Pomorzu, ale tam także możliwe burze, podobnie na zachodzie może zagrzmieć, a na termometrach od 11 do maksymalnie 15 stopni.
0: Na program zaprosił jego sponsor, Ogólnopolska sieć.
2: Tu Radio Dźwięk.

Któryś raz w poradnikach mówią, że jak zalegają nam złe emocje, typu gniew, smutek, żal, po prostu, rozumiecie, to warto to wykrzyczeć. I nikt nie ma śmiałości tego robić w domu, bo sąsiedzi nie mają tego śmiałości robić w innych okolicznościach, bo ciągle się gapi. Ale jak jesteśmy tutaj razem, to możemy upuścić trochę tego, co nam się nagromadziło. Proponuję zrobić to wspólnie i wtedy możemy się ukryć jak

Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Jest 9:00. Musimy być bardzo dobrze przygotowani do zapewnienia bezpieczeństwa, mówił tuż przed odprawą z ministrami premier Donald Tusk. Jutro szkoły wciąż będą patrolowali policjanci. Trwają czwarte mistrzostwa Ustronia w pieczeniu dymfoków. Więcej o nich powiemy Państwu za chwilę. Dziś przypada Dzień Papieski. To święto upamiętniające Jana Pawła II.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Przed mikrofonem Łukasz Łaskawiec, zapraszam. Musimy być bardzo dobrze przygotowani do zapewnienia bezpieczeństwa, bo jutro uczniowie wracają do szkół, mówił premier Donald Tusk tuż przed trwającą już odprawą z ministrami i przedstawicielami służb. Szef rządu wskazywał, że takie spotkanie musi się odbyć ze względu na ostatnie ataki w placówkach.
2: Jest konsekwencją tego, że ludzie mają, rodzice, nauczyciele, oczywiste i zrozumiałe oczekiwanie, żeby szkoły były w 100% bezpieczne. Więc monitorujemy sytuację cały czas i w poniedziałek dzieci znowu idą do szkoły, więc musimy być bardzo dobrze na to przygotowani.
0: Podobna narada odbyła się w czwartek. Premier zwołał ją po serii niebezpiecznych zdarzeń w szkołach na Mazowszu. W szkole podstawowej w Leszczy-Dolenowinach 15-latek zaatakował 3 osoby. Zmarła 37-letnia pracownica tej placówki. W Ostrołęce 19-letni uczeń ranił nożem 9 osób. Policja udaremniła także możliwy atak w szkole w sierpcu. Do kolejnego ataku doszło wczoraj w szkole policjalnej w Warszawie. 21-letnia uczennica zraniła 3 osoby. Tymczasem ludowcy chcą wprowadzić zakaz korzystania z mediów społecznościowych przez osoby poniżej 16 roku życia. Zapowiedział to prezes partii i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Podczas posiedzenia Rady Naczelnej Polskiego Stronnictwa Ludowego odniósł się do ostatnich aktów przemocy w szkołach. Podkreślał, że media społecznościowe mogą stanowić zagrożenie dla młodych ludzi.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Czwarte mistrzostwa Ustronia w pieczeniu dymfoków odbywają się dzisiaj w dzielnicy Dobka. Tradycyjne danie regionalne, znane też jako pieczonki czy prażonki z ziemniaków, kapusty, boczku, kiełbasy i cebuli, jest przyrządzane w żeliwnym kociołku na ognisku. To kolejna impreza organizowana przez ustrońskie organizacje społeczne i stowarzyszenia, mówi organizator imprezy Michał Kubok.
3: Grupa entuzjastów działających wokół Fundacji Oddychaj Beskidami, Stowarzyszenie Rozwijajmy Ustronie, ale bardziej to opieramy na takiej koleżeńskiej relacji i chęci po prostu działania dla społeczności lokalnej. Opiera to się wszystko na tym, by zebrać grupę przyjaciół, grupę znajomych, którzy chcą się wspólnie spotkać, pogotować, a ten kociołek robiony na ogniu, jest czymś takim fajnym, co angażuje większą grupę osób.
0: Konkurs kulinarny na dziedzińcu parafii ewangelicka Augsburskiej rozpocznie się za godzinę, a zwycięzców poznamy po 15:00. Dziś przypada Dzień Papieski. To święto upamiętniające Jana Pawła II. Obchodzone jest w niedzielę przed 16 października, czyli rocznicą wyboru Karola Wojtyły na papieża w 1978 roku. W tym roku hasłem przewodnim jest Święty Jan Paweł II, uczeń misjonarz. Słowa z homilii Jana Pawła II cały czas przemawiają do nas, mówi Maria Wrubel z Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.
4: Takim słowem, które on bardzo często powtarzał, ale które właśnie podnosi mnie na duchu w ciężkim sytuacji w moim życiu, to żebyśmy się nie lękali, żebyśmy nie tracili tej nadziei, co bardzo mnie tak właśnie podbudowuje w jakichś cięższych momentach w życiu i to jest niby takie lekkie słowo do wypowiedzenia, ale ma ogromną moc i ta moc właśnie dzięki temu słowu, które święty Jan Paweł II wypowiedział już kilkadziesiąt lat temu, trwa do dzisiaj.
0: Na obchody Dnia Papieskiego składają się koncerty, festyny, pielgrzymki, procesje i biegi odbywające się w całym kraju. Wyglądamy za okno. Zachmurzenie w województwie śląskim będzie dziś umiarkowane, okresami duże. Po południu spodziewane są lokalnie przelotne opady deszczu. Termometry wskażą do 15 stopni. Na Przedgórzu nieco chłodniej, tam do 14 kresek powyżej zera.
5: Tu Radio Dźwięk.
6: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.

0: Tu Radio Dźwięk.
1: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
2: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 11 października, minęła 9. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. W kancelarii premiera trwa odprawa służb w związku z atakami w szkołach. A pod Wawelem mieszkańcy wybierają nowego włodarza miasta. Skazana na karę śmierci Amerykanka, która przeżyła egzekucję, trafiła z powrotem do więzienia. Ostatnie ataki w szkołach z użyciem noży i fala dezinformacji to temat spotkania szefa rządu z ministrami i przedstawicielami służb. Jeszcze przed rozpoczęciem narady premier Donald Tusk mówił, że wydarzenia ostatnich dni nie są zorganizowaną akcją.
3: Nie mamy do czynienia z żadną zorganizowaną na dużą skalę grupą ludzi, czy dzieciaków, czy młodych ludzi, którzy mają taki plan, aby tworzyć poczucie zagrożenia. To są bardzo często zachowania spontaniczne, wynikające głównie z aktywności sieci.
2: W związku z ostatnimi incydentami w szkołach skontrolowano prawie 50 tysięcy placówek. Funkcjonariusze zatrzymali 76 osób, które w internecie miały kierować groźby pod adresem nauczycieli i uczniów. Krakowianie decydują, kto będzie rządził ich miastem. Od 2 godzin trwa druga tura wyborów. Na karcie do głosowania 2 nazwiska – Łukasz Gibała i Monika Piątkowska. Pod Wawelem utworzonych zostało ponad 450 obwodowych komisji wyborczych. Przed szkołą podstawową numer 25, gdzie znajdują się 4 obwodowe komisje, jest nasz reporter Paweł Pawlica. Pawle, powiedz, jak
4: Dzień
2: wygląda?
4: Dobry.
2: Dzień dobry. Początek głosowania w Krakowie.
4: Bardzo, bardzo spokojnie. Lokale wyborcze zostały otwarte bez żadnych utrudnień. O godzinie 7:00, takie informacje przekazuje Krajowe Biuro Wyborcze. Policja z kolei informuje, że jak na razie nie odnotowano żadnych przypadków łamania ciszy wyborczej. Uprawnionych do głosowania jest ponad 590 tysięcy osób. Odwiedzające lokale wyborcze po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość otrzymują karty formatu A5, na których znajdują się imiona i nazwiska kandydata i kandydatki. Ważny głos to postawienie znaku X w kratce przy jednym nazwisku. Między godziną 10 a 13 utrudniony może być bezpośredni dojazd do ponad 30 lokali wyborczych, bo w tym czasie będzie organizowany Krakowia półmaraton, mówi Barbara Golanko z Krajowego Biura Wyborczego.
5: Do każdego lokalu będzie można dotrzeć pieszo. Można sobie sprawdzić na stronie Urzędu Miasta Krakowa, o które lokalizacje chodzi, o które obwodowe komisje wyborcze chodzi i tak sobie zaplanować ten dzień, żeby spokojnie do lokalu dotrzeć.
4: Po godzinie 13:00 ruch w Krakowie ma już wrócić do normy.
2: Z Krakowa Paweł Pawlica, dziękuję za relację. A głosowanie w Krakowie potrwa do 21:00. Do zamknięcia lokali obowiązuje cisza wyborcza. Rosjanie nie mogą korzystać z części usług internetowych po tym, jak w nocy ukraińskie drony uderzyły w centrum informatyczne spółki Yandex. Firma jest jednym z największych w Rosji dostawcą usług internetowych. Słowa potępienia na jemeńskich Hutich za atak na lotnisko w Riyadzie płyną z całego świata. Stany Zjednoczone rozważają militarne wsparcie dla Arabii Saudyjskiej. Najnowszy bilans ofiar to co najmniej 12 zabitych i ponad 300 rannych. Wśród ofiar śmiertelnych są Saudyjczycy, a także obywatele Bangladeszu, Stanów Zjednoczonych, Syrii i Jordanii. Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres podkreślił, że ataki na cele cywilne są sprzeczne z prawem międzynarodowym. Skazana na karę śmierci za zabójstwo Krista Pike, która przeżyła podanie 2 dawek śmiertelnego zastrzyku, wróciła do więzienia w Tennessee. To tam przez 30 lat oczekiwała na egzekucję. Jej wyrok nadal pozostaje w mocy.
6: Krista Pike przeżyła podanie 2 dawek pentobarbitalu podczas próby egzekucji, którą stan Tennessee przeprowadził 30 września w związku ze skazaniem jej za pobicie i zadanie śmiertelnych ciosów nożem swojej koleżance w 1995 roku. Od czasu nieudanej egzekucji Pike przebywała w szpitalu. Jest wdzięczna służbom ratunkowym oraz zespołowi medycznemu za opiekę w tych wyjątkowych okolicznościach. W więzieniu nadal otrzymuje pomoc medyczną, a my będziemy monitorować jej powrót do zdrowia, napisali prawnicy w opublikowanym oświadczeniu. Według Centrum Informacji o Karze Śmierci, Krista Pike jest pierwszą osobą, która przeżyła podanie środków stosowanych do egzekucji metodą śmiertelnego zastrzyku. W następstwie nieudanej egzekucji gubernator Tennessee Bill Lee poinformował, że odwołał wszystkie pozostałe zaplanowane na ten rok wykonania kar śmierci w stanie, uzasadniając to koniecznością przeprowadzenia niezależnej analizy przebiegu nieudanej próby. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
2: Historia Krista Pike odbiła się szerokim echem na całym świecie. Głos zabrał nawet papież Leon XIV, szczególnie, że sprawa dotyczy jego ojczystego kraju. Ojciec Święty napisał, że kara śmierci jest niedopuszczalna, ponieważ godzi w nienaruszalność i godność osoby ludzkiej.
7: Klimat.
2: Jakość powietrza w całym kraju jest bardzo dobra lub dobra. Około 28% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. Można normalnie korzystać z urządzeń elektrycznych. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Czas na sport i Marika Górecka.
0: Na początek tenis. Magdalena Fręch nie zagra w turnieju głównym WTA w Wuhan. Łodzianka odpadła na etapie eliminacji po dwusetowym pojedynku z Japonką Aoi Ito. Awansu nie zdołała wywalczyć także Magda Linette. Rywalizację w pierwszej rundzie China Open od meczu z Egipcjanką Majarą Sheriff rozpocznie jutro Maja Chwalińska. Tymczasem o awans do 1/8 finału w Szanghaju walczy Hubert Hurkacz. Wcześniej w imponującym stylu pokonał wielokrotnego wielkoszlemowego mistrza Nowaka Dziokowicza. Przed nami Grand Prix Singapuru. To przedostatni wyścig tegorocznego sezonu Formuły 1. W sobotnich kwalifikacjach najszybszy był Max Verstappen i to właśnie Holender w barwach Red Bulla wystartuje z pole position. Za nim na drugim i trzecim miejscu uplasowali się kierowcy Ferrari, Charles Leclerc i Lewis Hamilton. Liderem klasyfikacji kierowców na dwa wyścigi przed końcem sezonu pozostaje Włoch Kimi Antonelli. Start Grand Prix Singapuru o godzinie 14. Na koniec koszykówka. Śląsk Wrocław pokonał w wyjazdowym spotkaniu King Szczecin 82-69 w ramach drugiej kolejki polskiej basketligi. Rozczarowania nie krył po meczu zawodnik gospodarzy Mateusz Kostrzewski.
7: My wykonywaliśmy dzisiaj bardzo dużo błędów po prostu, gdzie drużyna Wrocławia miała otwarte rzuty, szybki kontratak, wymuszali faule wtedy, grali wtedy bardziej fizycznie niż my. My zrobiliśmy ten krok w tył po prostu, gdzie nie powinniśmy i myślę, że to troszeczkę zaważyło na tym wynikiem, gdzie wiemy, że potencjał nasz jest na zdobywanie punktów około 100 w każdym meczu, więc 69 dla nas jeszcze u nas na hali to jest naprawdę bardzo mizerny wynik.
0: Liderem po dwóch kolejkach jest MKS Dąbrowa Górnicza.
2: A niedziela pochmurna i deszczowa, ale wszędzie są szanse na przejaśnienia. Najmocniej będzie padać na Lubelszczyźnie, tam 14 stopni, 15 w Warszawie, 12 w Słupsku, 13 w Szczecinie, a najcieplej w Rzeszowie 16.
8: Autopromocja.
9: Tak naprawdę...
1: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Jest 9:00. Musimy być bardzo dobrze przygotowani do zapewnienia bezpieczeństwa, mówił tuż przed odprawą z ministrami premier Donald Tusk. Jutro szkoły wciąż będą patrolowali policjanci. Trwają czwarte mistrzostwa Ustronia w pieczeniu dym foków. Więcej o nich powiemy Państwu za chwilę. Dziś przypada Dzień Papieski. To święto upamiętniające Jana Pawła II.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Przed mikrofonem Łukasz Łaskawiec, zapraszam. Musimy być bardzo dobrze przygotowani do

0: Odbyła się w czwartek. Premier zwołał ją po serii niebezpiecznych zdarzeń w szkołach na Mazowszu. W szkole podstawowej w Leszczy-Dolenowinach 15-latek zaatakował 3 osoby. Zmarła 37-letnia pracownica tej placówki. W Ostrołęce 19-letni uczeń ranił nożem 9 osób. Policja udaremniła także możliwy atak w szkole w Sierpcu. Do kolejnego ataku doszło wczoraj w szkole policjalnej w Warszawie. 21-letnia uczennica zraniła 3 osoby. Tymczasem ludowcy chcą wprowadzić zakaz korzystania z mediów społecznościowych przez osoby poniżej 16 roku życia. Zapowiedział to prezes partii i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Podczas posiedzenia Rady Naczelnej Polskiego Stronnictwa Ludowego odniósł się do ostatnich aktów przemocy w szkołach. Podkreślał, że media społecznościowe mogą stanowić zagrożenie dla młodych ludzi.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Czwarte Mistrzostwa Ustronia w pieczeniu dymfoków odbywają się dzisiaj w dzielnicy Dobka. Tradycyjne danie regionalne, znane też jako pieczonki czy prażonki z ziemniaków, kapusty, boczku, kiełbasy i cebuli, jest przyrządzane w żeliwnym kociołku na ognisku. To kolejna impreza organizowana przez ustrońskie organizacje społeczne i stowarzyszenia, mówi organizator imprezy Michał Kubok.
2: Grupa entuzjastów działających wokół Fundacji Oddychaj Beskidami, Stowarzyszenie Rozwijajmy Ustronie, ale bardziej to opieramy na takiej koleżeńskiej relacji i chęci po prostu działania dla społeczności lokalnej. Opiera to się wszystko na tym, by zebrać grupę przyjaciół, grupę znajomych, którzy chcą się wspólnie spotkać, pogotować, a ten kociołek robiony na ogniu jest czymś takim fajnym, co angażuje większą grupę osób.
0: Konkurs kulinarny na dziedzińcu parafii ewangelicka Augsburskiej rozpocznie się za godzinę, a zwycięzców poznamy po 15. Dziś przypada Dzień Papieski. To święto upamiętniające Jana Pawła II. Obchodzone jest w niedzielę przed 16 października, czyli rocznicą wyboru Karola Wojtyły na papieża w 1978 roku. W tym roku hasłem przewodnim jest Święty Jan Paweł II, uczeń misjonarz. Słowa z homilii Jana Pawła II cały czas przemawiają do nas, mówi Maria Wróbel z Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.
3: Takim słowem, które on bardzo często powtarzał, ale które właśnie podnosi mnie na duchu w ciężkich sytuacjach w moim życiu, to żebyśmy się nie lękali, żebyśmy nie tracili tej nadziei, co bardzo mnie tak właśnie podbudowuje w jakichś cięższych momentach w życiu i to jest niby takie lekkie słowo do wypowiedzenia, ale ma ogromną moc i ta moc właśnie dzięki temu słowu, które święty Jan Paweł II wypowiedział już kilkadziesiąt lat temu, trwa do dzisiaj.
0: Na obchody Dnia Papieskiego składają się koncerty, festyny, pielgrzymki, procesje i biegi odbywające się w całym kraju. Wyglądamy za okno. Zachmurzenie w województwie śląskim będzie dziś umiarkowane, okresami duże. Po południu spodziewane są lokalnie przelotne opady deszczu. Termometry wskażą do 15 stopni, na Przedgórzu nieco chłodniej, tam do 14 kresek powyżej zera.
1: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
4: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
5: Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk.
6: Program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 11 października, minęła 10. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Grozili w sieci innym uczniom lub nauczycielom. Policja zatrzymała 117 osób. Kto będzie rządził Krakowem pod Wawelem? Druga tura wyborów. Ta niedziela to Dzień Papieski, zbiórka na żywy pomnik Jana Pawła II, czyli pomoc dla niezamożnej zdolnej młodzieży. Policyjna akcja w szkołach. Skontrolowano 65 tysięcy szkół, zatrzymano 117 młodych osób. Do tego zabezpieczono ponad 100 groźnych przedmiotów, w tym maczety i noże. To bilans akcji po tragicznych wydarzeniach w szkołach, do jakich doszło w ciągu kilku ostatnich dni. Premier Donald Tusk, który spotkał się dziś rano ze służbami, zapowiedział dalsze działania w placówkach oświatowych. Przenosimy się przed kancelarię premiera. Jest tam nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, jakie konkretnie działania zapowiedział premier?
7: Szef rządu zapowiedział dalsze kontrole w szkołach i też monitorowanie sytuacji w sieci. Donald Tusk przyznał, że niestety zdarzenia z ubiegłego tygodnia pokazują bardzo groźne społeczne zjawisko, fascynację przemocą.
8: Zwracam się do wszystkich o taką dobrą współpracę.

0: wspólne ze służbami, z policją w celu uniemożliwienia, żeby ta choroba społeczna, jaka się szerzy, czyli fascynacja przemocą, żeby ona w jak najmniejszym stopniu dotykała naszych dzieci.
1: Z kolei szef MSWiA Marcin Kierwiński opisał trzy grupy, które zidentyfikowały służby, a które są bardziej aktywne po tych wydarzeniach z udziałem uczniów.
2: Pierwsza grupa to osoby o wyraźnej fascynacji ideologią faszystowską. Druga grupa to osoby zafascynowane światem gier komputerowych i czerpiące też z tego świata gier inspiracje.
1: No a trzecia to młodzież, czasem nawet dziesięciolatkowie, która uaktywniła się po zdarzeniach z ubiegłego tygodnia, pokazując swoją fascynację właśnie przemocą.
3: Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję za relację. Kto będzie rządził Krakowem? Pod Wawelem druga tura wyborów. Mierzą się w niej Monika Piątkowska i Łukasz Gibała. Utworzonych zostało ponad 450 obwodowych komisji wyborczych. W jednej z nich był Paweł Pawlica.
4: Tak wcześnie rano do głosowania?
5: Bo jestem umówiony, muszę jechać do garażu.
6: Co się decyduje przyszłość naszego miasta?
4: Czy już zagłosowane?
7: Oczywiście. Wszystko lubię rano robić.
4: Dlaczego no, to są ważne wybory?
7: Ja rządzę w domu i uważam, że dobrze, więc jeżeli chodzi o takie duże miasto, to też powinien dobrze rządzić. No, tak trzeba.
4: Z porannego treningu prosto do wyborów?
8: Prosto do wyborów, tak.
4: Trening udany, głosowanie udane?
8: Trening udany, głosowanie również. Udało mi się stawić krzyżyk przy odpowiednim nazwisku.
3: W związku z organizacją półmaratonu między 10 a 13 utrudniony może być bezpośredni dojazd do ponad 30 lokali wyborczych. Porozumienie Waszyngtonu z Moskwą to policzek dla Europy, ocenił premier Czech Andrej Babiš. Odniósł się w ten sposób do decyzji prezydenta USA, który zniósł sankcje na rosyjską ropę w obliczu globalnych niedoborów paliw, co ma pozwolić republikanom wygrać wybory do kongresu.
9: Szef czeskiego rządu nazwał porozumienie szokującym. Zwrócił uwagę na sprzeczność między decyzją Waszyngtonu a wcześniejszą krytyką Donalda Trumpa wobec europejskich państw kupujących rosyjskie surowce. Rozumiem, że czekają go wybory, ale dla Europy to wielki policzek. Jestem ciekaw, co powie reszta Rady Europejskiej. Stwierdził Babiš, oczekując reakcji unijnych przywódców na przyszłotygodniowym szczycie. Do porozumienia między Donaldem Trumpem i Władimirem Putinem odniósł się też premier Słowacji. Mają gdzieś cały świat i dbają wyłącznie o interesy swoich państw, powiedział Robert Fico, krytykując jednocześnie unijną politykę sankcyjną wobec Rosji. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
3: Obchodzony zawsze w październiku Dzień Papieski, w tym roku pod hasłem Święty Jan Paweł II, uczeń misjonarz. Święto upamiętniające papieża Polaka obchodzone jest zawsze w niedzielę przed 16 października, czyli dniem wyboru Karola Wojtyły na biskupa Rzymu. Słowa homilii, które wypowiedział wtedy z papieskiego balkonu Jan Paweł II, są drogowskazem dla Marii Wróbel z Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.
10: Takim słowem, które on bardzo często powtarzał, ale które właśnie podnosi mnie na duchu w ciężkich sytuacjach w moim życiu, to żebyśmy się nie lękali, żebyśmy nie tracili tej nadziei, co bardzo mnie tak właśnie podbudowuje w jakichś cięższych momentach w życiu i to jest niby takie lekkie słowo do wypowiedzenia, ale ma ogromną moc i ta moc właśnie dzięki temu słowu, które święty Jan Paweł II wypowiedział już kilkadziesiąt lat temu, trwa do dzisiaj.
3: Jan Paweł II zawsze prosił, by nie stawiać mu pomników ze Spiżu, ale pragnął tych żywych. Takim jest odbywająca się podczas Dnia Papieskiego zbiórka dla zdolnej i niezamożnej młodzieży z małych miejscowości, organizowana przez Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia. W całej Polsce z programu stypendialnego korzysta ponad 2000 młodych ludzi. To był Serwis Trójki.
11: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
3: Niedziela pod znakiem chmur i deszczu, ale z szansami wszędzie na przejaśnienia. Na razie pada w całym kraju, najmocniej na Lubelszczyźnie i tam 14 stopni, nad morzem 12-13, w Zakopanem najchłodniej 9, a we Wrocławiu 14.
14: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

jeśli szybko zaśniesz, bo głodne dusze zasypiają głodne. Noc może być zimna i długa, jeśli szybko zaśniesz.

Jak wróci do domu, w internecie sprawdzi, jak być kim zabawnym, jak być kim specjalnym, nie być kim zwyczajnym, jak tańczyć nie będąc pijaną, jak przestać nie chcieć obudzić się rano.

0: Jest 10. Ponad 100 młodych osób zatrzymano w związku z szerzeniem gruźb. Najnowsze informacje po odprawie premiera z ministrami i szefami służb przedstawimy za chwilę. Policjanci wyjaśniają okoliczności potrącenia 11-latka w Bielsku-Białej. Sprawca był kompletnie pijany. Rusza sezon jesiennych przeglądów kolei linowych w Beskidach.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Łukasz Łaskawiec, zapraszam. W ostatnich dniach w całym kraju w związku z groźbami wobec uczniów i nauczycieli zatrzymano 117 osób, poinformował podczas

0: rodzinnych. Zatrzymane osoby to głównie osoby w wieku 13-19 lat, choć także zdarzały się osoby młodsze.
1: Jutro szkoły wracają do normalnej pracy, ale przy wzmożonych środkach bezpieczeństwa. Wiceminister edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz mówiła podczas odprawy z premierem, że w piątek zajęcia zawiesiło 59 szkół, ale jutro ta liczba będzie zdecydowanie mniejsza.
2: Jeżeli chodzi o poniedziałek i wtorek, czyli 12 i 13 października, mamy informację, że tylko w 9 szkołach w mieście i gminie Wyszków zostaną zawieszone zajęcia.
1: W szkole podstawowej w Leszczy-Dole-Nowinach w gminie Wyszków 15-latek zaatakował w czwartek 3 osoby. Zmarła 37-letnia pracownica placówki.
3: Informacje z regionu.
1: Policjanci wyjaśniają okoliczności potrącenia 11-latka w Bielsku-Białej. Doszło do niego wczoraj po południu przy ulicy Kupieckiej. Sprawcą wypadku jest 26-latek. Mężczyzna miał najpierw doprowadzić do dwóch kolizji, po czym wjechać w grupę bawiących się dzieci. Te, widząc nadjeżdżający pojazd, rozbiegły się, ale uciec nie udało się jedynie 11-letniemu chłopcu na hulajnodze. Przetransportowano go do szpitala dziecięcego w Katowicach śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego. Funkcjonariusze zatrzymali kierującego, miał 2 promile alkoholu w organizmie. Światowy Dzień Zwierząt był obchodzony tydzień temu, ale zabrzeńskie schronisko dla bezdomnych zwierząt Psitul Mnie przesunęło to święto o tydzień i właśnie dziś organizuje dzień otwarty. Zaplanowano oprowadzanie po schronisku i prezentację podopiecznych. Jak mówi prezeska Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, które prowadzi to schronisko, Danuta Mikusz-Oslislo, to właśnie prezentowanie zwierząt budzi największe zainteresowanie odwiedzających.
4: To nie jest tylko opieka nad psami i kotami, tylko w ogóle jak szerszy pogląd na to, czym jest świat i co można zrobić i w jakim kierunku edukować, bo jest ścieżka edukacyjna, jest też plac zabaw, można pokazać, w jaki sposób się wzbogaca środowisko dla zwierząt, które są zmuszone do przebywania w takim zamkniętej przestrzeni, jaką jest schronisko.
1: To oczywiście była mowa o różnych działaniach edukacyjnych, ale teraz posłuchajmy, co prezeska stowarzyszenia mówi o prezentacji zwierząt.
4: Będą pokazy psiaków i kociaków, czyli będą i pracownicy, i wolontariusze opowiadali o tych zwierzętach, którymi się opiekują. I to też jest zawsze bardzo interesujące, bo można tam wypatrzyć nową miłość w życiu. No i będzie kiermasz, na którym mamy takie różne rzeczy, rękodzieła robione przez ludzi, którzy czasami przynoszą, czasami wolontariusze, czasami pracownicy. I tam są absolutnie unikatowe, śliczne rzeczy, które można jako prezent potem bardzo ciekawy i poza tym bardzo ładnie promują nas.
1: Wydarzenie w schronisku Psitul Mnie w Zabrzu potrwa do godziny 14. Nadszedł sezon jesiennych przeglądów kolei linowych w Beskidach. Jutro rozpocznie się przerwa techniczna wyciągu na Mostorny Groń w Zawoi, a 2 tygodnie później na Czantorie w Ustroniu i Żar w Międzybrodziu Żywieckim. W listopadzie odbędą się przeglądy bielskich kolejek, gondolowej na Szyndzielnie oraz kanapowej na Dębowiec. Terminów nie podali natomiast gestorzy kolei na Skrzyczne i Halę Skrzyczeńską w Szczyrku. Zachmurzenie w województwie śląskim będzie dziś umiarkowane, okresami duże, ale też i ze sporymi przejaśnieniami, tak jak teraz w Katowicach mogą przydać się okulary przeciwsłoneczne. Po południu spodziewane są natomiast lokalnie przelotne opady deszczu. Termometry wskażą dziś do 15 stopni Celsjusza, na Przedgórzu do 14 kresek powyżej zera.
5: Tu Radio Dźwięk.
6: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
7: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
5: Tu Radio Dźwięk.
8: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 11 października, minęła 11. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Do policji wpłynęła informacja o możliwym zamachu na premiera i ministra obrony narodowej. Przemoc dla przemocy, ABW sprawdza, czy wśród młodych ludzi nasilają się radykalne poglądy. W tym serwisie zajrzymy też do Krakowa, tam dziś druga tura przedterminowych wyborów. Właśnie teraz w Centrum Antyterrorystycznym ABW powinno zaczynać się spotkanie w sprawie możliwego zamachu na premiera i wicepremiera oraz szefa MON-u. O spotkaniu poinformował rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Ma to związek z informacją.

0: Która wpłynęła do policji. W spotkaniu wezmą udział funkcjonariusze policji oraz SOP-u. Wcześniej premier Tusk spotkał się z ministrami i przedstawicielami służb, by omówić ostatnie przypadki przemocy w szkołach. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości i NASK wspierają policję w związku z ostatnimi przypadkami przemocy, mówił minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.
1: Niestety w ostatnich miesiącach mieliśmy do czynienia z takimi przypadkami zatrzymania młodych osób fascynujących się ideologią nazistowską. Tu mamy do czynienia z przewagą tego, o czym mówił pan premier, zdarzeń czy zagrożeń określanych międzynarodowo w służbach jako nihilizacja przemocy, to znaczy nie ma tutaj konkretnego zabarwienia ideologicznego. Celem jest przemoc dla siebie.
0: W ostatnich dniach policja zatrzymała 111 młodych osób w związku z groźbami wobec uczniów i nauczycieli. Krakowianie decydują o tym, kto zostanie nowym prezydentem miasta. Do godziny 21 pod Wawelem potrwa głosowanie w drugiej turze przedterminowych wyborów. Mieszkańcy wybierają między Łukaszem Kibałą a Moniką Piątkowską. Delegatura Krajowego Biura Wyborczego podsumowała już pierwsze godziny głosowania. Na miejscu jest Paweł Pawlica. Dzień dobry.
2: Dzień
0: Pawle,
2: dobry.
0: Powiedz, jak przebiega głosowanie.
2: Bardzo spokojnie. Policja nie odnotowała przypadków złamania ciszy wyborczej, a lokale zostały otwarte bez komplikacji. Ale wczoraj doszło do jednego incydentu w dwóch komisjach wyborczych, mówi Barbara Golanko z krakowskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego.
3: Komisji 94 i 95 zgłaszający oświadczył, że w trakcie liczenia kart do głosowania pojawiła się kobieta, która zaczęła się głośno zachowywać i przeszkadzać. Ukarana została mandatem w wysokości 500 zł, natomiast odmówiła przyjęcia tego mandatu.
2: Jak się później okazało, była to mama jednego z członków komisji. Zdarzenie nie miało wpływu na bezpieczeństwo członków komisji ani przebieg dzisiejszego głosowania. W związku z organizacją Krakowia Półmaratonu między godziną 10 a 13 w Krakowie utrudniony może być bezpośredni dojazd do ponad 30 lokali wyborczych, ale będą one dostępne pieszo. Głosowanie potrwa do godziny 21. Do tego czasu obowiązuje cisza wyborcza.
0: I tyle Paweł Pawlica. Dziękujemy za relację. Mieszane reakcje w Unii po opublikowaniu przez Irlandię projektu europejskiego budżetu na lata 2028-34. Niemcy, które są największym płatnikiem do wspólnej kasy, zażądały większych cięć. Podobnie zareagowały pozostałe kraje, zwane potocznie skąpcami. 8-procentowe cięcia wynoszące 141 miliardów euro ominęły Polskę i fundusze na rolnictwo oraz rozwój regionów. Warszawa nadal liczy na pulę 123 miliardów euro.
4: Ta propozycja nie może być podstawą do zawarcia porozumienia. Jesteśmy daleko od niego, skrytykował najnowszy projekt kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Do tego chóru dołączyły Holandia, Szwecja, Dania i Austria. Na przykład holenderski minister finansów powiedział, że odsyła propozycję irlandzkiej prezydencji zwrotną pocztą, a szwedzka minister do spraw europejskich nazwała projekt budżetu nierozsądnym. Polska zareagowała z ostrożnym optymizmem na wieść o braku cięć w kopertach narodowych.
5: To jest oczywiście dla nas dobra wiadomość,
4: powiedział mi wiceszef MSZ-u Ignacy Niemczycki, choć skrytykował cięcia. Teraz unijne kraje wejdą w kluczowy etap negocjacji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Dziś pochmurno, ale z przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, a na zachodzie i Pomorzu możliwe także burze i lokalnie opady krupy śnieżnej. W szczytowych partiach Tatr i Sudetów opady śniegu, a temperatura maksymalna od 11 do 15 stopni.
7: Na program zaprosił jego sponsor.
9: Tu Radio Dźwięk.

0: wybiło południe. Policja odnotowała 275 zdarzeń związanych z bezpieczeństwem w szkołach. Więcej o tym powiemy Państwu za chwilę. Książka Fleck, Ocalony przez naukę, została najlepszą w Polsce biografią ubiegłego roku. W Rybniku wręczono wieczorem górnośląską Nagrodę Literacką Juliusz. To nie był najlepszy sezon dla pszczelarstwa w Polsce, ale polskiego miodu nie powinno zabraknąć.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Przed mikrofonem Łukasz Łaskawiec, zapraszam. Treści nazistowskie, gry pełne przemocy, fora oraz grupy zrzeszające osoby o radykalnych poglądach. To problemy, z którymi nie radzi sobie współczesna młodzież. Taką diagnozę stawia politolog dr Paweł Ramiączek z WSB Merito. Jak do

0: poinformował, że policja odnotowała 275 zdarzeń związanych z bezpieczeństwem w placówkach oświatowych, wszczęła 105 postępowań karnych, a w 46 przypadkach przekazała materiały do sądów rodzinnych. Marek Boroń powiedział, że funkcjonariusze zabezpieczyli również 110 niebezpiecznych przedmiotów.
1: To są noże, maczety, pistolety na kulki, butelki z benzyną, zaostrzone przedmioty, śrubokręty, młotki. Takie przedmioty młodzież próbowała wnosić do szkoły, więc my temu wszystkiemu przeciwdziałamy.
0: Komendant główny policji podziękował rodzicom, nauczycielom i uczniom za współpracę.
2: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Książka Fleck, ocalone przez naukę, została najlepszą w Polsce biografią ubiegłego roku. Jej autorki Maria Ciesielska i Anna Wacławik otrzymały wieczorem w Rybniku Górnośląską Nagrodę Literacką Juliusz. Biografia przedstawia losy polskiego i żydowskiego lekarza oraz mikrobiologa Ludwika Flecka. Bohater, pracując nad szczepionką przeciwko tyfusowi, oszukiwał nazistów, dzięki czemu ocalił życie swoje, a także innych więźniów obozów koncentracyjnych. Dobiega końca 35. Międzynarodowy Festiwal Teatralny Bez Granic w Cieszynie i czeskim Cieszynie. Przez 9 dni po obu stronach Holzy prezentowano spektakle z różnych krajów, a także koncerty, wystawy i spotkania. Tradycją festiwalu jest przyznawanie nagrody Złamany Szlaban, nawiązującej do idei przekraczania granic, wyjaśnia dyrektor artystyczny imprezy Janusz Lagoń.
3: Powiem, że Jan Klata, dzisiaj dyrektor Teatru Narodowego w Warszawie, pierwszą swoją międzynarodową nagrodę zdobył na tym festiwalu przed laty. Tutaj mamy właśnie tak dwie nagrody. Pierwsza, Złamany Szlaban, przyznawana przez profesjonalne jury z trzech krajów, a druga przyznawana przez widzów, bo nie tylko specjaliści się znają na teatrze, bo teatr jest dla wszystkich.
0: Na zakończenie festiwalu dziś dwa wydarzenia. O 17:00 w Teatrze imienia Adama Mickiewicza w Cieszynie koncert Kasi Linz, Obywatelka KL, a pół godziny później w Teatrze Cieszyńskim po czeskiej stronie Olzy Krzywy Kościół sceny polskiej na podstawie powieści czeskiej pisarki Karin Lednickiej. To nie był najlepszy sezon dla pszczelarstwa, ale polskiego miodu nie powinno zabraknąć, zapewnia prezes Częstochowskiego Związku Pszczelarskiego Andrzej Adamczyk. Wiosna z przymrozkami, a następnie gorące lato i susza spowodowały, że miodu jest mniej, ale nadal jest dostępny.
4: Zbiory miodu są w tym roku poniżej przeciętnych, natomiast nie ma problemu z dostępem do polskiego miodu, chociaż niektórzy stwarzają taki sztuczny problem w mediach tu i ówdzie, słychać, że nie ma polskiego miodu i to jakoby miało dać sygnał do otwarcia granic i importowania miodu, ale nie ma takiej potrzeby.
0: Mimo rosnącej świadomości społeczeństwa co do wartości odżywczych produktów pszczelich, przede wszystkim tych krajowych, import miodu cały czas jest problemem. Najwięcej miodu sprowadzamy z Chin, Ukrainy i Ameryki Południowej. Zachmurzenie w Śląskiem jest umiarkowane. W Katowicach teraz sporo słońca. Po południu spodziewane są natomiast lokalnie przelotne opady deszczu. Termometry wskazują do 15 stopni, na Przedgórzu do 13-14.
5: Tu Radio Dźwięk.
6: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
7: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
5: Tu Radio Dźwięk.
8: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 11 października, minęła 12. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Kto planował zamach na premiera i na szefa MON-u? Trwa spotkanie służb podległych MSWiA. Zafascynowani przemocą młodzi działają spontanicznie, mówił premier w sprawie ataków w szkołach. Wjechał autem w grupę dzieci, kierowca był pijany. Trwa spotkanie przedstawicieli służb podległych MSWiA po tym, jak do policji wpłynęła informacja dotycząca możliwego zamachu na premiera Donalda Tuska i wicepremiera, szefa MON-u Władysława Kosiniaka-Kamysza. Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych, w rozmowie z Polską Agencją Prasową podkreślił, że na razie nie może udzielać żadnych szczegółowych informacji. Zaznaczył, że media zostaną powiadomione w przypadku ewentualnego briefingu prasowego. Fascynacja przemocą i ideologią nazistowską to skłonności obserwowane

0: U wielu młodych osób zatrzymanych w związku z groźbami pod adresem uczniów i nauczycieli. Mówił o tym premier Tusk przed odprawą z ministrami i przedstawicielami służb zorganizowaną po ostatnich atakach na szkoły. Szef rządu dodał, że to nie jest skoordynowana akcja.
1: To są bardzo często zachowania spontaniczne, wynikające głównie z aktywności sieci. Odnotowujemy oczywiście w ostatnich latach, a szczególnie miesiącach, zarówno w Polsce, jak i na całym świecie, ten wzrost fascynacji przemocą. To już ma nawet swoje terminy w służbach przemoc dla przemocy.
0: Policja odnotowała 275 zdarzeń związanych z bezpieczeństwem w szkołach, wszczęła 105 postępowań karnych, a w 46 przypadkach przekazała materiały do sądów rodzinnych. Komendant główny policji Marek Boroń przekazał, że w sprawach dotyczących ataków, m.in. w Ostrołęce i Sierpcu, policja zastosowała środki zapobiegawcze w postaci aresztu. Funkcjonariusze zabezpieczyli również 110 niebezpiecznych przedmiotów.
2: To są noże, maczety, pistolety na kulki, butelki z benzyną, zaostrzone przedmioty, śrubokręty, młotki. Takie przedmioty młodzież próbowała wnosić do szkoły, więc my temu wszystkiemu przeciwdziałamy.
0: W poniedziałek o bezpieczeństwo w szkołach ma dbać 20 tysięcy policjantów. Funkcjonariusze będą kontrolować placówki, dopóki sytuacja się nie uspokoi. Policjanci wyjaśniają okoliczności potrącenia 11-latka w Bielsku-Białej. Doszło do niego wczoraj po południu. Sprawca miał najpierw doprowadzić do dwóch kolizji, po czym wjechać w grupę bawiących się dzieci. Te, widząc nadjeżdżający pojazd, rozbiegły się. Uciec nie udało się jedynie 11-latkowi na hulajnodze, mówi rzecznik bielskiej komendy Sławomir Kocur.
3: Chłopiec został przewieziony lotniczym pogotowiem ratunkowym do Katowic, do szpitala w Ligocie. Kierujący okazał się osobą nietrzeźwą. To 26-letni mężczyzna został zatrzymany przez policjantów.
0: Miał w organizmie 2 promile alkoholu. O jego przyszłości zdecyduje sąd. Dwukrotnie częściej niż rok temu o tej samej porze, czyli na początku sezonu grzewczego, wielkopolscy strażacy wyjeżdżali do akcji związanych z alarmami czujek czadu. Względem ubiegłego roku odnotowano też więcej pożarów i osób poszkodowanych. Mniej jest ofiar śmiertelnych. Strażacy wyjaśniają, z czego wynika większa liczba interwencji.
4: Aspirant Martin Halasz wskazuje, że większa liczba interwencji dotyczy całej Polski. Jest to skutek powszechnego montowania w domach oraz mieszkaniach czujników tlenku węgla i dymu.
5: Można powiedzieć, że to jest pozytyw w całej tej sytuacji, że zdążymy dotrzeć w porę z tą pomocą do osób poszkodowanych, albo to sami mieszkańcy mają szansę na to, by uratować się.
4: Starszy brygadier Sławomir Brandt podkreśla, że wybierając czujki, warto stawiać na te ze zintegrowaną baterią i długą gwarancją.
6: Nie musimy pamiętać, czy to jest alarm od rozładowanej baterii, czy to jest faktyczne zdarzenie. Nie ma fałszywych alarmów, czyli jest ich zdecydowanie mniej. Nie musimy wspinać się pod sufit po to, żeby wymienić baterię.
4: W czasie zeszłorocznego sezonu grzewczego z powodu zatrucia czadem zmarło w całej Polsce 60 osób. Maciej Szefer, Polskie Radio.
7: Klimat.
0: Jakość powietrza w Polsce jest bardzo dobra. Ponad połowa prądu pochodzi ze źródeł odnawialnych, najwięcej ze słońca. Można normalnie korzystać z prądu. Na całym wybrzeżu obowiązują ostrzeżenia drugiego i pierwszego stopnia przed wezbraniem stanów wody, a w większości kraju utrzymuje się susza hydrologiczna. To był serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Termometry pokażą dziś maksymalnie 15 stopni. Tyle zobaczymy w Warszawie, Krakowie, Rzeszowie i Kielcach. W prognozie są przelotne opady deszczu, a na zachodzie i Pomorzu lokalnie opady krupy śnieżnej, w górach śniegu.
9: Ogłoszenie społeczne.
10: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
11: It's been a week. You've already found someone new. It's interesting how fast you found her. I don't understand how you could be moving on so fast. But it's fine.

0: Nie po co mnie minam dawne czasy, jak mnie szodzie bez komórki i bez kasy, choć w owocach nie gustuję, zerwałem, co w tym złego usłyszałem, to drzewo.
1: Pierwszego stworzyłeś światło.
0: Zająłem się rolnictwem, to jest uprawą ziemi. Miałem brata, pasterza, nie było u nas chemii. Pewnego popołudnia delikatnie się wkurzyłem, poszturchaliśmy się trochę, ponoć go zabiłem.

0: Kiedy wreszcie nastała nasza nowa era, otworzyła się przede mną prawnicza kariera. Trafiła mi się jedna bardzo zagmatwana sprawa, ale o tym to naprawdę wolę nie rozmawiać.
1: 6 dnia stworzyłeś
0: mnie. Teraz będąc już dorosły, tamte czasy wspominam. Przy szklaneczce whisky albo buteleczce wina myślę sobie, dlaczego pozostaję jeszcze żywy? Może ja nie jestem zły, lecz tylko niefrasobliwy.
1: 7 dnia nie stworzyłeś
0: piekła?

0: wybiło południe. Policja odnotowała 275 zdarzeń związanych z bezpieczeństwem w szkołach. Więcej o tym powiemy Państwu za chwilę. Książka Fleck, Ocalony przez naukę, została najlepszą w Polsce biografią ubiegłego roku. W Rybniku wręczono wieczorem górnośląską nagrodę literacką Juliusz. To nie był najlepszy sezon dla pszczelarstwa w Polsce, ale polskiego miodu nie powinno zabraknąć.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Przed mikrofonem Łukasz Łaskawiec zapraszam. Treści nazistowskie, gry pełne przemocy, fora oraz grupy zrzeszające osoby o radykalnych poglądach. To problemy, z którymi nie radzi sobie współczesna młodzież. Taką diagnozę stawia politolog dr Paweł Ramiączek z WSB Merito. Jak dodaje ekspert, sprawa jest złożona i trudna do rozwiązania.
2: Ona jest bardzo, bardzo trudna i to nie można ukrywać, że to jest temat, który można załatwić, zrealizować, skończyć jedną ustawą czy ogólnokrajowym porozumieniem politycznym w sprawie cyberbezpieczeństwa. Mówię tutaj oczywiście o przemocy wśród młodych ludzi, która jest inspirowana przestrzenią cyfrową, czy która ma źródło przestrzeni cyfrowej.
0: Premier Donald Tusk zwołał dziś pilną odprawę związaną z atakami w szkołach, które łączone są z falą dezinformacji. Podsumowano dotychczasowe patrole w szkołach oraz ich okolicach. Komendant główny Policji Marek Boroń poinformował, że policja odnotowała 275 zdarzeń związanych z bezpieczeństwem w placówkach oświatowych. Wszczęła 105 postępowań karnych, a w 46 przypadkach przekazałem materiały do sądów rodzinnych. Marek Boroń powiedział, że funkcjonariusze zabezpieczyli również 110 niebezpiecznych przedmiotów.
3: To są noże, maczety, pistolety na kulki, butelki z benzyną, zaostrzone przedmioty, śrubokręty, młotki. Takie przedmioty młodzież próbowała

0: wystawy i spotkania. Tradycją festiwalu jest przyznawanie nagrody Złamany Szlaban, nawiązującej do idei przekraczania granic, wyjaśnia dyrektor artystyczny imprezy Janusz Lagoń.
1: Powiem, że Jan Klata, dzisiaj dyrektor Teatru Narodowego w Warszawie, pierwszą swoją międzynarodową nagrodę zdobył na tym festiwalu przed laty. Tutaj mamy właśnie tak dwie nagrody. Pierwsza Złamany Szlaban, przyznawana przez profesjonalne jury z trzech krajów, a druga przyznawana przez widzów, bo nie tylko specjaliści się znają na teatrze, bo teatr jest dla wszystkich.
0: Na zakończenie festiwalu dziś dwa wydarzenia. O 17:00 w Teatrze imienia Adama Mickiewicza w Cieszynie koncert Kasi Linz, Obywatelka KL, a pół godziny później w Teatrze Cieszyńskim po czeskiej stronie Olzy Krzywy Kościół sceny polskiej na podstawie powieści czeskiej pisarki Karin Lednickiej. To nie był najlepszy sezon dla pszczelarstwa, ale polskiego miodu nie powinno zabraknąć, zapewnia prezes Częstochowskiego Związku Pszczelarskiego Andrzej Adamczyk. Wiosna z przymrozkami, a następnie gorące lato i susza spowodowały, że miodu jest mniej, ale nadal jest dostępny.
2: Zbiory miodu są w tym roku poniżej przeciętnych. Natomiast nie ma problemu z dostępem do polskiego miodu, chociaż niektórzy stwarzają taki sztuczny problem. W mediach tu i ówdzie słychać, że nie ma polskiego miodu. I to jakoby miało dać sygnał do otwarcia granic i importowania miodu, ale nie ma takiej potrzeby.
0: Mimo rosnącej świadomości społeczeństwa co do wartości odżywczych produktów pszczelich, przede wszystkim tych krajowych, import miodu cały czas jest problemem. Najwięcej miodu sprowadzamy z Chin, Ukrainy i Ameryki Południowej. Zachmurzenie w Śląskiem jest umiarkowane. W Katowicach teraz sporo słońca. Po południu spodziewane są natomiast lokalnie przelotne opady deszczu. Termometry wskazują do 15 stopni, na Przedgórzu do 13-14.
3: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
4: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
5: Tu Radio Dźwięk.
3: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
6: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 11 października, minęła 13. Agnieszka Drost, zapraszam na serwis Trójki. Pilna narada w Centrum Antyterrorystycznym, w tle możliwe zamachy na premiera i szefa MON-u. Poważne konsekwencje za nieodpowiedzialne żarty, nawet 8 lat więzienia grozi nastolatkowi z Podlasia, który bawił się nożem w szkole. Prezydent Ukrainy mówi, że wstrzyma ataki na rosyjskie rafinerie, jeśli Rosja zrobi to samo. W siedzibie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego dobiega końca pilna narada służb po tym, jak do policji dotarły informacje o możliwych zamachach na premiera Donalda Tuska oraz wicepremiera ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza. Za chwilę w tej sprawie odbędzie się briefing prasowy przed kancelarią premiera. Jest tam już nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz. Dzień dobry, Agnieszko.
7: Dzień dobry.
6: Masz już więcej szczegółów w tej sprawie.
7: Tak, wiemy, że informacja o zamachach dotarła do policji mailowo. Wiemy, że miało się to stać około godziny 7 dzisiaj rano. No i wiemy też, bo już o tym na naszej antenie też opowiadałam, że niespełna półtorej godziny później premier Donald Tusk wziął udział w kancelarii właśnie premiera, przed którą teraz stoję, udział w odprawie ze służbami i ministrami, która dotyczyła bezpieczeństwa w szkołach. A w dodatku na tę odprawę Donald Tusk w towarzystwie ochrony przyszedł na pieszo ze swojej rezydencji na ulicy Parkowej. To jest jakieś kilkaset metrów. Szef rządu nawet przywitał się z kilkoma dziennikarzami, także ze mną, i odpowiadał na pytania o powód zwołania tej narady. I mówię to wszystko po to, aby też uświadomić Państwu, że gdyby informacja o tych rzekomych atakach była realna, to na pewno nie byłoby jej w mediach społecznościowych i z pewnością premier nie szedłby po prostu do kancelarii pieszo. No ale wszystkie te wątpliwości, wszystkie też te informacje za chwilę przekażą nam właśnie przedstawiciele MSWiA na briefingu prasowym. Już właśnie podchodzi do nas rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka i rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
6: Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za relację. Nawet 8 lat więzienia może grozić nastolatkowi z Wysokiego Mazowieckiego. Chłopak w piątek nagrywał w szkole zabawę nożem i udostępnił je z opisem Krwawy Piątek. Jak mówi rzecznik podlaskich policjantów Tomasz Krupa, uczeń będzie odpowiadał jako dorosły. Usłyszał już zarzuty

0: stwarzania sytuacji wywołującej przekonanie o zagrożeniu.
1: 17-letni chłopiec usłyszał zarzut z artykułu 224a, paragraf 1 kodeksu karnego. Za ten czyn właśnie kodeks karny przewiduje karę do 8 lat pozbawienia wolności. Jutro sąd zadecyduje, czy 17-latek trafi do aresztu.
0: O konsekwencjach takich nieodpowiedzialnych zachowań czy żartów będą jutro z uczniami rozmawiali policjanci, będą też patrolowali okolice szkół. Tylko w piątek i tylko na Mazowszu policjanci interweniowali prawie 40 razy w związku ze zgłoszeniami o niebezpiecznych narzędziach, które do szkoły przynieśli lub mieli przynieść uczniowie. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że jego kraj wstrzyma ataki na rosyjskie rafinerie, jeśli Rosja przestanie atakować ukraińską infrastrukturę energetyczną. Zełenski poinformował, że tylko w sobotę Rosja zabiła 23 osoby w Zaporożu. W Charkowie Rosjanie uderzyli w placówkę medyczną, a tej nocy atakowali infrastrukturę cywilną, budynki mieszkalne i obiekty energetyczne. Rano uderzyli w 5-piętrowy budynek mieszkalny w Słowiańsku. Zełenski wyliczył, że łącznie tylko w tym tygodniu Rosjanie użyli blisko 1500 bomb lotniczych. Wstrzymania ukraińskich ataków na rafinerie w Rosji domaga się od władz w Kijowie prezydent USA Donald Trump, który dogadał się z Putinem w sprawie sprzedaży rosyjskiego oleju napędowego. Można pisać jak Michał Anioł. Powstała członka inspirowana pismem renesansowego artysty. Nosi nazwę Michelangelus i jest darmowa. Można ją pobrać i wykorzystać we własnych dokumentach.
2: Czcionkę zaprojektowało studio Gusto na zamówienie Watykańskiej Fabryki Świętego Piotra we współpracy z Microsoftem. Projektanci przeanalizowali oryginalne rękopisy, listy i podpisy Michała Anioła, a potem przenieśli charakterystyczne cechy jego pisma do cyfrowego kroju. Chodziło o to, by stworzyć czcionkę, która nawiąże do jego stylu i pozostanie czytelna. Michelangelus obejmuje ponad 500 znaków i jest dostępna w 4 odmianach: zwykłej, pochyłej, pogrubionej i pogrubionej pochyłej. Pod koniec roku ma również trafić do aplikacji Microsoft 365. Projekt powstał z okazji 400. rocznicy konsekracji Bazyliki Świętego Piotra w Watykanie. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
0: To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Jest pochmurno, ale są też przejaśnienia, przelotne opady deszczu, a na zachodzie i Pomorzu możliwe także burze i opady krupy śnieżnej. Temperatura maksymalna od 11 do 15 stopni.
4: Autopromocja.
5: Tamtej dziewczyny.
6: Tu Radio Dźwięk.

bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

słyszę ciche halo. Chcesz przepraszać mnie, a już patrzysz na nią. Przepychamy się jak na przerwie w szkole. Nie wy.

Ja mówię, zrobi im obiad. Podam im deser. Powiem im, by dokończyli czytać książki. Odrobili lekcje. Pouczyli się trochę. Co zrobię? To ja zrobię. A ty dalej swoje, idioto.

0: 1-400-400.
1: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
2: Tu Radio Dźwięk.

0: Jest 13. Ponad 500 000 000 zł trafi do województwa śląskiego na wydatki związane z bezpieczeństwem. Szczegóły podamy Państwu za chwilę. Politycy są podzieleni w kwestii sytuacji w polskich szkołach i ostatnich incydentów. Czwarte Mistrzostwa Ustronia w pieczeniu Dym Foków odbywają się dziś w dzielnicy Dobka.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Przed mikrofonem Łukasz Łaskawiec, zapraszam. Ponad 560 milionów złotych na bezpieczeństwo będzie mogło rozdysponować województwo śląskie w przyszłym roku. To środki z programu ochrony ludności i obrony cywilnej. W tym tygodniu kolejny jego etap przyjął rząd, mówi wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Szymański.
2: Wierzę, że mając na uwadze kolejny etap, już 5-letni programu i blisko 100 miliardów złotych niebagatelnej kwoty przeznaczonej na ten cel, spowoduje pewność i zabezpieczenie ochrony ludności dla mieszkańców nie tylko województwa śląskiego, ale całego kraju.
0: Pieniądze będą przekazane m.in. na wsparcie służb ratowniczych, edukację społeczeństwa czy bezpieczną łączność i systemy alarmowania. Oznaczonych zostanie ponad 8,5 tysiąca miejsc schronienia. Powstaną też nowe tego typu obiekty, podkreśla wojewoda śląski Marek Wójcik.
3: Już są realizowane inwestycje właśnie w różnego rodzaju miejsca doraźnego schronienia, ale także ukrycia i MDS-y. To są obiekty, które są przygotowane do tego, żeby schronienie trwało dłużej. Będą wykorzystywane nie tylko w przypadku tego, czego obawia się część naszego społeczeństwa, czyli jakiegoś zagrożenia z powietrza, ale także w sytuacjach różnych kryzysowych.
0: W ostatnich latach rząd przeznaczył prawie 34 miliardy złotych na kwestie związane z ochroną ludności.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna mówi, że narada w sprawie szkół, która odbyła się nad ranem u premiera, powinna uspokoić opinię publiczną. W jego ocenie pokazała, że państwo działa. Jednocześnie wskazała, jakie zadania powinni podjąć rodzice.
4: Zmobilizować rodziców do tego, żeby wychowawców, nauczycieli, ale też pokazuje, że państwo działa. Że tutaj nie można zostawić tego, nie można odwrócić się, wrócić do swoich spraw, odwrócić się od sprawy, bo ona jest bardzo bulwersująca, ale bardzo taka sensytywna, wrażliwa, a ona potrzebuje reakcji państwa.
0: Paweł Szrot z Prawa i Sprawiedliwości mówi z kolei, że narada u premiera to teatr polityczny, a działania rządu uważa za spóźnione.
5: Musztarda po obiedzie, wszystkie działania, które trzeba było podjąć już parę dni temu. Po drugie, nie rozumiem, nie jestem pewien, czy niezbyt pochopne było od razu wykluczenie wątku zorganizowanej akcji, wpływu zewnętrznego, wpływu państw wrogich w Polsce.
0: 117 młodych osób zatrzymano w ostatnich dniach w całym kraju w związku z kierowaniem gruźb wobec uczniów i nauczycieli. O sprawie ostatnich ataków w szkołach premier Donald Tusk rozmawiał dziś z ministrami i przedstawicielami służb. Jutro o bezpieczeństwo w polskich szkołach ma dbać 20 tysięcy policjantów. Czwarte Mistrzostwa Ustronia w pieczeniu Dym Foków odbywają się dziś w dzielnicy Dobka. Tradycyjne danie regionalne, znane też jako pieczonki czy prażonki z ziemniaków, kapusty, boczku, kiełbasy i cebuli, jest przyrządzane w żeliwnym kociołku na ognisko. To kolejna impreza organizowana przez ustrońskie organizacje społeczne i stowarzyszenia. Zwycięzców poznamy po godzinie 15. A krakowianie decydują o tym, kto zostanie nowym prezydentem miasta. Do 21 w Grodzie Kraka potrwa głosowanie w drugiej turze przedterminowych wyborów. Mieszkańcy wybierają między Łukaszem Gibałą a Moniką Piątkowską. Wyniki wyborów spodziewane są po północy, informuje przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej Krzysztof Dyl.
6: O 21 komisje zamkną lokale i zaczną liczyć te głosy i sporządzać protokoły obwodowych komisji wyborczych. W tym czasie będą nam sukcesywnie dostarczać te protokoły, my będziemy je weryfikować, no i ten wynik wyborów, nasz protokół przyjmiemy około godziny 2-3 w nocy. Tak to zwykle wygląda.
0: Uprawnionych do głosowania jest ponad 590 tysięcy osób. 13:04 sprawdzamy, co dzieje się za oknem. Zachmurzenie w województwie śląskim jest umiarkowane, okresami duże. Po południu spodziewane są lokalnie przelotne opady deszczu, przydadzą się zatem parasole. Termometry wskażą do 15 stopni, w rejonach podgórskich do 14 kresek powyżej zera.
7: Tu Radio Dźwięk.
8: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 11 października, minęła 14. Agnieszka Drost.

0: Zapraszam na serwis Trójki. Służby traktują tę sprawę bardzo poważnie. Pojawiły się informacje o groźbie zamachu na premiera oraz szefa MON-u. 117 młodych osób zatrzymanych w związku z kierowaniem gruźb wobec uczniów i nauczycieli. Papież Leon XIV ogłosił, że podczas badań lekarze znaleźli w jego płucach guzek w początkowej fazie. Mówimy o dużym prawdopodobieństwie spełnienia tych gruźb, przekazał rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński, odnosząc się do informacji o groźbie zamachu na premiera oraz szefa MON-u. O groźbach rozmawiali przedstawiciele policji, służby ochrony państwa oraz funkcjonariuszy ABW na pilnym spotkaniu. Jacek Dobrzyński przekazał, że informacja o możliwym zamachu trafiła rano do służby ochrony państwa.
1: To oni pierwsi weryfikują te informacje. Zebrane informacje przekazują do policji. Policja swoimi źródłami bardziej próbuje to wyjaśnić, zweryfikować i uprawdopodobnić. Mówimy o dużym prawdopodobieństwie spełnienia tych gruźb.
0: Rzecznik koordynatora służb specjalnych zaznaczył, że takich gruźb pojawia się coraz więcej. Podczas dzisiejszego spotkania służby ustaliły dalsze czynności, które będą podejmowane. 117 młodych osób zatrzymano w ostatnich dniach w Polsce w związku z kierowaniem gruźb wobec uczniów i nauczycieli. O sprawie ostatnich ataków w szkołach premier Tusk rozmawiał dziś z ministrami i przedstawicielami służb. O szczegółach Michał Fabisiak.
2: Premier Donald Tusk zapowiedział, że w kolejnych dniach w szkołach utrzymane zostaną podwyższone środki bezpieczeństwa. Do pilnowania porządku oddelegowanych zostanie 20 tysięcy policjantów. Szef rządu mówił, że młodzi fascynują się przemocą, ale akty, których się dopuszczają, nie są planowane.
3: Nie mamy do czynienia z żadną zorganizowaną na dużą skalę grupą ludzi. To są bardzo często zachowania spontaniczne, wynikające głównie z aktywności sieci.
2: Szef MSWiA Marcin Kierwiński przekazał, że w ostatnich dniach zatrzymano 117 młodych autorów gruźb.
4: Zatrzymano osoby, to głównie osoby w wieku 13-19 lat, choć także zdarzały się osoby młodsze. Sprawy kierowane są do prokuratury bądź do sądów rodzinnych.
2: Jutro i we wtorek zajęcia zostaną zawieszone tylko w 9 szkołach z powiatu wyszkowskiego. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
0: Na zakończenie spotkania z wiernymi na południowej modlitwie Anioł Pański papież Leon XIV ogłosił, że podczas badań kontrolnych lekarze znaleźli w jego płucach guzek w bardzo początkowej fazie. Lekarze uznają za słuszną interwencję i dlatego za ich radą postanowiłem poddać się operacji, by go usunąć. Zabieg przewidziany jest na najbliższe dni, wyjaśnił papież. Zabieg ma się odbyć na początku tygodnia, a czas rekonwalescencji po operacji planowany jest na około tygodnia. Krakowianie decydują o tym, kto zostanie nowym prezydentem miasta. Do 21:00 potrwa głosowanie w drugiej turze przedterminowych wyborów. Proces przebiega spokojnie i bez incydentów, mówi przewodniczący Komisji Wyborczej Krzysztof Dyl. Wyniki wyborów spodziewane są po północy.
5: O 21:00 komisje zamkną lokale i zaczną liczyć te głosy i sporządzać protokoły obwodowych komisji wyborczych. W tym czasie będą nam sukcesywnie dostarczać te protokoły, my będziemy je weryfikować. No i ten wynik wyborów, nasz protokół przyjmiemy około godziny 2-3 w nocy. Tak to zwykle wygląda.
0: Uprawnionych do głosowania jest ponad 590 tysięcy osób. Mieszkańcy Lublina i turyści w Muzeum Wsi Lubelskiej mogli zobaczyć obrzęd zbiorowego kiszenia kapusty. Scenariusz opracowano na podstawie dawnych obrzędów z okolic Biłgoraja.
6: Widzę, że kapusta obrodziła, główki jak trzeba. Ale widzę, że i tutaj gości do nas przybyło ładnie bardzo dużo.
7: My staramy się dzisiaj to pokazać, to jest tak jakbyście się wrócili 100 lat temu do chałupy, że wchodzicie i tak to się mniej więcej odbywało, tak jak my to teraz przedstawiamy. Wszystko było na wesoło, każdy z humorem do tego podchodził, ale praca miała być wykonana rzetelnie.
8: My jesteśmy fankami takiego klimatu naszej polskiej wsi i wspominam jakieś dziecięce sytuacje, dziecięce wydarzenia.
9: Bardzo mi się podoba. Było dawno się takie tasoki się to nazywało i to siekały tymi tasokami. Później jak posiekały tymi tasokami, to się kapustę kisiło. To tam były śpiewy, opowieści różne.
0: To był serwis Trójki.
10: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Do wieczora zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a miejscami przelotne opady deszczu. Na wybrzeżu możliwe burze. Na termometrach od 11 do 15 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty.
11: Autopromocja.
12: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

suicidal.

Jego trzy kolega z klasy przyniósł CD. Na nośniku jakieś pliki. Nad basenem trójka ludzi pije drinki. Są dla siebie raczej mili. Obie panie miały żółte stringi. On do obu mówi sweetie. On dotyka złotej skóry niby Midas, a one pisz

Just trust me, po szkole Foxki, w nocy pornoski, potem Zemula nowości, w folderze Baldur's Gate, tu prezentacja z biologii, Mój ziomo opisywał mi gangbang, jak zbieraliśmy datki na wośpik, Mój ziomo by se dał odjebać rękę, że tak właśnie robią to dorośli, bo wychowała nas pornografia.

kobiecą. Ta kobieta zawsze musi chcieć trójkąt, chociaż nie jest biseksualistką. Ty wiadomo zawsze mówisz homofujka, ale w sumie, że lesbiki git są. Zgadywanie jakie tanie, masz fantazję w bani, dla niej ma tu być jedyną misją. I ma mieć biust i sixpack, ale z tobą się zapychać

Człowiek jak obejrzy se Matrixa, to nie będzie skakał po budynkach, nie? Ale puść mu tylko film Step Sister, zaraz będzie marzył o kuzynkach, ej. Choć dla głowy jest to sprawa oczywista, popęd zapomina o tym, że to fikcja, wobec czego moja bardzo trudna misja. Porno kłamie tak samo jak telewizja. Miłość jest drogą porosłą.

0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400.

0: Center Łostoń.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
2: Łukasz Łaskawiec, zapraszam. Zaczynamy jednak od ważnej informacji dla kierowców poruszających się drogą krajową numer 81 w rejonie Pawłowic w powiecie pszczyńskim. Po zderzeniu dwóch pojazdów droga jest zablokowana w stronę Katowic. Zorganizowano objazd przez strumień. Policja apeluje o ostrożność. Rzecznicy ministrów, koordynatora służb specjalnych oraz spraw wewnętrznych i administracji poinformowali o potencjalnym zamachu na premiera Donalda Tuska i wicepremiera, szefa Ministerstwa Obrony Narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza. Jacek Dobrzyński i Dorota Gałecka podczas spotkania z dziennikarzami wyjaśniali, że informacje na temat zagrożenia przekazano opinii publicznej, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się niesprawdzonych plotek i pogłosek.
3: Ta informacja, która wpłynęła, jest bardzo poważna, uprawdopodobniona bardzo mocno przez funkcjonariuszy, którzy tym się zajmują. My możemy Państwu przekazać to, co nam przekazały służby na tym etapie. Funkcjonariusze, szczególnie policji, teraz nad tą sprawą pracują. Jestem przekonany, że tę sprawę wyjaśnią do końca.
2: Dorota Gałecka dodała, że sytuację potraktowano bardzo poważnie ze względu na kontekst wydarzenia.
4: Po to jest to spotkanie, żeby niektóre redakcje nie snuły różnych teorii, nie podgrzewały atmosfery, ponieważ sytuacja owszem jest poważna. W zeszłym tygodniu mieliśmy ataki, w tym atak śmiertelny w szkole, co spowodowało niepokój i wiele emocji wśród rodziców, uczniów i dyrekcji. I odpowiedzialny rząd, tak jak my tutaj stoimy, informuje na tym etapie na tyle, na ile możemy Państwu przekazać.
2: Mail o zagrożeniu wobec premiera i wicepremiera wpłynął nad ranem do Służby Ochrony Państwa. Nie podano jednak jego szczegółów.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
2: Nagrobek postaci zasłużonej dla śląskiego budownictwa, XIX-wiecznego żydowskiego przedsiębiorcy Ignacego Greenfelda, przeszedł właśnie renowację. Był m.in. wieloletnim członkiem Katowickiej Rady Miasta i postacią zasłużoną dla urbanistycznego rozwoju stolicy województwa. Jego miejsce spoczynku było wielokrotnie demolowane i okradane. Teraz udało się przywrócić je do stanu sprzed wojny, podkreśla przewodniczący gminy wyznaniowej żydowskiej Sławomir Pastuszka.
5: Coś, co jeszcze niedawno wydawało się, że jest niemożliwe, w końcu co się ziściło. Wyjątkowy człowiek i chyba jeden z najbardziej wyjątkowych nagrobków w Katowicach i bez wątpienia największy w obrębie wszystkich miejskich nekropolii katowickich, liczący, jeżeli chodzi o wysokość, ponad 5 metrów.
2: Architekt przebudowy Wawrzyniec Woźniak nie krył dumy z efektów swoich prac.
6: Długie 3 lata, intensywne bardzo, ale też niesamowicie satysfakcjonujące, niesamowicie też uczące. Cieszę się, że udało się to dopiąć do końca, a z drugiej strony czuję taki smutek, że się to już skończyło, ale liczę na to, że tak jak mówiłem, liczymy wszyscy na to, że to dopiero początek całej tej przygody i historii z konserwacją tego miejsca.
2: Grobowiec przedsiębiorcy znajduje się na cmentarzu żydowskim w Katowicach. W Śląskim Teatrze Impresaryjnym Rykabisty w Rudzie Śląskiej za godzinę rozpocznie się premiera spektaklu Wielki Piec Ginter Łostoń w reżyserii Zbigniewa Stryja. Przedstawienie opowiada o życiu śląskiej społeczności funkcjonującej w cieniu Wielkiego Pieca Huty Pokój. To historia inspirowana losami hutniczych rodzin, ich codziennością, miłościami i problemami. Sam Wielki Piec staje się nie tylko tłem wydarzeń, ale również jedną z ważnych postaci opowieści, zaznacza reżyser Zbigniew Stryj.
7: To jest bardzo piękna opowieść o ludziach, o nas tutaj zawsze. Staramy się tak, żeby w prawdziwy sposób kawałek tego Śląska pokazać. Myślę, że kolejny raz nam się to uda. Śląski Teatr Impresaryjny w Rudzie Śląskiej zaprasza Was wszystkich na tytuły, które zostały zrealizowane i również na ten najnowszy, czyli Wielki Piec Ginter Łostoń.
2: Wydarzenie jest bezpłatne i stanowi część działań promujących projekt Wielki Piec Huty Pokój Centrum Transformacji w Rudzie Śląskiej. Na koniec informacje pogodowe. Po południu i wieczorem w Zachwie Śląskim będzie umiarkowane, wzrastające okresami do dużego. Mogą wystąpić przelotne opady, przydadzą się zatem parasole. Na termometrach do 15 stopni Celsjusza. Ja już się z Państwem żegnam. Informacje Radia Katowice o 16 przedstawi Karolina Michalik. Łukasz Łaskawiec, dobrego popołudnia i do usłyszenia jutro.
8: Tu Radio Dźwięk.
9: Program trzeci Polskiego Radia, niedziela 11 października, minęła 15. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Informacje na temat zagrożenia zamachu i szefa MON-u upubliczniono, by zapobiec spekulacjom. Nie żyje mężczyzna postrzelony przez policję w Nowym Sączu, trwa wewnętrzne śledztwo. Trwa międzynarodowy konkurs skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego, w pierwszym etapie grało 8 Polaków. W siedzibie Agencji Bezpieczeństwa odbyła się narada służb po tym, jak do policji dotarły informacje o możliwych zamachach na premiera Donalda Tuska.

0: oraz wicepremiera ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza. Informacje o zamachu dostała Służba Ochrony Państwa. Były bardzo prawdopodobne, powiedział rzecznik ministra koordynatora Jacek Dobrzyński w trakcie spotkania z mediami. Więcej na ten temat Agnieszka Drążkiewicz.
1: Wiemy, że informacja o możliwych zamachach na premiera i szefa MON dotarła do SOP-u mailem. Służba Ochrony Państwa od razu nadała sprawie bieg, a teraz policja bada wszystkie wątki. Nie wiemy za to, czy sprawcę lub sprawców namierzono, ani jaką formę miał przyjąć potencjalny zamach. Dlaczego? To wyjaśnia rzecznik ministra koordynatora Jacek Dobrzyński.
2: My jako rzecznicy nie znamy szczegółów. Zrozumcie Państwo, nad tym pracują funkcjonariusze, którzy mają wiedzę, doświadczenie, umiejętności.
1: A rzeczniczka MSWiA Karolina Gołecka dodaje, odpowiedzialny rząd informuje o tak poważnych sprawach, to pozwala uniknąć dezinformacji.
3: Nie możemy podać wszystkich informacji ze względu na to, że sprawa jest w toku. Natomiast chcieliśmy, abyście Państwo byli poinformowani, a nie dowiadywali się z innych niesprawdzonych źródeł.
1: Być może jeszcze dziś MSWiA przekaże więcej ustaleń co do sprawcy potencjalnego zamachu i motywów jego działania. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
0: Nie żyje mężczyzna postrzelony przez policję w Nowym Sączu. 41-latek przed południem przemierzał ulicę miasta z nożem w ręce i nie reagował na wezwania policji. Patrol na miejsce został wezwany przez świadków. Jeden z funkcjonariuszy do zatrzymania mężczyzny użył tasera, jednak to nie pomogło, mówi Katarzyna Cisło, rzeczniczka małopolskiej policji.
4: Ten człowiek z nożem w ręce szedł w kierunku jednego z policjantów, dlatego też policjant, drugi policjant z patrolu użył wobec niego broni palnej. Padło kilka strzałów, ten człowiek został przetransportowany do szpitala w Nowym Sączu, skąd otrzymaliśmy informację, że mężczyzna zmarł.
0: Policja prowadzi wewnętrzne postępowanie, które wyjaśni okoliczności interwencji.
4: Czy to użycie broni palnej było tutaj zasadne? Policjanci mieli podczas interwencji kamerki nasobne, również taser posiada taką kamerę. Zabezpieczamy również monitoring zewnętrzny.
0: Policja poszukuje świadków zdarzenia. Po serii ataków w szkołach placówki wracają do normalnej pracy, ale przy wzmożonych środkach bezpieczeństwa. Wiceminister edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz mówiła podczas odprawy z premierem, ministrami i szefami służb, że w piątek zajęcia zawiesiło 59 szkół, ale jutro ta liczba będzie zdecydowanie mniejsza.
5: Jeżeli chodzi o poniedziałek i wtorek, czyli 12 i 13 października, mamy informację, że tylko w 9 szkołach w mieście i gminie Wyszków zostaną zawieszone zajęcia.
0: Do pilnowania szkół w całym kraju oddelegowano 20 tysięcy policjantów. 8 Polaków bierze udział w pierwszym etapie odbywającego się w Poznaniu Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego imienia Henryka Wieniawskiego. Każdy ze skrzypków musi wykonać m.in. jeden kaprys Wieniawskiego. Dyrygent Orkiestry Filharmonii Poznańskiej Łukasz Borowicz wskazuje, że dla wielu muzyków udział w tym konkursie to spełnienie marzeń, a dla jury ogromne wyzwanie.
6: Wszystkie dzieci marzą, jak będę wygrywał konkursy, jak będę najlepszy, to może zakwalifikuję się kiedyś do konkursu Chopinowskiego czy konkursu Wieniawskiego. No i tutaj mamy ten moment. Oni się zakwalifikowali, oni wszyscy są świetni. Odpowiedzialność jury jest kolosalna, żeby dostrzec to, czego szukamy, czyli perfekcję.
0: Konkurs Wieniawskiego to najstarszy istniejący i jeden z najbardziej prestiżowych konkursów skrzypcowych świata. Zwycięzca poza prestiżem dostanie 60 tysięcy euro.
7: Klimat.
0: Równo połowa prądu w sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych, najwięcej 30% ze słońca. Na całym wybrzeżu oraz w części województw pomorskiego i zachodniopomorskiego obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia przed wezbraniem stanów wody, a w większości kraju utrzymuje się susza hydrologiczna. To był serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Sport, Dariusz Urbanowicz.
9: Dzień dobry. Magdalena Fręch już była spakowana w Wuhanie, bo przegrała ostatni mecz kwalifikacji do tamtejszego turnieju WTA 1000 z Japonką Aoi Ito, ale okazało się, że jednak zagra w turnieju głównym. Otóż z powodu kontuzji z występu w Chinach zrezygnowała Ukrainka Oleksandra Olinikowa, a Fręch została tak zwaną szczęśliwą przegraną. Pewne miejsce w tych zawodach już wcześniej miały Maja Chwalińska i Iga Świątek. Cieszy wysoka forma Huberta Hurkacza w azjatyckich turniejach. Znów wygrał i znów awansował. Tym razem do 1/8 finału tysięcznika w Szanghaju. Polak pokonał w trzeciej rundzie Chińczyka Yi Zhu 6-2, 3-6 i 6-3.
10: Cieszę się ze zwycięstwa nad Yizhou. Też nie był to łatwy przeciwnik. No i też po pokonaniu Nowaka nie jest tak łatwo utrzymać najwyższą formę w kolejnym meczu, więc na pewno wiem, że w kolejnych meczach muszę wyjść na wyższy poziom swojej gry i troszkę lepiej zagrać. Natomiast dzisiejszy przeciwnik też grał bardzo agresywnie, dobrze serwował i nie było łatwo wejść w rytm i dlatego też się troszkę ciężej grała.
9: Kolejnym rywalem Hurkacza będzie lepszy z pary Alejandro Dawidowicz Fokina lub Francis Tiafoe. Sprawdźmy, co słychać na boiskach piłkarskich. Arkadiusz Milik znów kontuzjowany, ale to w Juventusie, a u nas kopią w Gliwicach, Piast i Widzew Łódź. Tymczasem, patrzę, 19 minuta 0-0. O 17.30 Pogoń Szczecin zmierzy się z Koroną w Kielce, a na deser o 20.15 przy Łazienkowskiej Legia Warszawa zagra z Wisłą Kraków, mówi trener wojskowych Marek Papszun.
11: Wisła gra powtarzalnie i jest nastawiona ofensywnie, jest w dobrym momencie. Taki typowy flow Beniaminka dla mnie, drużyna, która dobrze rozpoczęła, punktuje i widać taką werwę w zespole, ale też sporo jakości takiej indywidualnej i są tam zawodnicy, którzy są graczami, dzisiaj można powiedzieć nawet wyróżniającymi na tle ligi. Musimy na nich na pewno zwrócić mocniejszą uwagę.
9: W pierwszej lidze Stal Mielec pokonała Wartę Poznań 2-1. ŁKS gra z Ruchem Chorzów i tu też 35 minuta bez bramek tymczasem. Siatkarze projektu Warszawa pokonali ACH Wolej Lubliana 3-1 w półfinale Bogdanka Wolej Cup imienia Tomasza Wójtowicza, a to oznacza, że w niedzielnym dzisiejszym finale zmierzą się z Bogdanką Lublin, która odprawiła Fenerbahce 3-0. Początek finałowego starcia o 20.30 w lubelskim Globusie.
12: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
0: Przed nami pochmurna noc, miejscami zwłaszcza na północy i zachodzie przelotne opady deszczu. Temperatury spadną do zera w kotlinach górskich, poza tym od 3 do 7 stopni, a jutro tak jak dziś sporo chmur, trochę słońca i przelotne opady, chłodniej od 10 do 13 stopni.
12: Sponsorem programu
13: tu Radio Dźwięk.

pierwszy raz ją zobaczyłeś. Zaczęło się od hej, a potem jak masz na imię. Zaczęło się niewinnie, a skończyło na pierwszej dziewczynie. Zaczęło się jak w filmie, a skończyło, że serca w butelce.

siłą. Gdyby jednak jakiś cud się zdarzył i wydarzył znów, przypałętał się do nóg, gdyby w ogóle jakoś mógł.

0: Jest 16. Komisja Śledcza do spraw Pegasusa przedstawi jawną część raportu z prac. W cieśninie Ormus doszło do ataku na tankowiec. Informuje o tym brytyjska agencja monitorująca ruch żeglugowy. Powiemy też o wyróżnieniach, jakie otrzymał zespół szkół w Cieszynie i latawcach szybujących nad Piekarskim Kopcem.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Komisja Śledcza do spraw Pegasusa odsłoni karty. Jutro w Sejmie przedstawi jawną część raportu podsumowującego dwuletnie prace.
2: Raport ma wskazywać nieprawidłowości związane z zakupem i wykorzystaniem oprogramowania Pegasus. Wiceszef komisji Sławomir Ćwik z klubu Centrum mówi, że dokument będzie uporządkowaniem uzyskanych informacji.
3: Co było nie tak, co jest nie tak, jeśli chodzi o funkcjonowanie służb?
2: Raport będzie też zawierał kierunki przyszłych zmian. Paweł Szrot z PiS mówi, że decyzja o zakupie Pegasusa była słuszna. Po raporcie spodziewa się tylko jednego.
4: Styku konfabulacji, wymysłów i ataków politycznych. Na opozycję.
2: Owocem tego raportu mają być też kolejne zawiadomienia do prokuratury.
0: A o szczegółach tych mówił Michał Fabisiak. Tankowiec płynący przez cieśninę Ormus został trafiony niezidentyfikowanym pociskiem. Poinformowała o tym brytyjska agencja monitorująca ruch żeglugowy. Statek został uszkodzony, ale załoga jest bezpieczna. Nie doszło też do skażenia środowiska naturalnego. Nie podano bandery tankowca.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Dwa ogólnopolskie wyróżnienia dla zespołu szkół imienia Władysława Szybińskiego w Cieszynie. Placówka po raz drugi otrzymała znak jakości Bezpieczna Szkoła Świadomy Uczeń, a także nagrodę specjalną Concordia et Securitas za innowacyjne działania na rzecz bezpieczeństwa młodzieży. Wśród najnowszych inicjatyw szkoły są warsztaty dotyczące hejtu, arteterapia, konkurs plakatowy przeciw przemocy oraz system Reschool umożliwiający uczniom zgłaszanie niepokojących sytuacji przez aplikację. Najważniejszy jest jednak szacunek. Podkreśla szkolna pedagog Katarzyna Owczarzy.
5: Takim głównym naszym zadaniem jest realizowanie tego hasła, które się w Szybińskim znajduje, że mamy takie motto, że główną powinnością człowieka jest być dobrym dla drugiego. I myślę, że na tych relacjach właśnie się opieramy. No i młodzież wie, że postawa szacunku prowadzi do tego, że no gdzieś przeciwdziałamy tej przemocy rówieśniczej.
0: Wyróżnienia przyznała Fundacja Wspierania Jakości i Innowacji z Krakowa. Jeszcze przez godzinę nad Kopcem Wyzwolenia w Piekarach Śląskich będzie można podziwiać barwne latawce szybujące po niebie. Trwa tam wyjątkowa edycja imprezy Kajty Lecisz, organizowana przez Stowarzyszenie Kuklok w ramach globalnej inicjatywy One Sky, One World, Międzynarodowego Dnia Latania Latawców dla Pokoju. Plenerowe spotkanie pod Kopcem Wyzwolenia gromadzi zarówno amatorów, jak i zawodowców. W programie imprezy znalazły się widowiskowe pokazy gigantycznych latawców, warsztaty, oprawa muzyczna i strefa gastronomiczna. Akcja nawiązuje do tradycji zapoczątkowanej w latach 80. w Stanach Zjednoczonych, która co roku w drugą niedzielę października łączy ludzi na całym świecie. Wspólne puszczanie latawców pod jednym niebem stanowi symbol jedności, przyjaźni i porozumienia ponad granicami. Jak przewidują synoptycy, w nocy początkowo zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Później jednak zacznie wzrastać. Miejscami możliwe będą słabe opady deszczu, a temperatura minimalna wyniesie od 4 do 7 stopni.
6: Tu Radio Dźwięk.
7: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 11 października. Jest 16. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Efekt dwuletnich prac ujawni Komisja Śledcza do spraw Pegasusa. Jutro w Sejmie jej raport. Ukraina gotowa wstrzymać ataki na rafinerię w Rosji, o ile ta przestanie niszczyć ukraińską infrastrukturę. Ma wesprzeć żołnierzy w kryzysie zdrowia psychicznego. Mowa o aplikacji, nad którą pracuje wojsko. Komisja Śledcza do spraw Pegasusa odsłoni kartę. Jutro w Sejmie przedstawi jawną część raportu podsumowującego dwuletnie prace. O szczegółach Michał Fabisiak.
2: Raport ma wskazywać nieprawidłowości związane z zakupem i wykorzystaniem oprogramowania Pegasus. Wiceszef komisji Sławomir Ćwik z klubu Centrum mówi, że dokument będzie uporządkowaniem uzyskanych informacji.
3: Co było nie tak, co jest nie tak, jeśli chodzi o funkcjonowanie służb?
2: Raport będzie też zawierał kierunki przyszłych zmian. Paweł Szrot z PiS mówi, że decyzja o zakupie Pegasusa była słuszna. Po raporcie spodziewa się tylko jednego.
4: Styku konfabulacji, wymysłów i ataków politycznych. Na opozycję.
2: Owocem tego raportu mają być też kolejne zawiadomienia do prokuratury. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
7: Ukraina jest gotowa wstrzymać ataki na rosyjskie rafinerie, jeśli Rosja przestanie atakować ukraińską infrastrukturę energetyczną. Napisał o tym w internecie prezydent Wołodymyr Zełenski. Podkreślił, że wszelkie kroki na rzecz deeskalacji działań wojennych muszą być wzajemne i poparte rzeczywistymi gwarancjami. Wczoraj odwołano drugą turę amerykańsko-ukraińskich rozmów w Miami. Powodem było porozumienie amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa z rosyjskim dyktatorem Władimirem Putinem, na mocy którego Rosja dostarczy na rynek amerykański i światowy blisko 5 milionów ton oleju napędowego. Wojsko pracuje nad aplikacją wspierającą żołnierzy w kryzysie zdrowia psychicznego. Za kilka miesięcy ma zacząć działać wersja pilotażowa. Sierżant Dariusz Giętek, który blisko 20 lat temu został postrzelony podczas misji w Iraku, przeszedł długą drogę, by móc wrócić do pracy i normalnego życia. Lekarze zdiagnozowali u niego zespół stresu.

0: ludzie też mają inne podejście.
1: Kryzys zdrowia psychicznego to temat tabu, podkreśla sierżant i dodaje, że wiąże się on ze stygmatyzacją. Anonimowa aplikacja może znacznie skrócić dystans do fachowej pomocy. Syreny alarmowe będzie słychać jutro i w kolejnych dniach na Mazowszu. To element zaplanowanych ćwiczeń służb, podaje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Ćwiczenia odbędą się jutro także na terenie powiatu wałbrzyskiego i w Wałbrzychu. Rozwijają swoje pasje i zdolności, uczestniczą w misjach na całym świecie, studiują nieraz na najlepszych uczelniach. Stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia doceniają wsparcie, jakie otrzymali. Po mszy w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie opowiadali, jak stypendium wpływa na ich edukację i życie.
2: Przede wszystkim fundacja dała mi szansę na rozwój, na realizację moich pasji, marzeń. Dzięki temu mogłam działać w Polsce, na studiach w Krakowie, teraz mogę działać też w Warszawie. No i też podczas mojej rocznej misji na Madagaskarze.
3: Możemy się utrzymywać w naszych miastach studenckich, gdzie jest wiadomo trudniej niż w takich małych miejscowościach, czy po prostu mieszkając z rodzicami. Ale przede wszystkim to też jest wsparcie duchowe, które każdego dnia tak naprawdę pozwala nam się stawać lepszymi wersjami siebie, no i dawać świadectwo Boga.
4: A jak to u Ciebie wygląda?
5: Myślę, że bardzo podobnie, że jednak to stypendium i fundacja pomaga na wielu płaszczyznach, ale też właśnie upewniła mnie w tym, że to, że pochodzę z małej miejscowości, nie oznacza, że nie mogę studiować w większym mieście jak inni.
1: Dziś 26 dzień papieski i właśnie dziś w kościołach, ale też na placach miast odbywa się tradycyjna kwesta na stypendia dla uzdolnionej młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji materialnej. Po raz pierwszy w historii przed budynkiem holenderskiej Izby Reprezentantów zawisła tęczowa flaga. Posłowie zdecydowali o tym w czwartek późnym wieczorem po kilku dniach sporów. A za wywieszeniem flagi w przypadającym 11 października dniu coming outu głosowało 90 parlamentarzystów, przeciw było 36. To był Serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Po południu i wieczorem pochmurno z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne deszcze, na wybrzeżu możliwe burze. W większości kraju od 11 do 15 stopni. Cieplej miejscami na południowym wschodzie około 16.
7: Sponsorem programu.
8: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
9: Informacje drogowe Radia Katowice, Gabriela Kaczyńska. Zaczynamy je od południa regionu, gdzie mocno zakorkowany mamy przejazd przez Wisłę. Kierowcy zwalniają już za rondem i dopiero w Ustroniu ruch nabiera tempa. Niewielkich korków spodziewajmy się na południowym odcinku trasy S1 w Przybędzy. Tam przejazd spowalniają prace drogowe, przez które ruch jest mocno ograniczony. Duży ruch spowalnia przejazd przez Żywiec drogą 946 i trasą 945. Na autostradzie A4 chwilowo stoimy w Mysłowicach przed bramkami w stronę Katowic. Podróżujący autostradą A1 z kolei jadą pomiędzy Myszkowicami albo Borownikami. Tam trwa naprawa nawierzchni i jezdnia w obu kierunkach jest zwężona. Większy ruch mamy teraz na pasach w kierunku Gorzyczek. Na północy prace drogowe nieco spowalniają podróż przez Blachownię drogą krajową 43. Tam też mamy sporo ograniczeń, zakazów i nakazów. Po pozostałych drogach podróżujemy w miarę sprawnie. Szerokiej drogi, spokojnej jazdy. Do usłyszenia.
10: Tu Radio Dźwięk.
8: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
10: Tu Radio Dźwięk.

0: jest 17. Szef MSWiA poinformował, że policja zatrzymała mężczyznę, który groził premierowi i planował na niego atak. Ustawa o blokowaniu nielegalnych treści w internecie trafi w przyszłym tygodniu do prezydenta. Powiemy też o zbliżającej się premierze charytatywnego kalendarza Stowarzyszenia Daj Mi Czas i czciące, która każdemu z nas pozwoli pisać jak Michał Anioł.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Mężczyzna, który groził premierowi Donaldowi Tuskowi i planował na niego atak, został zatrzymany przez policję, poinformował minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Rzeczniczka prasowa MSWiA Karolina Gałecka poinformowała dziś na platformie X, że do policji wpłynęła informacja dotycząca możliwego zamachu na premiera Donalda Tuska i wicepremiera, szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza. Przed południem w związku z tą informacją w Centrum Antyterrorystycznym ABW odbyło się spotkanie przedstawicieli służb podległych MSWiA, policji, Służby Ochrony Państwa oraz funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Po południu szef MSWiA poinformował o zatrzymaniu mężczyzny. W przyszłym tygodniu do prezydenta trafi ustawa pozwalająca na blokowanie nielegalnych treści w internecie. We wtorek nad przepisami, które uchwalił Sejm, będzie pracował Senat.
2: Senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna mówi, że ta ustawa pomoże zmniejszyć agresję wśród młodzieży, bo jak wyjaśnia, pozwoli ingerować w ciemną stronę internetu.
3: Trzeba wokół tego zbudować powszechne porozumienie ludzi dobrej woli, ale którzy nie łączą cenzurę z walką o bezpieczeństwo, szczególnie tych najmłodszych.
2: Tomasz Etrela z Lewicy oczekuje, że tym razem prezydent nie sięgnie po weto.
4: Apel do prezydenta Nawrockiego, żeby w tym tygodniu podpisał ustawę, która we wtorek przejdzie przez Senat.
2: Wojciech Machulski z Konfederacji uważa, że ustawa jest elementem gry politycznej.
5: Premier wykorzystuje tę tragedię do tego, żeby namawiać prezydenta do podpisania ustawy, która w ogóle nie dotyczy tej sytuacji.
2: Jeśli przepisy wejdą w życie, państwo zyska skuteczne narzędzia do walki z przestępczością w sieci, dezinformacją czy nielegalnym handlem poprzez szybkie blokowanie tych treści.
0: A te informacje zebrał Michał Fabisiak.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Zbliża się premiera najnowszego charytatywnego kalendarza stowarzyszenia Daj Mi Czas. W tym roku autorem zdjęć do wyjątkowej publikacji został były reprezentant Polski w siatkówce, mistrz Europy i wicemistrz świata Piotr Gruszka. Siatkarski rekordzista od lat wspiera częstochowską organizację, pomagając osobom z niepełnosprawnościami oraz autyzmem. Jak sam przyznaje, tym razem zadebiutował w nowej roli.
6: Myślałem troszkę o tym, ale stwierdziłem, dlaczego nie. Przecież to jest coś, co lubię, coś, gdzie ideą jest nie pokazanie tylko moich zdjęć, ale przede wszystkim realna pomoc właśnie podopiecznym. A żeby troszkę było trudniej dla mnie, to jeszcze zaprosiłem sobie kilka znanych, fajnych osób, żeby też byli na tych zdjęciach z podopiecznymi i cieszę się bardzo i dziękuję im za to, że zgodzili się, poświęcili swój czas.
0: Głównymi bohaterami projektu są podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Częstochowie. Na kadrach towarzyszą im znane postacie ze świata sportu, kultury i mediów, w tym Joanna Jędrzejczyk, Paweł Fajdek, Szymon Ziółkowski, Janusz Habior, Agata Wątrubska, Hirek Wrona oraz artysta Tomasz Sędkowski. Celem akcji jest przełamywanie stygmatyzacji oraz pokazanie pasji i talentów osób z niepełnosprawnościami. Oficjalną prezentację kalendarza połączoną z charytatywnymi licytacjami zaplanowano na piątek 30 października na terenie DMD Arena Częstochowa. Gwiazdą wieczoru będzie częstochowski muzyk Janusz Jania Iwański. Dochód ze sprzedaży wydawnictwa w całości zasili działalność stowarzyszenia. A na koniec ciekawostka. Można pisać jak Michał Anioł. Powstała czcionka inspirowana pismem renesansowego artysty. Nosi nazwę Michelangelus i jest dostępna bezpłatnie. Można ją pobrać i wykorzystać we własnych dokumentach. Czcionkę zaprojektowano na zamówienie Watykańskiej Fabryki Świętego Piotra we współpracy z Microsoftem. Projektanci przeanalizowali oryginalne rękopisy, listy i podpisy Michała Anioła, a potem przenieśli charakterystyczne cechy jego pisma do cyfrowego kroju. Chodziło o stworzenie czcionki, która nawiązuje do jego stylu i pozostaje czytelna. Czcionka obejmuje ponad 500 znaków i jest dostępna w 4 odmianach. Zwykłej, pochyłej, pogrubionej i pogrubionej pochyłej. Pod koniec roku ma również trafić do aplikacji Microsoft 365. Projekt powstał z okazji 400. rocznicy konsekracji Bazyliki Świętego Piotra w Watykanie. Jutro na niebie nad regionem sporo chmur, ale i możliwe przejaśnienia. Miejscami słabe przelotne opady deszczu, a w Beskidzie Żywieckim opady śniegu. Będzie chłodniej, na termometrach maksymalnie od 10 do 12 stopni.
7: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki. Informacje drogowe Radia Katowice, Gabriela Kaczyńska. Zaczynamy je od południa regionu, gdzie mocno zakorkowany mamy przejazd przez Wisłę. Kierowcy zwalniają już za rondem i dopiero w Ustroniu ruch nabiera tempa. Niewielkich korków spodziewajmy się na południowym odcinku trasy S1 w Przybędzy. Tam przejazd spowalniają prace drogowe, przez które ruch jest mocno ograniczony. Duży ruch spowalnia przejazd przez Żywiec drogą 946 i trasą 945. Na autostradzie A4 chwilowo stoimy w Mysłowicach przed bramkami w stronę Katowic. Podróżujący autostradą A1 z kolei wolno jadą pomiędzy Myszkowicami a Boborownikami. Tam trwa naprawa nawierzchni i jezdnia w obu kierunkach jest zwężona. Większy ruch mamy teraz na pasach w kierunku Gorzyczek. Na północy prace drogowe nieco spowalniają podróż przez Blachownię drogą krajową 43. Tam też mamy sporo ograniczeń, zakazów i nakazów. Po pozostałych drogach podróżujemy w miarę sprawnie. Szerokiej drogi, spokojnej jazdy. Do usłyszenia.
8: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
9: Tu Radio Dźwięk.

0: został zatrzymany, poinformował minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Do policji wpłynęła informacja dotycząca możliwego zamachu nie tylko na szefa rządu, ale też na wicepremiera, szefa MON-u Władysława Kosiniaka-Kamysza. W związku z tymi doniesieniami przed południem w Centrum Antyterrorystycznym ABW odbyło się spotkanie przedstawicieli służb podległych MSWiA. Szansa na porozumienie w szpitalu w Sanoku. Jutro mają się odbyć rozmowy protestujących związkowców i dyrekcji placówki. Na spotkanie strony zaprosił starosta sanocki. W szpitalu od czwartkowego popołudnia trwa protest głodowy. Przystąpiły do niego 4 osoby. Dziś głodujących jest 20. Przewodnicząca Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Małgorzata Sawicka mówi o obawach.
1: My jesteśmy informowani tylko jedynie o zamiarze rozwiązania umów o pracę. Dostajemy do skonsultowania tylko i wyłącznie tego typu dokumenty, które wynikają z kodeksu pracy. Dostaliśmy jakiś zarys właściwie na kilku slajdach programu naprawczego. Dla nas on jest kompletnie niespójny. Właściwie strona związkowa jest pomijana kompletnie. Nie ma dialogu takiego, do którego przywykliśmy i który był po prostu jakby w standardach naszego funkcjonowania w tym szpitalu.
0: Związkowcy chcą odwołania dyrektorki lecznicy. Zarzucają jej niedostateczną ich zdaniem komunikację w sprawie restrukturyzacji placówki. Wioletta Kasperska nie zgadza się z tymi zarzutami i deklaruje, że jest otwarta na rozmowę. Były wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak pojawił się w delegaturze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Łodzi w sprawie wysuwanych pod jego adresem oskarżeń. Jego były współpracownice zarzucają mu przemoc. Na jedną z kobiet zostało złożone zawiadomienie w Komendzie Policji w Jaworze, o czym poinformował znany detektyw, który towarzyszył Kołodziejczakowi w ABW.
2: Krzysztof Rutkowski przekazał mediom, że zawiadomienie dotyczy m.in. patostreamingu. Rzeczniczka Policji w Jaworze potwierdziła, że zawiadomienie wpłynęło. Rutkowski mówił, że rozważano również zgłoszenie dotyczące zmuszania do określonego zachowania, ale Michał Kołodziejczak miał zrezygnować z takiego kroku. Detektyw zapowiedział, że może wystąpić w sprawie w charakterze świadka, ponieważ, jak twierdzi, posiada materiały związane ze sprawą. Sam Kołodziejczak nie chciał szerzej komentować oskarżeń. W niedzielę pojawił się w łódzkiej delegaturze ABW, ale nie ujawniono, jakie dokumenty i informacje przekazał. Jakub Jędrzejewski, Radio Łódź.
0: Michał Kołodziejczak został zawieszony w prawach członka klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. Polityk zaprzecza oskarżeniom i nazywa je pomówieniami. Donald Trump poinformował o energetycznym zawieszeniu broni między Rosją a Ukrainą. Obie strony wyraziły na to zgodę, napisał w mediach społecznościowych amerykański prezydent. Przywódca Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział wcześniej telewizji ABC, że może zorganizować wybory w kraju, jeśli Władimir Putin zgodzi się na 60-dniowe zawieszenie broni. Zadeklarował też, że Ukraina jest gotowa wstrzymać ataki na rosyjskie rafinerie ropy naftowej, jeśli Rosja przestanie atakować ukraińską infrastrukturę energetyczną. Na lotnisku w Rijadzie w Arabii Saudyjskiej spadł niezidentyfikowany pocisk. Poinformowała o tym Międzynarodowa Koalicja Walcząca z jemeńskimi rebeliantami Huti. Wczoraj na terminal na lotnisku w Rijadzie spadła również rakieta. Zginęło 12 osób, a ponad 300 zostało rannych. Ataku dokonali Huti. Jeże szykują się do zimowego snu. Na razie jeszcze żarują i nabierają masy, ale już rozglądają się za miejscem, gdzie będą hibernować. Jeżom w ogrodzie można w prosty sposób pomóc. Jak? Podpowiada Paulina Seweryniak z Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt Zwierzogród w Szczecinie.
3: Z pogojniejszej części ogrodu, jeżeli mamy możliwość zostawienia trochę krzaków, trochę gałęzi, to będzie dla niego super. Możemy postawić również i budkę dla takich jeży. Ona jest naprawdę dość dobrze dostępna w różnych miejscach, ale naprawdę wystarczą po prostu gałęzie, te, które będziemy robić przycinkę jesienną z drzew, zostawić gdzieś w miejscu i tak do wiosny dać spokój temu jeżowi.
0: Ważne jest, by uważać przy sprzątaniu gałęzi. Do ośrodków rehabilitacji często trafiają jeże zranione czy nawet poparzone środkami do spalania opadłych liści. To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
0: Po południu i wieczorem pochmurno z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotny deszcz, na wybrzeżu możliwe burze. W większości kraju od 11 do 15 stopni, cieplej miejscami na południowym wschodzie około 16.
4: Sponsorem programu.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: jest 17. Szef MSWiA poinformował, że policja zatrzymała mężczyznę, który groził premierowi i planował na niego atak. Ustawa o blokowaniu nielegalnych treści w internecie trafi w przyszłym tygodniu do prezydenta. Zbliżającej się premierze charytatywnego kalendarza stowarzyszenia Daj Mi Czas i czciące, która każdemu z nas pozwoli pisać jak Michał Anioł.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Mężczyzna, który groził premierowi Donaldowi Tuskowi i planował na niego atak, został zatrzymany przez policję, poinformował minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Rzeczniczka prasowa MSWiA Karolina Gałecka poinformowała dziś na platformie X, że do policji wpłynęła informacja dotycząca możliwego zamachu na premiera Donalda Tuska i wicepremiera szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza. Przed południem w związku z tą informacją w Centrum Antyterrorystycznym ABW odbyło się spotkanie przedstawicieli służb podległych MSWiA, policji, Służby Ochrony Państwa oraz funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Po południu szef MSWiA poinformował o zatrzymaniu mężczyzny. W przyszłym tygodniu do prezydenta trafi ustawa pozwalająca na blokowanie nielegalnych treści w internecie. We wtorek nad przepisami, które uchwalił Sejm, będzie pracował Senat.
2: Senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna mówi, że ta ustawa pomoże zmniejszyć agresję wśród młodzieży, bo jak wyjaśnia, pozwoli ingerować w ciemną stronę internetu.
3: Trzeba wokół tego zbudować powszechne porozumienie ludzi dobrej woli, ale którzy nie łączą cenzurę z walką o bezpieczeństwo, szczególnie tych najmłodszych.
2: Tomasz Etrela z Lewicy oczekuje, że tym razem prezydent nie sięgnie po weto.
4: Apel do prezydenta Nawrockiego, żeby w tym tygodniu podpisał ustawę, która we wtorek przejdzie przez Senat.
2: Wojciech Machulski z Konfederacji uważa, że ustawa jest elementem gry politycznej.
5: Premier wykorzystuje tę tragedię do tego, żeby namawiać prezydenta do podpisania ustawy, która w ogóle nie dotyczy tej sytuacji.
2: Jeśli przepisy wejdą w życie, państwo zyska skuteczne narzędzia do walki z przestępczością w sieci, dezinformacją czy nielegalnym handlem poprzez szybkie blokowanie tych treści.
0: A tę informację zebrał Michał Fabisiak.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Zbliża się premiera najnowszego charytatywnego kalendarza stowarzyszenia Daj Mi Czas. W tym roku autorem zdjęć do wyjątkowej publikacji został były reprezentant Polski w siatkówce, mistrz Europy i wicemistrz świata Piotr Gruszka. Siatkarski rekordzista od lat wspiera częstochowską organizację, pomagając osobom z niepełnosprawnościami oraz autyzmem. Jak sam przyznaje, tym razem zadebiutował w nowej roli.
6: Myślałem troszkę o tym, ale stwierdziłem, dlaczego nie. Przecież to jest coś, co lubię, coś, gdzie ideą jest nie pokazanie tylko moich zdjęć, ale przede wszystkim realna pomoc właśnie podopiecznym. A żeby troszkę było trudniej dla mnie, to jeszcze zaprosiłem sobie kilka znanych, fajnych osób, żeby też byli na tych zdjęciach z podopiecznymi i cieszę się bardzo i dziękuję im za to, że zgodzili się, poświęcili swój czas.
0: Głównymi bohaterami projektu są podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Częstochowie. Na kadrach towarzyszą im znane postacie ze świata sportu, kultury i mediów, w tym Joanna Jędrzejczyk, Paweł Fajdek, Szymon Ziółkowski,

0: Na pismem renesansowego artysty. Nosi nazwę Michelangelus i jest dostępna bezpłatnie. Można ją pobrać i wykorzystać we własnych dokumentach. Czcionkę zaprojektowano na zamówienie Watykańskiej Fabryki Świętego Piotra we współpracy z Microsoftem. Projektanci przeanalizowali oryginalne rękopisy, listy i podpisy Michała Anioła, a potem przenieśli charakterystyczne cechy cyfrowego kroju. Chodziło o stworzenie czcionki, która nawiązuje do jego stylu i pozostaje czytelna. Czcionka obejmuje ponad 500 znaków i jest dostępna w 4 odmianach: zwykłej, pochyłej, pogrubionej i pogrubionej pochyłej. Pod koniec roku ma również trafić do aplikacji Microsoft 365. Projekt powstał z okazji 400. rocznicy konsekracji Bazyliki Świętego Piotra w Watykanie. Jutro na niebie nad regionem sporo chmur, ale i możliwe przejaśnienia. Miejscami słabe przelotne opady deszczu, a w Beskidzie Żywieckim opady śniegu. Będzie chłodniej, na termometrach maksymalnie od 10 do 12 stopni.
1: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
2: Informacje drogowe Radia Katowice, Gabriela Kaczyńska. Od ponad godziny zakorkowaną mamy autostradę 4 w mysłowickich Dziećkowicach. Tam z dnia w stronę Katowic jest lekko zatarasowana. Ruch jeszcze mocno spowalnia przejazd drogą 86 przez Czułów. Tak jest na jezdni w kierunku Katowic. Wolniej jedziemy też autostradą A1 w miejscu prowadzonych prac. Drogowe na południu generują korki, ale niewielkie. W Kozach na drodze krajowej 52 i na trasie S1 w Przybędzy. W tych dwóch miejscach, przypomnę, ruch odbywa się wahadłowo i te chwilowe korki mamy na pasach w obu kierunkach. Duży ruch jeszcze utrzymuje się na drogach wyjazdowych i przejazdowych przez Żywiec i to w każdym kierunku. Podobnie zresztą jest w centrum Wisły, tam przeciążoną mamy jezdnię w stronę Ustronia. W północnej części województwa spowolniony jeszcze jest przejazd drogą 46 przez Blachownię. Tam trwa przebudowa skrzyżowania. Po pozostałych drogach podróżujemy sprawnie. Co ważne, nagłych, poważnych drogowych zdarzeń nie ma i oby tak dalej. Szerokiej drogi.
3: Tu Radio Dźwięk.
1: Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
4: Tu program Radia. Niedziela, 11 października. Minęła 18. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Mieszkańcy Krakowa wybierają prezydenta. Za chwilę relacja naszego reportera prosto ze stolicy Małopolski. W Kijowie i Moskwie zaskoczenie. Donald Trump ogłosił bowiem energetyczny rozejm między krajami. Wysokie ceny energii to będzie temat unijnego szczytu w Brukseli w przyszłym tygodniu. 3 godziny zostały do końca głosowania w Krakowie. Mieszkańcy miasta w drugiej turze przedterminowych wyborów prezydenckich mogą wskazać na kandydatury Łukasza Gibały lub Moniki Piątkowskiej. Jak przebiega głosowanie, to sprawdza w Krakowie Mariusz Pieśniewski. Mariuszu, powiedz, czy doszło do incydentów wyborczych?
5: Znane jest jedno podejrzenie takiego incydentu zgłoszone na policję. Na osiedlu Oświecenia na Nowej Hucie zgłoszono zerwanych 11 plakatów jednego z kandydatów, jednak nie widziano samego zdarzenia. Poza tym nic nie zakłóca przebiegu wyborów i czas głosowania nie będzie wydłużony, mówi Krzysztof Józef Dyl, przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie.
6: Komisje najprawdopodobniej zakończą pracę o 21:00, wtedy zaczną liczenie głosów, no i będą je przekazywać protokoły sukcesywnie do nas. Będziemy to sumować, około 2-3 w nocy podamy wynik wyborów.
5: W lokalach wyborczych widać głosujących, chociaż nie ma kolejek. Niektórzy winią odbywający się do południa półmaraton w centrum miasta.
7: Pusto jest, jak na razie przynajmniej. Byłam na półmaratonie i jestem teraz tutaj, więc nie było żadnego problemu.
8: Czyli pani pobiegała i aż dobiegła do komisji wyborczej.
7: Dokładnie tak.
9: Głosowanie do 21:00, więc myślę, że cały dzień można dojść, tak?
5: A nawet dojechać, bo komunikacja miejska kursuje już normalnie.
4: Mariusz Pieśniewski, dziękuję za relację. Rosja i Ukraina porozumiały się w sprawie energetycznego rozejmu. Donald Trump napisał o tym w mediach społecznościowych. Informacją prezydenta USA zaskoczeni są politycy i dziennikarze w Kijowie i Moskwie.
10: Wołodymyr Zełenski przyznał, że energetyczne zawieszenie broni między Rosją a Ukrainą ogłoszone przez Donalda Trumpa jest dla niego nowością. Prezydent Ukrainy podkreślił, że jeśli Rosjanie zgodzą się na rozejm energetyczny, Ukraina również się zgodzi. Rosyjska agencja państwowa Interfax napisała w komentarzu do informacji na ten temat, że Donald Trump już przekazywał podobne informacje, które w konsekwencji nie do końca odpowiadały rzeczywistości. Rosyjski opozycjonista związany z rosyjskimi żołnierzami walczącymi pod ukraińskimi sztandarami Aleksandr Typunow powiedział Polskiemu Radiu, że niezależnie od tego, co się dzieje na linii Moskwa-Waszyngton, najważniejsze jest wspieranie Ukrainy w walce z Rosją. Według niego żaden rozejm nie będzie trwały, dopóki w Moskwie funkcjonuje reżim Władimira Putina. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
4: Wysokie ceny energii wśród głównych tematów szczytu Unii Europejskiej, który odbędzie się w przyszłym tygodniu w Brukseli. W tym kontekście podejmowane przez Polskę decyzje dotyczące obniżki VAT na paliwa, choć niezgodne z unijnym prawem, pozostaną bez konsekwencji. Komisja Europejska będzie patrzeć na to przez palce, bo sytuacja w całej wspólnocie jest poważna.
11: Rosnące ceny energii dla gospodarstw domowych i przemysłu to obecnie jeden z najpoważniejszych problemów w Europie, podkreślają unijni dyplomaci i wskazują na lekką zmianę tonu komisji, która nie mówi już tylko o działaniach długoterminowych, czyli o odejściu od paliw kopalnych, by uniezależnić Unię od dostaw surowców. Bruksela przyznaje, że potrzebne są działania krótkoterminowe i że sytuacja w każdym kraju jest inna, a te podejmują własne decyzje. Polska już w marcu tłumaczyła komisji, że obniżony VAT na paliwa to działania tymczasowe i powoływała się na zagrożenie dla bezpieczeństwa paliwowego państwa oraz na zakłócenia na rynku naftowym. Poza tym w sytuacji kryzysowej, a z taką mamy obecnie do czynienia, przy szybujących cenach energii w związku z wojną w regionie Zatoki Perskiej, komisja zachowuje wstrzemięźliwość. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
4: Przez Zakopane przeszedł pierwszy jesienny redyk. Bacowie i juchasi przeprowadzili setki owiec z Bacówki w Kuźnicach na Bachlecki Wierch. Wzdłuż trasy zgromadziły się tłumy turystów i mieszkańców.
12: Bardzo mało naszej tradycji, w ogóle polskiej tradycji, stało starej tradycji, takiej kulturowej. Zanika gwara.
13: Górale też narzekają, że to powoli zanika. Tak jak powiedzieli, za 20 lat nie będzie tu już nic.
14: Takie akcje są bardzo potrzebne.
12: Zdecydowanie. Nasze roczniki 79, 80 jeszcze pamiętają, ale takie nasze dzieci...
15: Jak my im nie pokażemy, tak, jak żyć, no to zaniknie. Tak jak nasi ojcowie, nasi dziadkowie nam pokazywali, jak żyć, jak kultywować tą tradycję.
4: Jesienny redek oznacza zakończenie sezonu pasterskiego.
16: Klimat.
4: Jakość powietrza w całej Polsce jest bardzo dobra. Nieco ponad 30% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł. Na całym wybrzeżu oraz w części województw pomorskiego i zachodniopomorskiego obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia przed wezbraniem stanów wody. To był Serwis Trójki.
17: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
18: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
4: Nocą przelotnie popada na północy i zachodzie, na wybrzeżu może zagrzmieć. Będzie od 3 do 7 stopni, cieplej na wybrzeżu około 9. W poniedziałek od 10 do 13 stopni i tak jak dziś pochmurno, a miejscami też deszczowo.
18: Sponsorem programu.
1: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

I co sobie mam powiedzieć? Jest 93 rok. Nie mam dla siebie żadnych słów, palę mokre Monte Carlo pod kolejny mijany blok. Słowa się skończyły 2 godziny temu, się były rozpadły i zbierać ich nijak. Wsuwam płucą nikotynę zamiast tlenu, przez 23 lata będę ten wieczór omijał. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się.

0: a w windzie pachnie mokrym psem. La la la la, jest mnie za mało na lustra. Na pewno były dżinsy i koszulka w paski, tam gdzie dzisiaj świątynia opatrzności. Pola przed burzową przechodziły w chaszcze, ciepłe piwo z puszek, warszawskie poboczności. Za prawdę, za straszną prawdę powiadam wam, da się od słów chudnąć. Jest taka dieta, co idzie w znikanie, nie ma chłopaka, jakby magik podniósł czarne płótno. No a potem się już idzie prawie bez ciała i prawie bez celu. Ktoś coś woła ze szkolnego boiska, ale słowa nie działają, rozpieprzenie się systemu. Z jakiegoś okna leci Fuji, la la, widać, że płynie ostatni letni balet. Zniknięty wieczór, zniknięte słowa, zniknięty facet.
1: Idę przez osiedle jak przez tren,

idę przez osiedle jak przez trend. Ostatni dzień sierpnia rozstawia się, a w windzie pachnie mokrym psem. La la la la, jest mnie za mało na lustra. Pamiętam koraliki, z jakiegoś powodu wszyscy je nosili. Pamiętam niebo, jak się nie zawala, burza jeszcze czeka, nie wyczuwa chwili. Myli się dzieciak, który ma się za faceta. Znika na to zawsze, którego wyśmiać i dziś się nie da. Myli się i teraz, dzisiaj byli ze 3 lata później. Tamten idzie po asfalcie, wyekwipowany w próżnię, a tamta siedzi, trzyma na udach dłonie, paski na koszulce, jak kontrolny obraz. Koniec programu, klatki, podwórka, pelargonie w oknach.

lustra. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się.

0: Jest 19. Mężczyzna, który miał planować atak na premiera, jest już w rękach służb. Szefowa Komisji Europejskiej dołączyła do przywódców Zachodu i wsparła Wołodymyra Zełenskiego. W informacjach także o rozpoczynających się jesiennych przeglądach technicznych kolei linowych w Beskidach.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Policja zatrzymała mężczyznę, który miał grozić zamachem na premiera Donalda Tuska i wicepremiera szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza. Według szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego zatrzymany planował atak na premiera. Do zatrzymania doszło po pilnej naradzie Policji, Służby Ochrony Państwa i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka poinformowała, że zatrzymanie jest efektem skoordynowanych działań służb.
2: Udało się zatrzymać mężczyznę, który groził premierowi, wicepremierowi. W tym momencie trwają czynności służb na miejscu. Mężczyzna został zatrzymany we własnym mieszkaniu. Na chwilę obecną nie informujemy o szczegółach, kim jest mężczyzna. Potwierdzamy, że został zatrzymany, że trwają czynności na miejscu. Po weryfikacji przez policję na pewno albo policja, albo my będziemy również informować, kim jest mężczyzna.
0: Informacja o możliwym zamachu trafiła dziś rano mailem do Służby Ochrony Państwa, która przekazała ją policji. Według służb groźby były wiarygodne i istniało duże prawdopodobieństwo ich spełnienia. Premier Donald Tusk i szef MSWiA Marcin Kierwiński podziękowali służbom za szybkie i sprawne działania. Przewodnicząca Komisji Europejskiej dołączyła do przywódców Zachodu i wyraziła poparcie dla prezydenta Ukrainy. Ursula von der Leyen poinformowała o tym na portalu X po rozmowie z Wołodymirem Zełenskim. Przypomnijmy, prezydent Stanów Zjednoczonych powiedział wczoraj wieczorem, że Ukraina potrzebuje nowego przywódcy i obarczył Zełenskiego odpowiedzialnością za toczącą się wojnę i wysokie ceny paliw w USA. Pełne poparcie dla prezydenta Zełenskiego, który stoi na czele walki o wolność swojego narodu, napisała szefowa komisji, wyrażając także solidarność z Ukraińcami. Podkreśliła, że wojna weszła w nową, bardziej ponurą fazę. Rosja zatrzymana na polu bitwy atakuje cywilów daleko za liniami frontu. Von der Leyen poinformowała, że Ukraina będzie jednym z tematów dwudniowego unijnego szczytu w Brukseli, który rozpoczyna się w najbliższy czwartek. Poparcie dla prezydenta Ukrainy wyraził też premier Donald Tusk, który rozmawiał z nim przez telefon.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: W Beskidach rozpoczyna się sezon jesiennych przeglądów technicznych kolei linowych. Jutro rusza przerwa techniczna wyciągu kanapowego na Mosorny Groń w Zawoi, która potrwa do 27 listopada. Kolejne wyłączenia zaplanowano w najbliższych tygodniach. Wagoniki kolei na Górę Żar w Międzybrodziu Żywieckim zostaną unieruchomione za 2 tygodnie, do 7 listopada. Początek prac również w tym samym czasie na Czantori w Ustroniu, tutaj potrwają do 4 grudnia. Turyści będą mogli jednak korzystać z wyciągu na Czantarię w weekendy. W listopadzie przeglądy przejdą również kolej gondolowa na Szyndzielnie oraz kanapowa na Dębowiec w Bielsku Białej. A gestorzy wyciągów na Skrzyczne i Halę Skrzyczeńską w Szczyrku podadzą dokładne terminy wkrótce. Kluczowym elementem kontroli jest prześwietlenie lin nośnych pod kątem ich zużycia przed nadchodzącym sezonem zimowym. Papież przejdzie operację usunięcia niewielkiej zmiany w płucu. Leon XIV poinformował po modlitwie Anioł Pański, że zmiana została wykryta na wczesnym etapie. Zabieg odbędzie się na początku przyszłego tygodnia. Niedawno podczas badań kontrolnych lekarze wykryli u mnie niewielką, dobrze zlokalizowaną zmianę w płucu. Została ona wykryta na bardzo wczesnym etapie i znajduje się w ograniczonym obszarze. Lekarze uznali, że wskazane jest podjęcie działania, dlatego zgodnie z ich zaleceniami zdecydowałem się na operację usunięcia tej zmiany. Zabieg został już zaplanowany na najbliższe dni. Dziękuję za duchowe wsparcie i polecam się waszym modlitwom. Rzecznik prasowy Stolicy Apostolskiej Mateo Bruni poinformował, że operacja odbędzie się w rzymskim szpitalu Gemelli, a hospitalizacja papieża ma potrwać 2 tygodnie. Przed nami wyraźnie chłodniejszy akcent nocą z temperaturą minimalną od 4 do 7 stopni. Początkowo pogodne niebo szybko przykryje gruba warstwa chmur z miejscowym drobnym deszczem. Z biegiem nocy zachodni wiatr stanie się porywisty. Najmocniej powieje na szczytach Beskidów, gdzie początkowe porywy sięgną 60 km na godzinę.
3: Tu Radio Dźwięk.
4: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 11 października. Jest 19. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sowera. Policja zatrzymała mężczyznę, który planował atak na premiera i ministra obrony. Krakowianie głosują, wybierają prezydenta.
5: To jest nasz obowiązek.
6: No ale trzeba zagłosować. Decydujemy o tym, kto będzie rządził naszym miastem.
4: Rozszyfrowane tajemnicze inskrypcje na zamku w Złoczowie pod Lwowem pomogła sztuczna inteligencja. Mężczyzna, który miał grozić zamachem na premiera i ministra obrony w rękach policji, jak mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka, zatrzymanie jest efektem skoordynowanych działań służb.
2: W tym momencie trwają czynności służb. Na miejscu mężczyzna został zatrzymany we własnym mieszkaniu. Na chwilę obecną nie informujemy o szczegółach, kim jest mężczyzna. Potwierdzamy, że został zatrzymany, że trwają czynności na miejscu. Po weryfikacji przez policję na pewno albo policja, albo my będziemy również informować, kim jest mężczyzna.
4: Informacja o możliwym zamachu trafiła rano mailem do Służby Ochrony Państwa, która przekazała ją policji. Według służb groźby były wiarygodne i istniało duże prawdopodobieństwo ich spełnienia. Premier Donald Tusk i szef MSWiA Marcin Kierwiński podziękowali służbom za szybkie i sprawne działania. Mieszkańcy Krakowa wybierają prezydenta miasta. W drugiej turze wyborów rywalizują ze sobą Łukasz Gibała i Monika Piątkowska. Wielu wyborców, którzy oddali głos, mówiło, że to spełnienie obywatelskiego obowiązku.
7: Od 2 tygodni już czekamy.
8: Jesteśmy obywatelkami Krakowa i wydaje mi się, że powinniśmy głosować. Byłam w pierwszej, teraz w drugiej, także
9: zawsze chodzimy na wybory.

0: którzy nie łączą cenzurę z walką o bezpieczeństwo, szczególnie tych najmłodszych.
1: Tomasz Etrela z Lewicy oczekuje, że tym razem prezydent nie sięgnie po weto.
2: Apel do prezydenta Nawrockiego, żeby w tym tygodniu podpisał ustawę, która we wtorek przejdzie przez Senat.
1: Wojciech Machulski z Konfederacji uważa, że ustawa jest elementem gry politycznej.
3: Premier wykorzystuje tę tragedię do tego, żeby namawiać prezydenta do podpisania ustawy, która w ogóle nie dotyczy tej sytuacji.
1: Jeśli przepisy wejdą w życie, państwo zyska skuteczne narzędzia do walki z przestępczością w sieci, dezinformacją czy nielegalnym handlem poprzez szybkie blokowanie tych treści. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
4: Papież przejdzie operację usunięcia niewielkiej zmiany w płucu. Leon XIV poinformował po modlitwie Anioł Pański, że zmiana została wykryta na wczesnym etapie. Podczas badań kontrolnych lekarze wykryli u mnie niewielką zmianę w płucu. Została ona wykryta na bardzo wczesnym etapie. Lekarze uznali, że wskazane jest podjęcie działania, dlatego zgodnie z ich zaleceniami zdecydowałem się na operację usunięcia zmiany. Zabieg został już zaplanowany. Dziękuję za duchowe wsparcie i polecam się waszym modlitwom. Zabieg odbędzie się na początku przyszłego tygodnia w rzymskim szpitalu Gemelli. Przez lata ich znaczenie stanowiło zagadkę. Okazało się, że tajemnicze inskrypcje na zamku w Złoczowie pod Lwowem to fragment wiersza Jana Kochanowskiego. W ich rozszyfrowaniu pomogło wykorzystanie sztucznej inteligencji. O szczegółach Paweł Buszko.
5: Dwa kilkutonowe głazy przywieziono na zamek w Złoczowie w obwodzie lwowskim w latach 90. ubiegłego wieku. Pochodziły z lasu we wsi Nowosiłki, także w obwodzie lwowskim. Wyryte na nich zdobienia, ale też neogotyckie litery wskazywały na to, że pochodzą z XIX wieku. Litery przedzielone kropkami nie układały się w konkretne słowa. Po wykorzystaniu technologii AI okazało się, że napis to cztery wersy renesansowego trenu XII Jana Kochanowskiego, stworzonego przez poetę po śmierci córki. Wiersz umieszczono na głazach najprawdopodobniej jako epitafium. Kamienie z zaszyfrowanym trenem są więc nagrobkiem lub mogiłą symboliczną. Kto i kogo w ten sposób starał się upamiętnić, wciąż jednak pozostaje tajemnicą. Paweł Buszko, Polskie Radio.
4: To był Serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
4: Nocą przelotnie popada na północy i zachodzie, na wybrzeżu może zagrzmieć. Będzie od 3 do 7 stopni, jutro od 10 do 13. I tak jak dziś pochmurno, a miejscami też deszczowo.
7: Sponsorem programu...
8: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Tu Radio Dźwięk.
1: Gdzie indziej miałaś dziś być? I tak za dużo myśli w głowie mam, więc bardzo proszę, z nim wspomniał mi się twój głos, że za...

0: dziewczyną pop. Na oczach mam brokat, na oczach mam mrok. Na scenie widujesz mnie. Nie znajdziesz
1: tu
0: mnie,
1: Radio Dźwięk.
0: Przecież mnie.
1: Gramy najlepsze dźwięki.

0: Jest 20. Mężczyzna, który planował atak na premiera, jest w rękach policji. Trwa przeszukanie jego mieszkania. Mieszkańcy Krakowa wybierają dziś nowego prezydenta miasta. Głosowanie potrwa jeszcze godzinę. Wysokie ceny energii są wśród głównych tematów szczytu Unii Europejskiej, który odbędzie się w przyszłym tygodniu.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Policja zatrzymała mężczyznę narodowości polskiej, który kierował groźby zamachu pod adresem premiera Donalda Tuska oraz wicepremiera i szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza. Rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka przekazała, że policja przeprowadza czynności z mężczyzną. Przeszukiwane jest jego mieszkanie. Informację o możliwym ataku przekazano w wiadomości mailowej wysłanej do Służby Ochrony Państwa, która natychmiast powiadomiła policję. Po odebraniu sygnału w Centrum Antyterrorystycznym Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zwołano pilne spotkanie przedstawicieli policji, SOP oraz ABW. Funkcjonariusze podjęli natychmiastowe działania, które doprowadziły do ujęcia podejrzanego dziś po południu. Rzecznik MSWiA Jacek Dobrzyński zaznaczył, że służby potraktowały sprawę bardzo poważnie ze względu na duże prawdopodobieństwo spełnienia gruźb, a decyzję o ujawnieniu informacji opinii publicznej podjęto, aby zapobiec spekulacjom. Podziękowania funkcjonariuszom za sprawną akcję wyrazili premier oraz szef Ministerstwa Obrony Narodowej. Mieszkańcy Krakowa wybierają prezydenta miasta. Druga tura wyborów przebiega spokojnie. Doszło jedynie do kilku incydentów, które nie zakłóciły głosowania. Nieporozumienia wyjaśniono na miejscu, w komisjach, dlatego nie było konieczności przerywania procedury. Oznacza to, jak mówi przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie Krzysztof Dyl, że lokale zostaną zamknięte zgodnie z planem.
2: Do nas nie dotarły jakieś informacje o tym, żeby czas pracy tych obwodowych komisji zostanie przedłużony lub dojdzie do jakiejś przerwy, więc komisje najprawdopodobniej zakończą pracę o 21:00, wtedy zaczną liczenie głosów, no i będą je przekazywać protokoły sukcesywnie do nas. Będziemy to sumować i około 2-3 w nocy podamy wynik wyborów.
0: W Krakowie uprawnionych do głosowania jest prawie 600 tysięcy osób.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Wysokie ceny energii wśród głównych tematów szczytu Unii Europejskiej, który odbędzie się w przyszłym tygodniu w Brukseli. Tak wynika z rozmów brukselskiej korespondentki Polskiego Radia Beaty Płomeckiej z unijnymi dyplomatami. W tym kontekście podejmowane przez Polskę decyzje dotyczące obniżki VAT na paliwa, choć niezgodne z unijnym prawem, pozostaną bez konsekwencji. Komisja Europejska będzie patrzeć na to przez palce, bo sytuacja w całej wspólnocie jest poważna.
3: Rosnące ceny energii dla gospodarstw domowych i przemysłu to obecnie jeden z najpoważniejszych problemów w Europie, podkreślają unijni dyplomaci i wskazują na lekką zmianę tonu komisji, która nie mówi już tylko o działaniach długoterminowych, czyli o odejściu od paliw kopalnych, by uniezależnić Unię od dostaw surowców. Bruksela przyznaje, że potrzebne są działania krótkoterminowe i że sytuacja w każdym kraju jest inna, a te podejmują własne decyzje. Polska już w marcu tłumaczyła komisji, że obniżony VAT na paliwa to działania tymczasowe i powoływała się na zagrożenie dla bezpieczeństwa paliwowego państwa oraz na zakłócenia na rynku naftowym. Poza tym w sytuacji kryzysowej, a z taką mamy obecnie do czynienia przy szybujących cenach energii w związku z wojną w regionie Zatoki Perskiej, komisja zachowuje wstrzemięźliwość.
0: A te informacje zebrała Beata Płomecka. Na Kopcu Wyzwolenia w Piekarach Śląskich odbyła się dziś barwna impreza plenerowa Kajt Lecisz, zorganizowana przez Stowarzyszenie Kuklok. Wydarzenie odbyło się w ramach globalnej inicjatywy One Sky, One World, Międzynarodowego Dnia Latania Latawców dla Pokoju. Na miejscu zgromadzili się amatorzy, zawodowcy oraz całe rodziny, aby wspólnie puszczać latawce pod jednym niebem. Uczestnicy mogli podziwiać m.in. widowiskowe pokazy lotów gigantycznych konstrukcji, wziąć udział w warsztatach czy konkursach. Inicjatywa nawiązuje do tradycji zapoczątkowanej w latach 80. w Stanach Zjednoczonych, która co roku w drugą niedzielę października gromadzi ludzi na całym świecie. Wspólny lot latawców stanowi symbol jedności, przyjaźni oraz porozumienia ponad granicami. Jutro czeka nas kapryśny jesienny dzień, w którym temperatura maksymalna sięgnie od 10 do 12 stopni, a na niebie ciężkie chmury będą przeplatać się z krótkimi chwilami za słońcem. W wielu miejscach przydadzą się parasole z powodu przelotnego deszczu, zaś wyżej w Beskidzie Żywieckim mogą przyjść opady śniegu.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
5: Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 11 października, jest 20. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Bez zakłóceń przebiega druga tura wyborów prezydenta Krakowa.
2: Komisje najprawdopodobniej zakończą pracę o 21:00, wtedy zaczną liczenie głosów.
5: Są zarzuty i areszty dla 21-letniej nożowniczki z Warszawy. Przyznała się do winy, ale odmówiła wyjaśnień. Rosja zaatakowała Charków i Kijów. W stolicy uszkodzony jest obiekt energetyczny i do części miasta nie dociera prąd. I jeszcze przez godzinę potrwa głosowanie w Krakowie. Mieszkańcy wybierają prezydenta, a druga tura wyborów przebiega spokojnie. Doszło jedynie do kilku incydentów, które nie zakłóciły głosowania. Nieporozumienia wyjaśniono na miejscu w komisjach, dlatego nie było konieczności przerywania procedury. Oznacza to, jak mówi przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie Krzysztof Dyl, że lokale zostaną zamknięte zgodnie z planem.
2: Do nas nie dotarły jakieś informacje o tym, żeby czas pracy tych obwodowych komisji zostanie przedłużony lub dojdzie do jakiejś przerwy, więc komisje najprawdopodobniej zakończą pracę o 21:00, wtedy zaczną liczenie głosów, no i będą je przekazywać protokoły sukcesywnie do nas. Będziemy to sumować i około 2-3 w nocy podamy wynik wyborów.
5: Wcześniej, bo już za godzinę, zostaną opublikowane pierwsze sondażowe wyniki. 21-latka, która wczoraj zaatakowała nożem szkole w Warszawie, usłyszała 5 zarzutów. Kamila D. odpowie za usiłowanie zabójstwa 3 osób, naruszenie nietykalności cielesnej policjantki i groźby karalne. W sobotę w południe kobieta zaatakowała w pobliżu sekretariatu szkoły policjalnej przy ulicy Mińskiej w stolicy. Raniła 3 kobiety. Jedna z nich z ranami ciętymi trafiła do szpitala. Podejrzana przyznała się do winy, odmówiła jednak składania wyjaśnień. Została tymczasowo aresztowana. Policja ujawnia kulisy niepokojącej sprawy z zespołu szkół ogólnokształcących i zawodowych w Krobi. Wczoraj dyrekcja powiadomiła funkcjonariuszy o nagraniu, na którym młody mężczyzna trzyma nóż i kieruje niepokojące zapowiedzi pod adresem szkoły. Okazało się, że za nagranie odpowiada 15-latek, uczeń pierwszej klasy, którego na filmie rozpoznał dyrektor. Jak mówi Monika Curyk z gostyńskiej policji, przeszukano mieszkanie chłopaka.
6: Podczas przeszukania miejsca zamieszkania nieletniego policjanci zabezpieczyli m.in. nóż widoczny na nagraniu, a także laptop i telefon użytkowany przez chłopca. 15-latek przyznał się do opublikowania filmu. Wyjaśnił, że jego celem było zdobycie polubień na TikToku.
5: O dalszych konsekwencjach wobec nastolatka zdecyduje sąd rodzinny. Rosjanie zaatakowali Charków kierowanymi bombami lotniczymi. Zginęła 35-letnia kobieta, 9 osób, w tym 7-letni chłopiec, zostało rannych. Bomby zniszczyły 2 domy jednorodzinne, prawie 15 zostało uszkodzonych. W niektórych dzielnicach Kijowa nie ma prądu po rosyjskim ataku na obiekt energetyczny. Firma Ukrenergo poinformowała, że jej pracownicy starają się jak najszybciej przywrócić zasilanie. Prezydent Ukrainy napisał w internecie, że wszystko to wydarzyło się po tym, jak prezydent Stanów Zjednoczonych ogłosił energetyczne zawieszenie broni. Szefowa Komisji Europejskiej dołączyła do przywódców Zachodu i wyraziła poparcie dla prezydenta Ukrainy. Przywódca USA Donald Trump powiedział wczoraj, że Ukraina potrzebuje nowego przywódcy i obarczył Zełenskiego.

0: Unijnego szczytu w Brukseli, który rozpoczyna się w najbliższy czwartek. Dyskusja ma dotyczyć potrzeb finansowych Ukrainy na nadchodzący rok. Przewodnicząca komisji zapowiedziała też, że Unia przeznaczy dodatkowe fundusze na drony i pociski, by wzmocnić obronę Ukrainy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: Doniczki, kwiaty domowe i ogrodowe czy produkty do pielęgnacji i ochrony. To wszystko można było kupić podczas Festiwalu Roślin w Bydgoszczy. Na wydarzenie przybyli ogrodnicy, początkujący miłośnicy zieleni i doświadczeni kolekcjonerze.
2: A rozglądamy się za kwiatkami bezpiecznymi dla naszego kota. Poza tym też szukamy kwiatków, które nie sprawiają trudności.
3: Byłam zainteresowana pieniążkiem, który właśnie włożyłam już sobie do koszyczka. A szukam jeszcze paprotek.
4: Zachwycamy się tymi papryczkami. Przepiękne są. I to takie trzy kolory, super fajne.
5: W sumie żona tutaj chciała przyjechać specjalnie w sumie dla innego kwiata.
6: Calathea, Fusion White.
7: A dlaczego akurat po niego?
6: Bo wygląda tak pięknie malowany, jakby miał te listki, jakby były takie malowane pędzelkiem dlatego.
2: No, chcielibyśmy troszeczkę naszą przestrzeń ożywić i dlatego też przyjechaliśmy tutaj aż z Grudziądza.
1: Z uczestnikami festiwalu rozmawiała Tatiana Adonis z Radia PIK. To był Serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Chłodny początek tygodnia. W poniedziałek maksymalnie od 10 do 13 stopni. Pochmurno z przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu, a na północnym wschodzie również lokalna burza.
9: Ogłoszenie społeczne.
10: Tu Radio Dźwięk.

0: Jest 20. Mężczyzna, który planował atak na premiera, jest w rękach policji. Trwa przeszukanie jego mieszkania. Mieszkańcy Krakowa wybierają dziś nowego prezydenta miasta. Głosowanie potrwa jeszcze godzinę. Wysokie ceny energii są wśród głównych tematów szczytu Unii Europejskiej, który odbędzie się w przyszłym tygodniu.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Policja zatrzymała mężczyznę narodowości polskiej, który kierował groźby zamachu pod adresem premiera Donalda Tuska oraz wicepremiera i szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza. Rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka przekazała, że policja przeprowadza czynności z mężczyzną. Przeszukiwane jest jego mieszkanie. Informację o możliwym ataku przekazano w wiadomości mailowej wysłanej do Służby Ochrony Państwa, która natychmiast powiadomiła policję. Po odebraniu sygnału w Centrum Antyterrorystycznym Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zwołano pilne spotkanie przedstawicieli policji, SOP oraz ABW. Funkcjonariusze podjęli natychmiastowe działania, które doprowadziły do ujęcia podejrzanego dziś po południu. Rzecznik MSWiA Jacek Dobrzyński zaznaczył, że służby potraktowały sprawę bardzo poważnie ze względu na duże prawdopodobieństwo spełnienia gróźb, a decyzję o ujawnieniu informacji opinii publicznej podjęto, aby zapobiec spekulacjom. Podziękowania funkcjonariuszom za sprawną akcję wyrazili premier oraz szef Ministerstwa Obrony Narodowej. Mieszkańcy Krakowa wybierają prezydenta miasta. Druga tura wyborów przebiega spokojnie. Doszło jedynie do kilku incydentów, które nie zakłóciły głosowania. Nieporozumienia wyjaśniono na miejscu, w komisjach, dlatego nie było konieczności przerywania procedury. Oznacza to, jak mówi przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie, Krzysztof Dyl, że lokale zostaną zamknięte zgodnie z planem.
2: Do nas nie dotarły jakieś informacje o tym, żeby czas pracy tych obwodowych komisji zostanie przedłużony lub dojdzie do jakiejś przerwy, więc komisje najprawdopodobniej zakończą pracę o 21:00, wtedy zaczną liczenie głosów, no i będą je przekazywać protokoły sukcesywnie do nas. Będziemy to sumować i około 2-3 w nocy podamy wynik wyborów.
0: W Krakowie uprawnionych do głosowania jest prawie 600 tysięcy osób.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Wysokie ceny energii wśród głównych tematów szczytu Unii Europejskiej, który

0: Będzie się w przyszłym tygodniu w Brukseli. Tak wynika z rozmów brukselskiej korespondentki Polskiego Radia Beaty Płomeckiej z unijnymi dyplomatami. W tym kontekście podejmowane przez Polskę decyzje dotyczące obniżki VAT na paliwa, choć niezgodne z unijnym prawem, pozostaną bez konsekwencji. Komisja Europejska będzie patrzeć na to przez palce, bo sytuacja w całej wspólnocie jest poważna.
1: Rosnące ceny energii dla gospodarstw domowych i przemysłu to obecnie jeden z najpoważniejszych problemów w Europie, podkreślają unijni dyplomaci i wskazują na lekką zmianę tonu komisji, która nie mówi już tylko o działaniach długoterminowych, czyli o odejściu od paliw kopalnych, by uniezależnić Unię od dostaw surowców. Bruksela przyznaje, że potrzebne są działania krótkoterminowe i że sytuacja w każdym kraju jest inna, a te podejmują własne decyzje. Polska już w marcu tłumaczyła komisji, że obniżony VAT na paliwa to działania tymczasowe i powoływała się na zagrożenie dla bezpieczeństwa paliwowego państwa oraz na zakłócenia na rynku naftowym. Poza tym w sytuacji kryzysowej, a z taką mamy obecnie do czynienia przy szybujących cenach energii w związku z wojną w regionie Zatoki Perskiej, komisja zachowuje wstrzemięźliwość.
0: A te informacje zebrała Beata Płomecka. Na Kopcu Wyzwolenia w Piekarach Śląskich odbyła się dziś barwna impreza plenerowa Kajt Lecisz, zorganizowana przez Stowarzyszenie Kuklok. Wydarzenie odbyło się w ramach globalnej inicjatywy One Sky, One World, Międzynarodowego Dnia Latania Latawców dla Pokoju. Na miejscu zgromadzili się amatorzy, zawodowcy oraz całe rodziny, aby wspólnie puszczać latawce pod jednym niebem. Uczestnicy mogli podziwiać m.in. widowiskowe pokazy lotów gigantycznych konstrukcji, wziąć udział w warsztatach czy konkursach. Inicjatywa nawiązuje do tradycji zapoczątkowanej w latach 80. w Stanach Zjednoczonych, która co roku w drugą niedzielę października gromadzi ludzi na całym świecie. Wspólny lot latawców stanowi symbol jedności, przyjaźni oraz porozumienia ponad granicami. Jutro czeka nas kapryśny jesienny dzień, w którym temperatura maksymalna sięgnie od 10 do 12 stopni, a na niebie ciężkie chmury będą przeplatać się z krótkimi chwilami za słońcem. W wielu miejscach przydadzą się parasole z powodu przelotnego deszczu, zaś wyżej w Beskidzie Żywieckim mogą przyjść opady śniegu.
2: Tura, gramy najlepsze dźwięki.
3: Pro Polskiego Radia, niedziela, 11 października, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. A zakończyły się wybory na prezydenta Krakowa, znamy już sondażowe wyniki. Na początek połączymy się z naszymi reporterami, którzy są w sztabach kandydatów. Około 60-letni mieszkaniec Dolnego Śląska, a to on miał planować atak na premiera i szefa MON. Szef MSWiA powiedział, jak natrafiono na jego ślad. Po ogłoszeniu energetycznego rozejmu przez prezydenta Trumpa Rosjanie zaatakowali elektrownię, skarży się na to ukraiński prezydent. Głosowanie w Krakowie zakończone. Mieszkańcy od rana decydowali, kto będzie rządził w mieście. W drugiej turze zmierzyli się Łukasz Gibała i Monika Piątkowska. Sondażowe wyniki Exit Poll wskazują na zdecydowane zwycięstwo Łukasza Gibały. Zagłosowało na niego 61% wyborców. Frekwencja wyniosła prawie 45%. To sondaż przeprowadzony przez Ipsos dla TVN24, Polsat i TVP. W sztabie Łukasza Gibały jest nasz reporter Paweł Pawlica. Witaj, Pawle.
4: Dobry wieczór.
3: Powiedz, jak tam przyjęto informację o wygranej?
4: Był wybuch radości w sztabie Łukasza Gibały i skandowanie Łukasz, Łukasz, Łukasz. Jak wskazują sondażowe wyniki, Łukasz Gibała to nowy prezydent Krakowa. Wokół szefa Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców zgromadziła się jego rodzina i współpracownicy, między innymi radni z jego klubu. Są także inicjatorzy zwołania w Krakowie referendum, w którym odwołano poprzedniego prezydenta. Łukasz Gibała dokończy kadencję, którą rozpoczął Aleksander Miszalski. Przypomnijmy, były prezydent został odwołany w majowym referendum. Łukasz Gibała, który wychodzi teraz na scenę i zaraz będzie przemawiał tutaj do ludzi zgromadzonych w jego sztabie. Ma 49 lat, był posłem Platformy Obywatelskiej i Ruchu Palikota. Od wielu lat prowadzi Stowarzyszenie Kraków dla Mieszkańców. Przypomnę, że to jego czwarty start w wyborach na prezydenta miasta.
3: To był Paweł Pawlica. Powtórzmy, Łukasz Gibała wygrywa wybory na prezydenta Krakowa. Zdobył 61%.

0: mieszkańców, więc ja myślę, że to absolutnie był pozytywny czas.
1: Ta sama Monika Piątkowska właśnie dziękuję swoim współpracownikom, natomiast jej zwolennicy wciąż jeszcze mają nadzieję, że sondaże nie są dokładne, a pełne wyniki wyborów Miejska Komisja Wyborcza przedstawi późno w nocy.
2: A to był z Krakowa nasz reporter Mariusz Pieśniewski. Mężczyzna zatrzymany w związku z groźbami ataku na premiera i wicepremiera to około 60-letni mieszkaniec Dolnego Śląska, poinformował tym szef MSWiA Marcin Kierwiński. Przyznał, że informacja o zagrożeniu życia obu polityków została przekazana Służbie Ochrony Państwa przez informatora.
3: Człowiek, który nas o tym poinformował, przekazał dokładną informację, kto chce takiego niecnego aktu się dopuścić. No i służby od pierwszych chwil rozpoczęły intensywną pracę, która zakończyła się zatrzymaniem tego jegomościa. I zobaczymy w tym sensie, że po czynnościach procesowych zobaczymy, jakie będą dalsze kroki w tej sprawie.
2: Mężczyzna chciał zaatakować premiera Donalda Tuska i szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza. Szef MSWiA odniósł się też do ostatnich ataków nożowników w szkołach. Zapowiedział, że jutro nad bezpieczeństwem uczniów w szkołach będzie czuwać 20 tysięcy policjantów. Akcja będzie wyglądała tak jak w piątek. Wtedy zatrzymano ponad 60 osób. Rosyjskie pociski spadły na elektrownię w Kijowie i obwodzie charkowskim, informuje prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Wszystko to wydarzyło się po tym, jak prezydent Stanów Zjednoczonych ogłosił energetyczne zawieszenie broni, dodał.
4: Na żal.
2: Niestety, dzisiaj na niebie pojawiły się rosyjskie szachidy i teraz też latają szachidy. Były ataki bombowe, ataki na naszą energetykę. Był atak na obiekt energetyczny w mieście Charków w zeszłym tygodniu. Rosjanie przeszło 200 razy atakowali elektrownie i sieci przesyłowe na Ukrainie. W wystąpieniu w mediach społecznościowych prezydent Ukrainy zadeklarował jednocześnie, że jego kraj jest gotowy do wstrzymania ataków na rosyjskie obiekty energetyczne i liczy na analogiczną gotowość ze strony Rosji. Dodał jednak, że już po ogłoszeniu inicjatywy prezydenta Trumpa doszło do rosyjskich ataków.
5: Klimat.
2: Jakość powietrza w całej Polsce jest dobra i bardzo dobra, jedynie w Krotoszynie umiarkowana. W tej chwili 32% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. W większości kraju utrzymuje się susza hydrologiczna. To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Sport i Norbert Michalak.
7: Na początek piłkarska ekstraklasa od 20.15. Trwa hit 10. kolejki. Legia Warszawa gra z Wisłą Kraków. Łączymy się z Filipem Jastrzębskim. Dobry wieczór.
8: Dobry wieczór.
7: Powiedz, czy faktycznie jest co oglądać na stadionie w Warszawie?
8: Jak najbardziej jest co oglądać. Przecież to starcie dwóch czołowych drużyn ekstraklasy oraz 15-krotnego z 13-krotnym mistrzem Polski, więc to zobowiązuje 1-0 na prowadzeniu warszawska Legia. Celnie trafił w 18 minucie Łukasz Zjawiński. Przepięknym strzałem z woleja pokonał bramkarza Marcela Łubika. Legioniści mieli więcej sytuacji, już więcej nie wykorzystali, natomiast Wisła Kraków też próbuje się odgryźć, ale Biała Gwiazda nie ma wsparcia z trybun, ponieważ kibiców gości brakuje. Legia Warszawa wymyśliła sobie wyimaginowany remont trybuny, przez co kibice z Krakowa przyjechali do Warszawy, ale z tego co mi wiadomo są na innym warszawskim stadionie, raczej pod stadionem stołecznej Polonii i to tam oglądają z Telebimu to co dzieje się przy Łazienkowskiej. Oby to był jedyny absurd w dzisiejszym spotkaniu. Przypomnę, do przerwy Legia na prowadzeniu 1-0.
7: Dziękujemy za relacje w pozostałych meczach, które już się zakończyły. Pogoń Szczecin pokonała Koronę Kielce 2-0. Piast Gliwice wygrał z Widzewem Łódź 2-1. Zaglądamy również do lig zagranicznych. W angielskiej Premier League Liverpool przegrał z Manchesterem City 0-3 w meczu 6. kolejki. Gospodarze od 62. minuty grali w osłabieniu jednego zawodnika. Liderem jest tabeli City. W Bundeslidze piąta kolejka. Ciekawa sytuacja. Mimo gry w dziesiątkę od 64. minuty piłkarze Freiburga pokonali Schalke 2-0 i wskoczyli na fotel lidera. Taki sam dorobek ma druga w tabeli Borussia Dortmund. Trzecie miejsce zajmuje Bayern Monachium. W basket lidze pewne zwycięstwo lidera prowadzący w ekstraklasie koszykarze Dzików Warszawa pokonali Start Lublin 97-77 w drugiej kolejce. Zwycięstwa odnieśli też gracze Arki Gdynia z Treflem Sopot 96-82 i Anwilu Włocławek z Czarnymi Słupsk 79-78. W hokeju na lodzie okazało zwycięstwo Mistrzów Polski. Aż 11-0 wygrali hokeiści GKS-u Tychy z STS Sanok. Z kolei piąte zwycięstwo z rzędu odnieśli gracze Krakowi, którzy pokonali GKS Katowice 4-2. W innych meczach JKH GKS Jastrzębie, Podhale Nowy Targ 5-0, Energa Toruń Unia Oświęcim 3-2 po dogrywce, Polonia Bytom za

0: Głębie Sosnowiec 7-2 na czele ligowej stawki Polonia Bytom.
1: Tej nocy zachmurzenie duże, możliwe większe przejaśnienia. Miejscami, zwłaszcza na północy i zachodzie kraju, przelotne opady deszczu, a na wybrzeżu możliwe również burze. Na termometrach od 3 do 7 stopni. Jutro miejscami przelotne opady deszczu, na termometrach będzie głównie od 10 do 13 stopni.
2: Autopromocja.
3: Dlaczego? Tu Radio Dźwięk.

Przecież miałem wtedy mniej niż 18 lat. Kupił mi je ziomal, który na twarzy łoniaki miał. Chodziliśmy za garaże lub imwienia wa. Zrzutka nie na draże, tylko na łyczka. Wódki bardzo dobrze pamiętamy i cytrynowy smak. Wtedy za 5 zł mogłem kupić sobie cały świat. Pierwsze mieszkanie na Saskiej Kępie. Pierwsze za wasze wynajęte. Codziennie robiłem imprezę. Przeze mnie nie oddali kaucji wam. Wiem, że nie chcecie zwrotów ode mnie, ale jak będziecie w gorszym momencie, to wiedz.

Ja czuję, że w was jest bardzo dużo energii i że to tak, że ona czeka, żeby wybuchnąć i spokojnie to będzie moment na to, a nawet ci, co są na naszych koncertach, wiedzą, że nie jeden. Będzie ich więcej.

0: Gramy najlepsze dźwięki.
1: Daleko, na ulicy Poniatowskiego. Henryk Woliński pracował jako radca prawny i adwokat. Potem wrócił na krótko do zawodu radcy i do końca życia był czynnym prawnikiem, adwokatem. Bezpieka podsłuchiwała jego rozmowy. Pośród osób, które bezpieka łapała w korytarzu, był Kotarbiński, Bartoszewski, Władysław. W pewnym momencie służby zobaczyły, że się kompromitują często i odpuściły łapanie tych ludzi. W każdym razie postać ważna. Ja się z nim spotkałem raz w życiu. Prawdopodobnie. Mówię prawdopodobnie, dlatego że zbierałem materiały o legalnym sądownictwie polskim w okresie okupacji w Generalnej Guberni i mam rozmowy z 60 osobami. Wiem, że z nim rozmawiałem, ale nie mam tego zapisu rozmowy z nim. Nawiązałem kontakt z jego rodziną. Państwo Wolińscy nie mieli dzieci, ale podczas okupacji zajmowali się trójką dzieci braci Wolińskiego. Jeden z nich był ofiarą, jako polski oficer leży w grobach pod Charkowem, a drugi zginął w Oświęcimiu. Oni przyjęli dzieci do siebie. Żona Henryka, Faustyna Stern, była Żydówką. On Polakiem z Będzina. Ona nie mogła wyjść nigdzie poza dom. W środku trójka dzieci i jeszcze rodzice Wolińskiego i on z odpowiedzialną funkcją, oczywiście wykonywaną w mieszkaniu konspiracyjnym, opisywanym w podziemnych materiałach, na przykład jest spotkanie jego ze Stefanem Korbońskim, autorem fundamentalnego dzieła o podziemiu Armii Krajowej, kiedy on przychodzi na spotkanie z funkcjonariuszem podziemia pseudonim Wacław, patrzy, a to jego kolega z prokuratorii generalnej.
2: No więc właśnie takie rozwidlające się ścieżki, które potem zaczynają się jakoś krzyżować i nakładać, to jest, że tak powiem, poetyka twojej książki. O Wolińskim trzeba przeczytać, bo to jest postać, nie chcę popadać w patos, no ale bohaterstwo, męstwo, umiejętność ryzykowania, ale jednocześnie wychodzenia z tego ryzyka niesamowita, ta inteligencja.
1: Mam nadzieję wielką, że i adwokatura, i magistratura, i miasto Katowice
2: tak
1: zadba o pamięć człowieka, bo nikt inny tego wcześniej nie zrobił.
2: Zakończmy w ten sposób. Raport Karskiego. Nie Karski napisał, on to przekazał, ale Woliński był
1: jednym z trzech jego autorów. Pisały trzy osoby, wśród nich Woliński.
2: No i to jest bardzo ważne. I teraz tak powiedziałem o tym ruchu konika szachowego. Ja bym proponował przeskoczyć do poety mędrca, poety geniusza, poety szaleńca, ale szaleńca, tutaj można by się zastanowić, człowieka, który rzucił na kolana całą elitę intelektualno-artystyczną, nie tylko w Europie, ale w Stanach także i na świecie, i który został zamknięty w metalowej klatce, Ezra Pound. Ty w sposób niesłychanie taki soczysty, obrazowy o tym człowieku napisałeś, ale materiał miałeś też niesamowity, bo to życie działające na wyobraźnię. Powiedz troszeczkę o tym.
1: To jemu dedykował Ziemię Jałową Eliot. Natomiast ja napisałem o takim mało znanym fragmencie życia, ale znaczącym Ezry Pounda. Otóż byłem w maleńkiej miejscowości we Włoszech, gdzie wiosną 1945 roku, kiedy wojska amerykańskie tam dotarły, Pound został aresztowany. Ze wskazania podziemia polskiego aresztowano go jako obywatela amerykańskiego.
2: Powiedz jeszcze, dlaczego go aresztowano?
1: Za co? Otóż Ezra Pound był chorobliwym antysemitą i jego audycje w ilości około 200 były nagrywane przez wywiad amerykański. A można je podsumować w ten sposób, że kiedy Amerykanie wylądowali na południu Włoch i rozpoczęły się walki, kiedy kruszył się już ten reżim włoski, Pound wołał z Rzymu w radiu rzymskim: rzućcie broń, bo walczycie dla Żydów I to nie chodzi o jakieś wyzwolenie Włoch, tylko walczycie po to, żeby nabić kiesy żydowskie. To był powód, dla którego aresztowano go za uprawianie propagandy antyalianckiej. Rzecz jest opisana w jego pieśniach i w tej części, które się nazywają Pieśni Pizańskie. Faktycznie miejscowość Metato, gdzie był aresztowany, w której byłem, to jest około 20 kilometrów od Pizy, więc prawdopodobnie można było zobaczyć wierzchołki gmachów pizańskich. Uwięziono go, rzeczywiście powiedziałeś klatka, to było niespecjalnie dla niego skonstruowane, ale faktycznie trzymano go.
0: Tu Radio Dźwięk.
3: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 11 października, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Według sondaży to Łukasz Gibała będzie rządził Krakowem. Przed godziną zamknęły się lokale wyborcze w wyborach prezydenckich. Nad bezpieczeństwem w polskich szkołach będzie czuwać ponad 20 tysięcy policjantów. Szef MSWiA powiedział, że taki jest plan na jutrzejszej akcji. W Moskwie cisza po zapowiedzi Trumpa o rozejmie energetycznym pomiędzy Rosją a Ukrainą. Krakowianie wybrali nowego prezydenta. Wyniki exit poll wskazują na zwycięstwo Łukasza Gibały. W jego sztabie, gdzie trwa świętowanie, jest nasz reporter Paweł Pawlica. Pawle, powiedz, jak Łukasz Gibała skomentował sondażowe wyniki?
4: Łukasz Gibała rozpoczął od podziękowań dla swoich bliskich, współpracowników, wolontariuszy i wyborców, także tych, którzy głosowali na jego kontrkandydatkę Monikę Piątkowską. Zaapelował do wszystkich o współpracę i odłożenie sporów. Jak mówił, 11 października 2026 roku będzie dla Krakowa historyczną datą.
5: 11 października 2026 roku to jest ten dzień, który zostanie zapamiętany jako dzień, kiedy po 24 latach Krakowianie odzyskali swoje miasto! Najbliższe dwa lata będą bardzo trudne. Mamy fatalną sytuację budżetową w Krakowie. Jest wiele rzeczy, które trzeba naprawić. Jest wiele rzeczy, które trzeba zmienić, posprzątać, żeby znowu w Krakowie było normalnie.
4: Współpracownicy Łukasza Gibały długo skandowali tutaj hasło Tu jest Kraków, nie Warszawa. Przez kilkadziesiąt minut rozbrzmiewał tutaj zapętlony utwór Nie przenoście nam stolicy do Krakowa zespołu Pod Budą. Oficjalne wyniki wyborów Miejska Komisja Wyborcza ogłosi prawdopodobnie po północy. Zgodnie z przepisami zaprzysiężenie nowego prezydenta Krakowa odbędzie się na najbliższej sesji Rady Miasta.
3: Relacjonował Paweł Pawlica. Przypomnijmy, Łukasza Gibały poparło 61% głosujących, a frekwencja wyniosła prawie 45%. Tak wynika z sondażu przeprowadzonego przez Ipsos dla TVN24, Polsat i TVP. I przenosimy się do drugiego sztabu kandydatki Koalicji Obywatelskiej. Tam jest Mariusz Pieśniewski. Mariuszu, co po sondażowych wynikach mówiła Monika Piątkowska?
6: Po ogłoszeniu sondażowych wyników wyborów nie było łez, ale dopingujące okrzyki Monika, Monika. Senator Monika Piątkowska otrzymała bukiet kwiatów, a sama dziękowała współpracownikom, wyborcom i rządowi. Pogratulowała też swojemu przeciwnikowi Łukaszowi Gibale i jednocześnie zapowiedziała:
7: życzę Ci powodzenia, życzę Ci sukcesów, bo dobrze życzę naszemu miastu, bo kocham nasze miasto, ale równocześnie mówię Ci bardzo twardo, będę patrzyła na ręce.
6: Monika Piątkowska mówiła o kolejnej walce wyborczej, jaka wkrótce przed jej ugrupowaniem.
7: Jedna pięść i do przodu! Bardzo dziękuję. Kochani, wiem to, że Koalicja Obywatelska potrafi wygrywać wybory.
6: I współpracownicy Moniki Piątkowskiej mówili, że ta kampania to wstęp do odbudowy pozycji Koalicji Obywatelskiej w mieście i regionie.
3: A relacjonował Mariusz Pieśniewski. Ponad 20 tysięcy policjantów będzie jutro czuwać nad bezpieczeństwem w polskich szkołach. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński zapowiedział w TVP Info, że działania policji będą kontynuowane do czasu pełnego uspokojenia sytuacji.
8: Potrzebny jest taki jasny komunikat, że nie będzie zgody na jakiekolwiek atakowanie polskich dzieci, nie będzie zgody na taką anarchizację życia publicznego. Jesteśmy gotowi, rozmawiałem o tym i mówił o tym dzisiaj komendant Marek Boroń, że jesteśmy w stanie prowadzić tą akcję do czasu, tak jak powiedziałem, kiedy to będzie niezbędne. Te pierwsze dni pokazują, że taki poziom nienawiści, takiej mowy nienawiści jest bardzo, bardzo wysoki.
3: W środę w Ostrołęce nożownik zaatakował uczniów i nauczycieli w szkole, do której chodził. 19-latek ranił 9 osób. W czwartek w szkole pod Wyszkowem 15-latek zabił kobietę i ranił 2 inne osoby. W ostatnich dniach policja zatrzymała 117 młodych osób w związku z kierowaniem gruźb wobec uczniów i nauczycieli. Moskwa nie skomentowała do tej pory oświadczenia Donalda Trumpa w sprawie rosyjsko-ukraińskiego rozejmu energetycznego. Oświadczeniem zaskoczeni są politycy w Kijowie. Zełenski napisał w internecie, że popiera wzajemne powstrzymywanie się od ataków na infrastrukturę energetyczną i dodał, że ważne jest, aby również Rosja je

0: że z Rosją tak postępować nie należy. Ci, którzy tak postępują z Rosją, płacą odpowiednią cenę. Teraz płaci Ukraina. Po rozmowie telefonicznej z Władimirem Putinem Donald Trump czasowo odblokował sankcje nałożone na eksport rosyjskiej ropy. Później oświadczył, że Rosja i Ukraina zgodziły się na rozejm energetyczny. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
1: To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: W nocy na północy i zachodzie kraju przelotne opady deszczu, na wybrzeżu możliwe również burze. Na termometrach od 3 do 7 stopni, a cieplej na wybrzeżu około 9. W ciągu dnia miejscami przelotne opady deszczu, na północnym wschodzie również lokalne burze. Na termometrach będzie głównie od 10 do 13 stopni.
3: Ogłoszenie społeczne.
4: Nie każdy dzień.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
6: Tu Radio Dźwięk.

0: working on music?
1: Yeah.
0: I'll just go to bed. I'm tired.

0: Tu Radio Dźwięk.
1: Lekko na ulicy Poniatowskiej. Henryk pracował jako radca prawny i adwokat. Potem wrócił na krótko do zawodu radcy i do końca życia był czynnym prawnikiem, adwokatem. Bezpieka podsłuchiwała jego rozmowy. Pośród osób, które Bezpieka łapała w korytarzu, był Kotarbiński, Bartoszewski, Władysław. W pewnym momencie służby zobaczyły, że się kompromitują często i odpuściły łapanie tych ludzi. W każdym razie postać ważna. Ja się z nim spotkałem raz w życiu. Prawdopodobnie. Mówię prawdopodobnie, dlatego że zbierałem materiały o legalnym sądownictwie polskim w okresie okupacji w Generalnej Guberni i mam rozmowy z 60 osobami. Wiem, że z nim rozmawiałem, ale nie mam tego zapisu rozmowy z nim. Nawiązałem kontakt z jego rodziną. Państwo Wolińscy nie mieli dzieci, ale podczas okupacji zajmowali się trójką dzieci braci Wolińskiego. Jeden z nich był ofiarą, jako polski oficer leży w grobach pod Charkowem, a drugi zginął w Oświęcimiu. Oni przyjęli dzieci do siebie. Żona Henryka, Faustyna Stern, była Żydówką. On Polakiem z Będzina. Ona nie mogła wyjść nigdzie poza dom. W środku trójka dzieci i jeszcze rodzice Wolińskiego i on z odpowiedzialną funkcją, oczywiście wykonywaną w mieszkaniu konspiracyjnym, opisywanym w podziemnych materiałach, na przykład jest spotkanie jego ze Stefanem Korbońskim, autorem fundamentalnego dzieła o podziemiu Armii Krajowej, kiedy on przychodzi na spotkanie z funkcjonariuszem podziemia pseudonim Wacław, patrzy, a to jego kolega z prokuratury generalnej.
2: No więc właśnie takie rozwidlające się ścieżki, które potem zaczynają się jakoś krzyżować i nakładać, to jest, że tak powiem, poetyka twojej książki. O Wolińskim trzeba przeczytać, bo to jest postać, nie chcę popadać w patos, no ale bohaterstwo, męstwo, umiejętność ryzykowania, ale jednocześnie wychodzenia z tego ryzyka, niesamowita ta inteligencja.
1: Mam nadzieję wielką, że i adwokatura, i magistratura, i miasto Katowice
2: tak
1: zadba o pamięć człowieka, bo nikt inny tego wcześniej nie zrobił.
2: Zakończmy w ten sposób. Raport Karskiego. Nie Karski napisał, on to przekazał, ale Woliński był
1: jednym z trzech jego autorów. Pisały trzy osoby, wśród nich Woliński.
2: No i to jest bardzo ważne. I teraz tak powiedziałem o tym ruchu konika szachowego. Ja bym proponował przeskoczyć do poety mędrca, poety geniusza, poety szaleńca, ale szaleńca, tutaj można by się zastanowić, człowieka, który rzucił na kolana całą elitę intelektualną, artystyczną, nie tylko w Europie, ale w Stanach także i na świecie, i który został zamknięty w metalowej klatce, Ezra Pound. Ty w sposób niesłychanie taki soczysty, obrazowy o tym człowieku napisałeś, ale materiał miałeś też niesamowity, bo to życie działające na wyobraźnię. Powiedz troszeczkę o tym.
1: To jemu dedykował Ziemię Jałową Eliot. Natomiast ja napisałem o takim mało znanym fragmencie życia, ale znaczącym, Ezry Pounda. Otóż byłem w maleńkiej miejscowości we Włoszech, gdzie wiosną 1945 roku, kiedy wojska amerykańskie tam dotarły, Pound został aresztowany. Ze wskazania podziemia polskiego aresztowano go jako obywatela amerykańskiego.
2: Powiedz jeszcze, dlaczego go aresztowano?
1: Za co? Otóż Ezra Pound był chorobliwym antysemitą. I jego audycje w ilości około 200 były nagrywane przez wywiad amerykański. A można je podsumować w ten sposób, że kiedy Amerykanie wylądowali na południu Włoch i rozpoczęły się walki, kiedy kruszył się już ten reżim włoski, Pound wołał z Rzymu w radiu rzymskim: rzućcie broń, bo walczycie dla Żydów i to nie chodzi o jakieś wyzwolenie Włoch, tylko walczycie po to, żeby nabić kiesy żydowskie. To był powód, dla którego aresztowano go, za uprawianie propagandy antyalianckiej. Rzecz jest opisana w jego pieśniach i w tej części, które się nazywają pieśni pisańskie. Faktycznie miejscowość Metato, gdzie był aresztowany, w której byłem, to jest około 20 kilometrów od Pizy, więc prawdopodobnie można było zobaczyć wierzchołki gmachów pisańskich. Uwięziono go, rzeczywiście powiedziałeś klatka, to było niespecjalnie dla niego skonstruowane, ale faktycznie trzymano go.
0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
3: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 11 października, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Krakowianie mają nowego prezydenta miasta, sondaże wskazują na pewne zwycięstwo Łukasza Gibały. Nad bezpieczeństwem w polskich szkołach będzie jutro czuwać 20 tysięcy policjantów. Akcja będzie wyglądać tak jak w piątek. Szefowa Komisji Europejskiej staje po stronie Zełenskiego, wyraziła poparcie dla ukraińskiego prezydenta po słowach Donalda Trumpa. Krakowianie wybrali nowego prezydenta, a wyniki exit poll wskazują na zwycięstwo Łukasza Gibały. W jego sztabie był Paweł Pawlica.
4: Łukasz Gibała rozpoczął swoje przemówienie od podziękowań dla bliskich współpracowników, wolontariuszy i wyborców, ale także tych, którzy głosowali na jego kontrkandydatkę Monikę Piątkowską. Zaapelował do wszystkich o współpracę i odłożenie sporów. Jak mówił, 11 października 2026 roku będzie dla Krakowa historyczną datą.
5: Szanowni Państwo, drodzy krakowianie, wiem, że dzisiejszy dzień przejdzie do historii. I to jest nasza wspólna zasługa. Bardzo Wam dziękuję.
4: Współpracownicy Łukasza Gibały długo skandowali hasło "Tu jest Kraków, nie Warszawa". Przez prawie godzinę rozbrzmiewał tutaj zapętlony w kółko utwór "Nie przenoście nam stolicy do Krakowa" zespołu Pod Budą. Oficjalne wyniki wyborów Miejska Komisja Wyborcza ogłosi prawdopodobnie po północy. Zgodnie z przepisami zaprzysiężenie nowego prezydenta Krakowa odbędzie się na najbliższej sesji Rady Miasta. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
3: A z tak zwanego sondażu Late Poll wynika, że kandydat Komitetu Kraków dla Mieszkańców zdobył 62,3% głosów. Ponad 20 tysięcy policjantów będzie jutro czuwać nad bezpieczeństwem w polskich szkołach. W środę w Ostrołęce nożownik zaatakował uczniów i nauczycieli w szkole, do której chodził. 19-latek ranił 9 osób. W czwartek w szkole podwyżkowym 15-latek zabił kobietę i ranił 2 inne osoby. W ostatnich dniach policja zatrzymała 117 młodych osób w związku z kierowaniem gruźb wobec uczniów i nauczycieli. Wzmożony nadzór nad szkołami i ścisłą współpracę Kuratorium Oświaty z policją zapowiada m.in. wojewoda lubelski Krzysztof Komorski.
6: Jestem po długim spotkaniu i z władzami Komendy Wojewódzkiej Policji i naszego Kuratorium Oświaty. Już w piątek ponad 1000 szkół było wizytowanych przez naszych funkcjonariuszy. Służby, które już nadzorują, a teraz będą jeszcze mocniej nadzorować placówki edukacyjne, placówki oświaty, dyrekcja pełna czujności i też wdrażająca odpowiednie procedury bezpieczeństwa. Innymi słowy, tak, faktycznie doszło do kilku incydentów, na szczęście nieudolnych naśladowców. Nic się złego nie wydarzyło, ale kilka osób będzie się słono tłumaczyć.
3: O sprawie ostatnich ataków w szkołach premier Donald Tusk rozmawiał dzisiaj z ministrami i przedstawicielami służb. Przewodnicząca Komisji Europejskiej dołączyła do przywódców Zachodu i wyraziła poparcie dla prezydenta Ukrainy. Ursula von der Leyen poinformowała o tym w mediach społecznościowych po rozmowie z Zełenskim. Prezydent USA Donald Trump powiedział wczoraj wieczorem, że Ukraina potrzebuje nowego przywódcy i obarczył Zełenskiego odpowiedzialnością za toczącą się wojnę i wysokie ceny paliw w USA. Beata Płomecka.
7: Pełne poparcie dla prezydenta Zełenskiego, który stoi na czele walki o wolność swojego narodu, napisała szefowa komisji, wyrażając także solidarność z Ukraińcami. Podkreśliła, że wojna weszła w nową, bardziej ponurą fazę, że Rosja zatrzymana na polu bitwy atakuje cywilów daleko za liniami frontu. Ursula von der Leyen poinformowała, że Ukraina będzie jednym z tematów dwudniowego unijnego szczytu w Brukseli, który rozpoczyna się w najbliższy czwartek. Dyskusja ma dotyczyć potrzeb finansowych Ukrainy na nadchodzący rok. Przewodnicząca komisji zapowiedziała też, że Unia przeznaczy dodatkowe fundusze na drony i pociski, by wzmocnić obronę Ukrainy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
3: Kolejny atak na lotnisko w Rijadzie, a także na lotnisko w saudyjskim Dammamie nad Zatoką Perską. Polskie MSZ wydało ostrzeżenie dla podróżujących do Arabii Saudyjskiej, podnosząc poziom zagrożenia do najwyższego, czyli nie jedź. Pocisk uderzył wieczorem w terminal pasażerski w Rijadzie, wywołując pożar. Obrona przeciwlotnicza przechwyciła kolejny pocisk manewrujący w pobliżu.

0: Deszczu na północnym wschodzie, lokalnie możliwe burze. Na termometrach przeważnie od 10 do 13 stopni. Tej nocy od 3 do 7. Poza tym na północy i zachodzie kraju możliwe przelotne opady, a na wybrzeżu mogą pojawiać się burze.
1: Autopromocja. I tylko...
2: Tu Radio Dźwięk.

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej, ojej. Lecą lata, lecą krople potu, kapią z czoła jak Armagedon. A ja ze świecą, nie wiem czego ciągle tak szukam. To nie Hanuka,

0: Tu Radio Dźwięk.
1: Lekko Poniatowskiego. Henryk Woliński pracował jako radca prawny i adwokat. Potem wrócił na krótko do zawodu radcy i do końca życia był czynnym prawnikiem, adwokatem. Bezpieka podsłuchiwała jego rozmowy. Pośród osób, które Bezpieka łapała w korytarzu, był Kotarbiński, Bartoszewski, Władysław. W pewnym momencie służby zobaczyły, że się kompromitują często i odpuściły łapanie tych ludzi. W każdym razie postać ważna. Ja się z nim spotkałem raz w życiu. Prawdopodobnie. Mówię prawdopodobnie, dlatego że zbierałem materiały o legalnym sądownictwie polskim w okresie okupacji w Generalnej Guberni i mam rozmowy z 60 osobami. Wiem, że z nim rozmawiałem, ale nie mam tego zapisu rozmowy z nim. Nawiązałem kontakt z jego rodziną. Państwo Wolińscy nie mieli dzieci, ale podczas okupacji zajmowali się trójką dzieci braci Wolińskiego. Jeden z nich był ofiarą, jako polski oficer leży w grobach pod Charkowem, a drugi zginął w Oświęcimiu. Oni przyjęli dzieci do siebie. Żona Henryka, Faustyna Stern, była Żydówką. On Polakiem z Będzina. Ona nie mogła wyjść nigdzie poza dom. W środku trójka dzieci i jeszcze rodzice Wolińskiego i on z odpowiedzialną funkcją, oczywiście wykonywaną w mieszkaniu konspiracyjnym, opisywanym w podziemnych materiałach, na przykład jest spotkanie jego ze Stefanem Korbońskim, autorem fundamentalnego dzieła o podziemiu Armii Krajowej, kiedy on przychodzi na spotkanie z funkcjonariuszem podziemia pseudonim Wacław, patrzy, a to jego kolega z prokuratorii generalnej.
2: No więc właśnie takie rozwidlające się ścieżki, które potem zaczynają się jakoś krzyżować i nakładać, to jest, że tak powiem, poetyka twojej książki. O Wolińskim trzeba przeczytać, bo to jest postać, nie chcę popadać w patos, no ale bohaterstwo, męstwo, umiejętność ryzykowania, ale jednocześnie wychodzenia z tego ryzyka niesamowita, ta inteligencja.
1: Mam nadzieję wielką, że i adwokatura, i magistratura, i miasto Katowice
2: tak
1: zadba o pamięć człowieka, bo nikt inny tego wcześniej nie zrobił.
2: Zakończmy w ten sposób. Raport Karskiego. Nie Karski napisał, on to przekazał, ale Woliński był
1: jednym z trzech jego autorów. Pisały trzy osoby, wśród nich Woliński.
2: No i to jest bardzo ważne. I teraz tak powiedziałem o tym ruchu konika szachowego. Ja bym proponował przeskoczyć do poety mędrca, poety geniusza, poety szaleńca, ale szaleńca, tutaj można by się zastanowić, człowieka, który rzucił na kolana całą elitę intelektualną, artystyczną, nie tylko w Europie, ale w Stanach także i na świecie, i który został zamknięty w metalowej klatce, Ezra Pound. Ty w sposób niesłychanie taki soczysty, obrazowy o tym człowieku napisałeś, ale materiał miałeś też niesamowity, bo to życie działające na wyobraźnię. Powiedz troszeczkę o tym.
1: To jemu dedykował Ziemię Jałową Eliot. Natomiast ja napisałem o takim mało znanym fragmencie życia, ale znaczącym, Ezry Pounda. Otóż byłem w maleńkiej miejscowości we Włoszech, gdzie wiosną 1945 roku, kiedy wojska amerykańskie tam dotarły, Pound został aresztowany. Ze wskazania podziemia włoskiego aresztowano go jako obywatela amerykańskiego.
2: Powiedz jeszcze, dlaczego go aresztowano?
1: Za co? Otóż Ezra Pound był chorobliwym antysemitą i jego audycje w ilości około 200 były nagrywane przez wywiad amerykański. A można je podsumować w ten sposób, że kiedy Amerykanie wylądowali na południu Włoch i rozpoczęły się walki, kiedy kruszył się już ten reżim włoski, Pound wołał z Rzymu w radiu rzymskim: rzućcie broń, bo walczycie dla Żydów i to nie chodzi o jakieś wyzwolenie Włoch, tylko walczycie po to, żeby nabić kiesy żydowskie. To był powód, dla którego aresztowano go, za uprawianie propagandy antyalianckiej. Rzecz jest opisana w jego pieśniach i w tej części, które się nazywają pieśni pizańskie. Faktycznie miejscowość Metato, gdzie był aresztowany, w której byłem, to jest około 20 kilometrów od Pizy, więc prawdopodobnie można było zobaczyć wierzchołki gmachów pizańskich. Uwięziono go, rzeczywiście powiedziałeś klatka, to było niespecjalnie dla niego skonstruowane, ale faktycznie trzymano go.
0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
3: Cztery minuty po północy. Olaf Warzyński, dobry wieczór. Zapraszam na pierwsze dziś aktualności jedynki. Druga tura dla Łukasza Gibały. Kandydat Komitetu Wyborczego Kraków dla Mieszkańców zwyciężył w przedterminowych wyborach na prezydenta Krakowa. Tak wynika z danych z ponad 96% obwodów głosowania. Łukasza Gibałę poparło 62,31% wyborców, a jego rywalkę, senatorkę Koalicji Obywatelskiej Monikę Piątkowską, 37,69%. Frekwencja wyniosła niecałe 44%, poinformowała Komisja Wyborcza. Łukasz Gibała po ogłoszeniu wstępnych wyników podziękował mieszkańcom miasta za oddane głosy i podkreślił, że czeka go dużo pracy.
4: Najbliższe dwa lata będą bardzo trudne. Mamy fatalną sytuację budżetową w Krakowie. Jest wiele rzeczy, które trzeba naprawić, zmienić, posprzątać, żeby znowu w Krakowie było normalnie.
3: Monika Piątkowska pogratulowała swojemu rywalowi zwycięstwa. Zapowiedziała, że wraz ze swoimi współpracownikami będzie przyglądała się realizacji przez niego zapowiedzi wyborczych.
5: Każdego dnia będziemy czuwać nad interesem naszego miasta. Życzę Ci powodzenia, życzę Ci sukcesów, bo dobrze życzę naszemu miastu.
3: Pełne wyniki wyborów powinny być znane około godziny drugiej. Niedoszły zamachowiec to około 60-letni mieszkaniec Dolnego Śląska. Szef MSWiA Marcin Kierwiński przekazał informację o mężczyźnie zatrzymanym w związku z groźbami ataku na premiera i ministra obrony. Zgłoszenie dotyczące planowanego zamachu na Donalda Tuska i Władysława Kosiniaka-Kamysza wpłynęło do służb poprzedniej. Nazwał je jeden z informacji.
6: Człowiek, który nas o tym poinformował, przekazał dokładną informację, kto chce takiego niecnego aktu się dopuścić. No i służby od pierwszych chwil rozpoczęły intensywną pracę, która zakończyła się zatrzymaniem tego jegomościa.
3: Służby ustalają, czy mężczyzna działał sam, czy nie. A jak dowiedziała się Radiowa Jedynka, zatrzymany należał do zradykalizowanej grupy prawicowej. Rosyjskie ataki na elektrownie w Kijowie i w obwodzie charkowskim poinformował o nich w mediach społecznościowych prezydent Ukrainy. Wszystko to wydarzyło się po tym, jak prezydent Stanów Zjednoczonych ogłosił energetyczne zawieszenie broni, powiedział Wołodymyr Zełenski.
7: Na żal.
3: Niestety na niebie pojawiły się rosyjskie szachidy. Były ataki bombowe, ataki na naszą energetykę. Był atak na obiekt energetyczny w mieście Charków. W zeszłym tygodniu Rosjanie przeszło 200 razy zaatakowali elektrownie i sieci przesyłowe na Ukrainie. Ukraiński przywódca oświadczył też, że popiera propozycję zawieszenia broni w sferze energetycznej. To w reakcji na wpis Donalda Trumpa w jego serwisie Truth Social. Prezydent USA napisał, że ze skutkiem natychmiastowym w wojnie między Rosją a Ukrainą obowiązuje zawieszenie broni. Obie strony wyraziły na to zgodę. We wpisie na Telegramie Zełenski podkreślił, że Ukraina oczekuje na wyjaśnienia ze strony amerykańskiej, bo fakt takiego rozejmu, tu cytat, jest dla niego nowością.
8: To są aktualności jedynki.
3: Z tych środków opłacane są stypendia.

0: To spektakl opowiadający o losach potomków bohaterów lalki. W rolach głównych Katarzyna Warnke i Ignacy Lis.
1: To jest jakaś forma kontynuacji rzeczywiście pokoleniowej w ogóle, bo gram praprawnuczkę Izabeli Łęckiej, która ma na imię Sylwia, a na nazwisko Łęcka.
2: Ja natomiast wcielam się w rolę Wokulskiego, lecz nie Stanisława, tylko Zbyszka. Jesteśmy w XX wieku. Historia, wydaje się, jest skierowana do każdego odbiorcy, który jest zainteresowany lalką, właściwie takim miksem lalki i PRL-u.
0: Słuchowisko powstało na podstawie powieści Marionetka Jakuba Jarno. Kto nie miał okazji posłuchać go na naszej antenie, może to zrobić korzystając z podcastu na stronie Polskiego Radia. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
0: W nocy miejscami przelotnie popada, na wybrzeżu możliwe burze. Temperatura minimalna od 0 do 2 stopni w dolinach i kotlinach karpackich, od 3 do 7 na przeważającym obszarze i 9 stopni na wybrzeżu. W dzień będzie pochmurno z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu, na północnym wschodzie lokalnie zagrzmi. W Karpatach powyżej 1500 metrów spadnie śnieg. Temperatura maksymalna od 7 do 13 stopni.
3: Jedynka. Polskie Radio.
0: Prawie 10 minut po północy.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: W latach 90. nie miałaś tożsamości. Zachód pędził do przodu, zachód nie miał litości. Trzeba się było wspomóc, by nie wyminął nas pościg. A świat ex-wrogów przewidział, będziemy głodni. Zapuszczał do nas
1: oczko,
0: byśmy przestali pościć. A myśmy byli
1: w szoku.
0: W sklepach tyle nowości, plastikowe zabawki, fajne nowe pornoski, farby w kolorze malin, bananów, jagód i brzoskwiń. Mówi się szare bloki.

0: Tu Radio Dźwięk.
1: Daleko na ulicy Poniatowskiego Henryk Woliński pracował jako radca prawny i adwokat. Potem wrócił na krótko do zawodu radcy i do końca życia był czynnym prawnikiem, adwokatem. Bezpieka podsłuchiwała jego rozmowy. Pośród osób, które Bezpieka łapała w korytarzu, był Kotarbiński, Bartoszewski, Władysław. W pewnym momencie służby zobaczyły, że się kompromitują często i odpuściły łapanie tych ludzi. W każdym razie postać ważna. Ja się z nim spotkałem raz w życiu. Prawdopodobnie. Mówię prawdopodobnie, dlatego że zbierałem materiały o legalnym sądownictwie polskim w okresie okupacji w Generalnej Gubernii i mam rozmowy z 60 osobami. Wiem, że z nim rozmawiałem, ale nie mam tego zapisu rozmowy z nim. Nawiązałem kontakt z jego rodziną. Państwo Wolińscy nie mieli dzieci, ale podczas okupacji zajmowali się trójką dzieci braci Wolińskiego. Jeden z nich był ofiarą, jako polski oficer leży w grobach pod Charkowem, a drugi zginął w Oświęcimiu. Oni przyjęli dzieci do siebie. Żona Henryka, Faustyna Stern, była Żydówką. On Polakiem z Będzina. Ona nie mogła wyjść nigdzie poza dom. W środku trójka dzieci i jeszcze rodzice Wolińskiego i on z odpowiedzialną funkcją, oczywiście wykonywaną w mieszkaniu konspiracyjnym, opisywanym w podziemnych materiałach, na przykład jest spotkanie jego ze Stefanem Korbońskim, autorem fundamentalnego dzieła o podziemiu Armii Krajowej, kiedy on przychodzi na spotkanie z funkcjonariuszem podziemia pseudonim Wacław, patrzy, a to jego kolega z prokuratury generalnej.
2: No więc właśnie takie rozwidlające się ścieżki, które potem zaczynają się jakoś krzyżować i nakładać, to jest, że tak powiem,